0: Nowe zwolnienie z więzienia. W grudniu 2 lata temu Saudyjczyk wjechał w tłum ludzi na świątecznym jarmarku, zabił 5 dorosłych kobiet i 9-letniego chłopca. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Obywatel Arabii Saudyjskiej kilka lat temu dostał polityczny azyl w Niemczech. Pracował w jednej z klinik jako lekarz-psychiatra. Reakcją na przemoc będzie przemoc, oświadczył wiceprezydent USA J.D. Vance, komentując przeprowadzenie tego dnia przez siły amerykańskie ataków na cele w Iranie. Dowództwo centralne przekazało, że był to odwet za uderzenie w czwartek przez Irańczyków w statek handlowy w cieśninie Ormus. Wysoki rangą urzędnik USA powiedział gazecie Wall Street Journal, że zawieszenie broni nadal obowiązuje mimo wznowionych ataków. Dodał, że piątkowe uderzenia były wyłącznie odwet za atak na statek transportowy. Prezydent Donald Trump oświadczył, że atak Iranu na statek był głupim naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran i przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras ogłoszonych przez inne władze. Przełom dyplomatyczny między Libanem a Izraelem. Przedstawiciele krajów podpisali w Waszyngtonie ramowe porozumienie, które ma być bazą do zawarcia pokoju. Jak podaje portal Axios, armia izraelska wycofa się z niewielkich obszarów w Libanie, a jej miejsce zajmie wojsko libańskie. Amerykańscy żołnierze mają pilnować, czy na tych terenach nie działają bojownicy Hezbollahu. Donald Trump ciska gromy na kraje, które chcą wprowadzić podatek cyfrowy. Zagroził, że nałoży 100% cła na wszystkie towary z państw, które z kolei nałożą daninę na cyfrowych gigantów. Chce go wprowadzić m.in. Polska. Na ten moment nic nie wskazuje na to, że resort cyfryzacji ugnie się pod groźbami Trumpa i wstrzyma pracę nad ustawą. Projekt jest prawie na finiszu i niebawem trafi do konsultacji społecznych, a po wakacjach do Sejmu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, pytany, czy nie obawia się odpowiedzi Amerykanów na wprowadzenie podatku, odpowiada krótko.
2: Na razie relacje z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych są właśnie partnerskie, między innymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, więc nie widzę tutaj na razie takich sygnałów.
1: Jak dodaje, podatek jest konsultowany z zagranicznymi izbami handlowymi, między innymi z amerykańską. Podatek cyfrowy chcą też wprowadzić Belgowie, Czesi, Słowacy i Norwegowie. Skwar nie powinien odciąć nas od prądu. Nie będzie powtórki sytuacji z 2015 roku, kiedy przez upały i susze część elektrowni mocno ograniczyła swoje moce, uspokajają polskie sieci elektroenergetyczne. W najbliższych kilku dniach będą miejsca w Polsce, gdzie temperatura zbliży się do 40. Nie mamy ubytków mocy, a w weekendy zapotrzebowanie jest mniejsze, mówi Radio Z Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
3: Nie przewiduję specjalnych problemów. No na pewno nie tak dużych jak w 2015 roku. Od tego czasu system bardzo się zmienił. Przybyło nam 27 gigawatów mocy w fotowoltaice.
1: W nocy większość zapotrzebowania mają zaspokajać elektrownie węglowe i gazowe. Miasta powinny tonąć w zieleni. Jak przekonują eksperci, przy temperaturach rzędu 40 stopni nic nie zastąpi drzew i roślin. Dlatego, jak mówi Radio Z Kamila Boguszewska, architektka krajobrazu z Politechniki Lubelskiej, trzeba wprowadzić nowe rozwiązania.
4: I to naprawdę wprowadzamy drzewa. Dzieje się w Poznaniu, są plany w Lublinie. Zielone dachy, zielone ściany. Można to też rozwiązać w prosty sposób, sadząc pnącza. To jest ekonomiczne i tanie. Można przełożyć na nasze domy. Nie bójmy się pnączy, ochładzają tą przestrzeń.
1: Na razie miasta robią co mogą, żeby ulżyć mieszkańcom w upałach i masowo stawiają kurtyny wodne. Uważajcie na fałszywe SMS-y. Przestępcy podszywają się pod zarządcę autostrady A4 i rozsyłają wezwania do rzekomej zapłaty mandatów za przekroczenie prędkości. Najlepiej od razu go skasujcie. A już na pewno nie klikajcie w zamieszczony tam link, bo możecie stracić pieniądze. Każdy podejrzany SMS można bezpłatnie przekazać do analizy ekspertom z CERT Polska, przesyłając go na numer 8080. Pomysł na pierwszy lipcowy weekend? Ryk silników na krętych drogach południa Polski. Za niecały tydzień startuje Valvoline Ride Małopolski, trzecia runda rajdowych mistrzostw kraju. W tym roku to także eliminacja Pucharu Europy, więc na starcie stanie rekordowa liczba ponad 100 załóg. Zapowiada Gabriel Borowy, prezes Fundacji Sporty Motorowe, która organizuje rajd.
5: Myślenice, Wadowice, Maków Podhalański i cała okolica będzie żyła rajdowym tematem, także zapraszamy bardzo serdecznie. Całe rodziny, są przygotowane miasteczka rajdowe, sporo atrakcji, konkursy, symulatory, dmuchańce, animacje. No i ta kwintesencja rajdowania po najtrudniejszych odcinkach specjalnych w Polsce.
1: Rajd Małopolski startuje w czwartek 2 lipca w Wadowicach. Tam w parku serwisowym będzie można zobaczyć samochody z bliska. Na ułamki sekund ścigać się będzie cała krajowa czołówka, a swoją rajdówką z numerem 0 przed całą stawką trasę będzie sprawdzał Kajetan Kajetanowicz.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rząd, Naczelna Rada Lekarska i opozycja. Każdy ma pomysł na uzdrowienie służby zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym. Na podpis Karola Nawrockiego czeka ustawa, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Prezydent Warszawy z kolei odpolitycznił Rady Nadzorcze Miejskich Szpitali. Według Jakuba Stefaniaka z PSL-u należy przyjrzeć się, ile godzin pracują lekarze. Nie ma szans na wprowadzenie zakazu łączenia pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Stefaniak dodaje, że trzeba uszczelnić system tak, żeby nie było dublowania dyżurów, czyli jeden lekarz pracuje jednocześnie na dwóch oddziałach.
1: Przygotowaliśmy projekt ustawy, który zakłada m.in. wprowadzenie takich szpitali koordynujących. Ja jestem na przykład osobiście za tym, żeby wprowadzić coś także na kształt takich tachografów dla lekarzy.
0: Pojawia się też pomysł wprowadzenia górnych limitów przepracowanych godzin lekarzy. Zdaniem PSL-u należy to wszystko zebrać i przygotować ustawę także w porozumieniu z opozycją. 9 lipca minister zdrowia spotka się z samorządem lekarskim, żeby rozmawiać o limitach godzin pracy lekarzy. Groził wicepremierowi, że spali go żywcem. W domu miał nielegalny arsenał. 50-latek z Wrocławia ma pójść za to do więzienia na 2,5 roku. Mężczyznę zdenerwował wpis Krzysztofa Gawkowskiego o małżeństwach jednopłciowych. Okazało się, że swoje groźby zamierzał spełnić. Szczegóły zna reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
2: 50-letni programista według ustaleń śledczych woził w samochodzie gotowe do użycia koktajle Mołotowa. W domu miał kilkanaście sztuk broni palnej, legalnej i nielegalnej, w tym z tłumikiem, co szczególnie przykuło uwagę służb. Do tego mężczyzna sam wytwarzał czarny proch i amunicję. Śledczy z tego powodu chcą wycofania pozwolenia na tę legalną broń, którą skazany posiada. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: 2,5 roku więzienia to na razie nieprawomocny wyrok, ale zgodny z wnioskami prokuratury. Prawie 3 300 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami. Tyle od Skarbu Państwa ma dostać Igor M., pseudonim Patyk, który został niesłusznie aresztowany w związku z zarzutem zabójstwa w 98 roku ówczesnego szefa policji Marka Papały. Wyrok sądu nie jest prawomocny. To nie było podpalenie. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie potężnego pożaru bloku mieszkalnego w Ząbkach z początku lipca zeszłego roku. Śledczy uznali, że najbardziej prawdopodobną przyczyną było zaprószenie ognia. Biegli z Akademii Pożarniczej wykluczyli podpalenie. Prawie rok temu, 3 lipca wieczorem, zapaliło się poddasze na osiedlu przy ulicy Powstańców w podwarszawskich Ząbkach. Ogień szybko objął 3 połączone ze sobą budynki. Zakończyły się kolejne prace poszukiwawcze w Późnikach na Ukrainie. Nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar, poinformowała minister kultury Marta Cienkowska. Dodała, że poszukiwania będą kontynuowane w sierpniu. Drugie etapy poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku rozpoczął się w poniedziałek w Późnikach. Dotychczas odnaleziono tam i uroczyście pochowano we wrześniu 1925 roku szczątki 43 osób. Z relacji świadków wynika, że w drugiej poszukiwanej mogile mogą znajdować się szczątki 90 ofiar. W ubiegłym tygodniu zakończyły się natomiast poszukiwania szczątków Polaków w dawnej wsi Huta Pienacka w obwodzie lwowskim. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje w Hucie Pieniackiej odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym roku. Polskie firmy pomogą w powojennej odbudowie Ukrainy. Z ruin podniosą m.in. kościół świętego Mikołaja w Kijowie, o który przez lata trwały spory pomiędzy naszym krajem a wschodnim sąsiadem. Umowę zawarto na forum odbudowy Ukrainy w Gdańsku i ma symboliczne znaczenie, mówi Paweł Kowal, szef Rady do spraw współpracy z Ukrainą.
3: Na naszych oczach, także w sprawach, które dotyczą historii, dzieją się rzeczy, które przez lata uważano za niemożliwe. Ludzie mówili, tego się nie da. Dało się przekazać kościół świętego Mikołaja parafii, da się go wyremontować z udziałem polskich firm.
0: W styczniu kościół świętego Mikołaja trafił w ręce polskiej parafii. Remont może zacząć się jeszcze w tym roku. Upał, ten ekstremalny dopiero przed nami, ale już teraz na numer alarmowy 112 ludzie dzwonią po pomoc z objawami przegrzania lub udaru cieplnego. We Wrocławiu takich zgłoszeń jest o 1/5 więcej. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
4: Już przeniesienie do cienia daje bardzo dużo. Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
2: Kiedy dzwonić na 112?
4: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
0: Jeśli dojdzie do przegrzania, trzeba szybko schłodzić okolice karku, ud, nadgarstki i pachy. Wystarczy użyć do tego butelki z zimną wodą. Niemal w całym kraju najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Służby apelują o rozwagę i rozsądek, ale zapowiadają, że nie będzie zamykania lasów nawet w największe upały. Na co więc uważać podczas spacerów? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Podstawa to nieużywanie otwartego ognia w lesie. W tym roku najwięcej pożarów jednego dnia wybuchło w lasach 3 maja, mówi dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.
6: Świadczy to o tym, że obecność ludzi w lesie może spowodować pożary, dlatego trzeba tak się zachowywać, żeby nie spowodować pożaru.
5: W tym roku w maju wybuchło prawie 1800 pożarów. Przed rokiem było w tym czasie ich prawie 600. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów, lokalnie nawet 40 stopni, a do tego tropikalne noce. Były już drogie truskawki, bób wciąż nie najtańszy, teraz czas na jagody, które za kilogram potrafią kosztować nawet 60 zł. Skąd taka cena? Szczegóły zna Adam Kaźmierczak, który rozmawiał z producentami.
7: Wynika ona z tego, że na razie jagód jest mało, co też widać gołym okiem na poznańskiej giełdzie owoców i warzyw, na której trudno znaleźć osobę handlującą tym owocem. Mi udało się spotkać tylko pana Rafała, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być raczej udany.
8: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała.
7: Będzie więcej tych jagód, to ta cena też
8: spadnie. To dopiero się zaczyna sezon.
7: Ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Jest czas, żeby ceny spadły. Sezon jagodowy trwa do końca sierpnia.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
10: Dobry, z nami jest Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry.
10: Pytanie numer jeden. Jaki jest bilans konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku? Dodatni, ujemny, żaden?
11: Bilans jest dodatni i to bardziej dodatni niż przypuszczano, ponieważ prognozowano, że zawartych zostanie około 160 umów na około 10 miliardów złotych. Zawarto już teraz ponad 200 umów. Cały czas szacowana jest ich kwota.
10: Ale między kim a kim?
11: Między przedsiębiorstwami, między tymi, którzy produkują, a tymi, którzy chcą kupić, także pomiędzy bankami w zakresie finansowania, między innymi Credo Banku Ukraiński zawarł z polskimi bankami taką umowę.
10: Ale to nie są umowy tylko dotyczące polskich firm, jak rozumiem.
11: Nie są tylko dotyczące polskich firm, ale jak widziałem także po przykładach, czy to związków polskich pracodawców, którzy są na miejscu, to są znaczne kwoty. Biznes był bardzo aktywny. 7,5 tysiąca uczestników przełożyło się na zapewne kilkanaście miliardów złotych umów, z czego znaczna część w firmach polskich. To była udana konferencja, bardziej udana niż sam osobiście przypuszczałem jeszcze kilka dni temu.
10: Pytanie numer dwa. Jest najnowszy sondaż zaufania do polityków. No i liderem bezapelacyjnie jest Karol Nawrocki. Ufa mu prawie 55% obywateli. Sondaż przeprowadzony w dniach 19-21 czerwca, czyli już po tej decyzji, kiedy pan prezydent ogłosił, że odbiera order Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. No to może jednak prezydent miał rację, podejmując taką radykalną decyzję.
11: Zawsze z dystansem podchodzę do rankingów zaufania, bo każdy prezydent otrzymuje premię w rankingu zaufania. Pamiętamy, że prezydent Andrzej Duda też był na szczycie, jeżeli chodzi o liderów zaufania. Dzisiaj
10: Bronisław Komorowski też.
11: Bronisław Komorowski też. Dzisiaj żaden z nich nie jest w tych rankingach. Pan prezydent Andrzej Duda zaraz po odejściu ze stanowiska, po zakończeniu jego drugiej kadencji zniknął przestał być notowany, a w sondażu, kto był najlepszym prezydentem Polski, wskazało go chyba 3 czy 4% osób, więc raczej to zaufanie jest przypisane zawsze stanowisku prezydenckiemu.
10: Chodzi o urząd.
11: Chodzi o urząd, w związku z tym ja nigdy się do tego nie przywiązuję. Tak jak pani przywołała też pana prezydenta Komorowskiego, który też bił rekordy wówczas zaufania, a później przegrał wybory.
10: No a były prezydent Andrzej Duda świetnie sobie radzi na prezydenckiej emeryturze. Z tego co czytamy, kupił sobie Porsche. Pytanie numer 3. Czy Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji? No skoro Lewica w Radzie Miasta Warszawy głosowała przeciwko wotum zaufania dla prezydenta Warszawy, no to chyba byłoby to naturalne, żebyście żądali.
11: Warszawska Lewica podjęła decyzję zgodnie ze swoim mandatem. Ja ani nie jestem warszawiakiem, ani nie jestem tutaj w strukturach partii. Mogę dużo opowiadać o prezydentach miast w Wielkopolsce, gdzie mieszkam i gdzie jestem w partii. To była decyzja władz warszawskich partii, także związana z innymi czynnikami, jak plany zagospodarowania przestrzennego. Taka żółta kartka została wystawiona panu prezydentowi Trzaskowskiemu. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalne referendum, to jeszcze nie ma w ogóle o czym mówić. Ja osobiście bym w takim referendum nie głosował, ponieważ uważam, że po to władze miasta dostały mandat od obywateli, żeby przez całą kadencję swój mandat wykonywali. Ale to jest tylko moja osobista opinia członka partii w Wielkopolsce.
10: I tutaj stawiam pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Zapraszam, pan minister też zachęca, zaprasza. Proszę zostać z nami.
9: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
10: No ale jakby nie było, no mamy aferę związaną z Szpitalem Południowym w Warszawie. Czy to może przekreślić szansę na zwycięstwo, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy może nawet całej koalicji?
11: Wybory są za półtora roku, tak. W związku z tym to, co jest przed nami, to systemowa odpowiedź na to, co się działo. I moim zdaniem tak, od tej systemowej odpowiedzi na wiele nieprawidłowości w ochronie zdrowia będzie zależał wynik wyborów, ponieważ wyborcy jasno oczekują systemowych zmian.
10: A czy będzie czas, żeby je wprowadzić rzeczywiście? Żeby to były realne zmiany, a nie tylko na papierze albo inaczej? Żeby nie było tylko to ciągle w warstwie deklaratywnej.
11: Jest czas na konkretne działania. Marszałek Czarzasty między innymi takie konkretne działania przedstawił. Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla lekarzy, rejestracja czasu pracy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną, czy maksymalne wykorzystywanie sprzętów, które stoją w szpitalach. Czas jest, czasu jest bardzo mało. Uważam, że patrząc na proces legislacyjny, a później wdrożenie, zostało tak naprawdę kilka miesięcy do pół roku, żeby te zmiany formalnie przeprowadzić. Pierwsza została już formalnie przeprowadzona. Na biurku prezydenta jest ustawa dotycząca informowania NFZ-u o zarobkach lekarzy.
10: No ale czym to poprawi jakość usług dla przeciętnego obywatela?
11: Powiem szczerze, że byłem zaskoczony, że takiej rejestracji czasu pracy i rejestracji wynagrodzeń jeszcze nie ma.
10: Mówimy teraz o wysokości zarobków, bo do rejestracji czasu pracy przejdziemy.
11: Ale i w jednym, i w drugim osobiście, nie pracując w ochronie zdrowia, byłem bardzo zaskoczony, ponieważ ja żyłem w świadomości, że NFZ ma dostęp do informacji, gdzie który lekarz jest zatrudniony i ile ma wynagrodzenia z danego kontraktu. Ale teraz,
10: założę wolna Amerykanka, tak?
11: A teraz, kiedy NFZ będzie miał takie informacje, to będzie mógł reagować na te wynagrodzenia, które są nienaturalnie wysokie. I wówczas będzie mógł sprawdzić, czy ten kontrakt jest wykonywany
10: prawidłowo.
11: Czyli
10: będzie mógł wysyłać kontrolę, tak? Do danej placówki, tak?
11: Jeżeli, jak czytaliśmy też wielokrotnie w ostatnim tygodniu, jak jakaś pani pracuje średnio 25 godzin dziennie, to jest jaskrawy przykład nieprawidłowości, której NFZ, jak się okazało, dotychczas nie widział. A teraz dzięki tej ustawie, która leży na biurku prezydenta, będzie to mógł widzieć i reagować.
10: No dobrze, ale cały czas nie wiem, jak to wysokość zarobków, znaczy to, że NFZ będzie wiedział, ile kto zarabia, jeśli chodzi o lekarzy, ma nam pomóc obywatelom w dostępie do ochrony zdrowia państwowej, bo tutaj, że tak powiem, mocno to wszystko kuleje, jak wiemy.
11: Bo to, ile zarabia, bierze się z tego, gdzie jest wpisany na dyżur i gdzie powinien świadczyć usługi. A jak lekarz ze szpitala powiatowego jednocześnie ma 3 dyżury w innych szpitalach, no to go tam fizycznie nie ma. Nie świadczy tej usługi w postaci świadczeń ochrony zdrowia, a bierze za to pieniądze. To jest patologia, która może zostać teraz ukrócona, dzięki czemu będziemy rzeczywiście płacić za wykonane świadczenia, a nie, że przychodzi pacjent, nikogo nie ma w całym korytarzu, a na papierze lekarz bierze za to pieniądze i później się dziwimy, że te pieniądze uciekają
10: z systemu. Tak jak pan Dawid Kacprzyk, który już nie jest lekarzem tego szpitala południowego w Warszawie, nie jest też już radnym Ursynowa i nie jest również działaczem Koalicji Obywatelskiej. Naprawdę jest sytuacji teraz nie do pozazdroszczenia, tak można powiedzieć. Pytała mnie przez przypadek o to, czy Lewica będzie jakoś, nie wiem, tutaj popierać inicjatywy służące odwołaniu pana prezydenta Trzaskowskiego, bo niektórzy wasi działacze uważają, że tak należy zrobić na przykład. Niech ja tutaj znajdę, mam nadzieję, że Lewica Warszawa, my jako cała Lewica po tych oskarżeniach przyłączymy się do odwołania Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy, tak pisze Grzegorz Janiczak z Nowej Lewicy. Te ostatnie rewelacje to też dotyczące kolejnego sygnalisty. I do tego zaraz przejdę, ale chciałabym, żeby pan się odniósł do tego wpisu Grzegorza Janiczaka z Nowej Lewicy.
11: Pan Grzegorz jest członkiem partii z Opola, więc ma takie samo prawo do wypowiadania się o sprawach warszawskich w imieniu Lewicy jak ja, czyli żadne. Jestem członkiem partii w Obornikach Wielkopolskich i mogę oceniać burmistrza Obornik Wielkopolskich, oceniam go bardzo pozytywnie, ale jeżeli chodzi o to, jak oceniać prezydenta miasta stołecznego Warszawy, tutaj w związku z tym, że Lewica jest demokratyczną partią, to tutaj będę słuchał tego, co mówią działacze tutaj w Warszawie.
10: No, akurat z Warszawy jest przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, która wczoraj podczas sesji Rady Miasta, no tam było rzeczywiście, pan prezydent musiał się gęsto tłumaczyć. I pani przewodnicząca mówi tak, no panie prezydencie, too little, too late. No niestety problemem jest to, że pan nie dostrzegł tego zjawiska wcześniej. Chodziło o to, co działo się w szpitalu właśnie w Warszawie, szpitalu południowym. I co jeszcze powiedziała pani przewodnicząca? No nie wiem, czy pana nie ciekawi miasto, bo tak rzadko w nim pan bywa. Nie interesuje się pan tym, co się w nim dzieje, ale gdyby więcej czasu pan poświęcał temu naszemu miastu w Warszawie, a nie innym działaniom, to może po prostu te informacje zdobyłby pan samodzielnie wcześniej. No to ostra krytyka.
11: No to jest,
10: a to jest wasz koalicjant.
11: To jest ocena działalności, natomiast są też konkrety dotyczące między innymi nadzoru nad szpitalami, jak i również innych obszarów w mieście. Pamiętajmy, że po pierwsze głosowanie nad absolutorium nie stanowi ani wstępu do odwołania, ani nie wywołuje żadnych innych skutków, więc to była taka manifestacja polityczna wskazania, że są w mieście problemy, bo są w mieście problemy, o których dzisiaj mówi cała Polska, od tego uciec nie można i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Dobrze, że teraz trwa, czy zakończył się audyt w Szpitalu Południowym oraz innych szpitalach, ale warto też zwrócić uwagę na kilku poziomach. Nie zadziałał ten nadzór. W Radzie Nadzorczej nie zadziałał, ale także w całym systemie ochrony zdrowia, więc na kilku poziomach, od systemowego, który rozwiązujemy ustawami, po konkretny menedżerski, za który odpowiadają władze każdego miasta nadzorującego szpital, powinny być stosowane jednocześnie i to można w różny sposób oceniać. Tutaj widzimy, że coś nie zadziałało.
10: A oglądał pan, nie wiem, czytał pan może skrót wywiadu, chociaż którego dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii z tego szpitala południowego w Warszawie, udzielił w Kanale Zero.
11: To jest inny wątek tej sprawy, który oceniam bardzo negatywnie, ponieważ to, co toczy, ta choroba, która toczy polską politykę i polską dyskusję publiczną, to jest choroba niedopowiedzenia, zawieszania tematów i mówienia wiem, ale nie powiem, albo mieszania polityki ze sprawami, które są...
10: Ale tam padały naprawdę stwierdzenia, które sprawiają, przynajmniej nie, włos się jeży na głowie, że wykonywano na przykład badania tomografem osoby, która już nie żyła, a wcześniej wyszła do toalety, nikt przez kilka godzin, przez 3-4 tego nie zauważył, jak już zauważył, to ta osoba nie żyła. Albo na przykład, że wskutek w ogóle niekompetencji lekarzy mogło tam dochodzić, czy personelu mogło dochodzić do powikłań, których następstwem był zgon pacjenta czy pacjentów.
11: I to jest właśnie to nakręcanie dyskusji, próba sięgania po coraz bardziej ostre
10: tezy. Ale pan nie wierzy temu lekarzowi?
11: to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia tego, że pan doktor udzielał wywiadu w Kanale Zero. Rozmawiał z nim polityk, pan Krzysztof Stanowski.
10: Polityk?
11: Jest kandydował w wyborach prezydenckich, trudno o bardziej polityczne
10: wybory. To Magdalena Ogórek też polityczka, tak?
11: Oczywiście, że tak. To nie jest samorząd uczniowski, to są wybory na prezydenta Rzeczpospolitej. Na pana Stanowskiego głosowało ponad 200 tysięcy ludzi. To jest już jakiś tam elektorat.
10: Kapitał.
11: A po drugie, później ta sama osoba przyszła do prokuratury, żeby zeznawać, ale nie zabrała ze sobą pełnomocnika.
10: No bo go jeszcze nie miała. No bo to odbyło się właśnie, można powiedzieć, z dnia na dzień. No we wtorek był wywiad, a w godzinach chyba nie przedpołudniowych było przesłuchanie w prokuraturze. No to pan.
11: No tak, ale są
10: pan doktor
11: ale są
10: mógł
11: narzędzia,
10: jeszcze nie zdążyć
11: są narzędzia
10: znaleźć pełnomocnika.
11: Są narzędzia procesowe w zakresie prawa do pełnomocnika. Można skorzystać albo z urzędu, albo odroczyć postępowanie.
10: No i tutaj to właśnie się zdarzyło.
11: Nie, on udzielił zeznań i powiedział i nie odpowiedział na żadne pytanie, zamiast złożyć wniosek na samym początku. W związku z czym widzimy, że przez to, że od samego początku mamy tutaj dużo niedopowiedzeń, mamy dużo takich zaczepek, że jutro się dowiecie albo nie dowiecie, lista jest, ale nie jest, to kończymy w takiej sytuacji, kiedy jest taki już szum informacyjny, że po pierwsze latają fejkowe obrazki, nawet jak widziałem z telewizji Republika, żeby przegrzać jeszcze w drugą stronę te dyskusje. No i właśnie w takim bagnie politycznym teraz musimy się utaplać, każdy, kto czyta te wpisy w mediach społecznościowych, zamiast od początku do końca wszystko wyjaśnić i oddzielić politykę od spraw kryminalnych.
10: Tym się będzie zajmowała, już się rozumiem, zajmuje prokuratura, natomiast szef Naczelnej Izby Lekarskiej mówi, że do Naczelnej Izby Lekarskiej zgłosiło się już 6 medyków ze Szpitala Południowego w Warszawie, którzy są gotowi zeznawać w sprawie nieprawidłości.
11: I
10: chodzi o sygnały dotyczące niedostatecznych kompetencji także byłego już koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka.
11: I to jest właściwa ścieżka, a nie wiadomości tekstowe na WhatsAppie, odczytane czy nieodczytane, oskarżenia, badania, przeczytał, nie przeczytał, odpisał, nie odpisał. Skoro ktoś był świadkiem przestępstw kryminalnych, ciężkich przestępstw, to przypomnę, że ciąży na nim obowiązek z artykułu 304 Kodeksu Postępowania Karnego zgłoszenia sprawy na policję albo do prokuratury. A tutaj właśnie przez to,
10: czyli
11: że
10: przez to
11: sprawa
10: pana,
11: została...
10: Dla pana, w związku z tym pan doktor
11: została...
10: Jędrzejski jest dla pana w związku z tym niewiarygodny, że nie zgłosił tego wcześniej, jeśli rzeczywiście wiedział o takich karygodnych
11: po
10: rzeczach,
11: tylu,
10: które miały się wydarzyć w tym szpitalu.
11: Po tylu odcinkach tej historii nie wiem, czy ktoś jest w stanie stwierdzić ze 100% pewnością, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe, co jest fałszywe, co zostało wygenerowane, a co zostało naprawdę powiedziane, potwierdzone, zgłoszone. I to jest ten ważny aspekt.

0: do których mogło dochodzić w szpitalu południowym w Warszawie, no nie ma tam doniesień o zgonach.
1: No właśnie, to jakieś... gdzie są? Tylko na Kanale Zero.
0: No ale przecież, właściwe... no ale przecież pan doktor mówił to pod imieniem i nazwiskiem. No to co, przepraszam, pan nie zdawał sobie sprawy, że jeśli mówi nieprawdę, to coś, że to będzie musiał ponieść tego konsekwencje?
1: Tego nie oceniam. Zwracam tylko uwagę,
0: z wieloletnim doświadczeniem i dobry chirurg.
1: Każdy z nas, jeżeli jest świadkiem przestępstwa kryminalnego, ma obowiązek zgłoszenia tego przestępstwa. I to wynika z prawa. A jeżeli nie mamy tego nigdzie zgłoszonego, to w mojej ocenie jest problem, który też należy rozwiązać i wyjaśnić, bo to nie zdarzyło się wczoraj. To, jak rozumiem, zdarzyło się wiele miesięcy albo nawet lat temu. Też nie jestem pewny, ponieważ na X-ie czy w innych mediach społecznościowych przeczytałem o tej sprawie już absolutnie wszystko. Ile z tego jest prawdy? Ja sam nie wiem.
0: No, wasza przewodnicząca też na łamach innego radia apelowała do premiera Donalda Tuska, ostrzegając go wprost przed utratą władzy, że trzeba się tym zająć, bo inaczej pan przegra wybory i nie będzie pan premierem.
1: I dlatego, tak jak mówiliśmy wcześniej,
0: tylko
1: trzeba
0: nie wiem,
1: na to
0: co to znaczy,
1: systemowo.
0: Że trzeba się tym zająć. No to właśnie, że
1: trzeba
0: systemowo.
1: Odpowiedzieć
0: tak?
1: systemowo.
0: Ale rozumiem, że odpowiedzialność jak personalna tutaj nie ma większego znaczenia.
1: Do odpowiedzialności personalnej musimy wyjaśnić te sprawy, wskazać kto komu co pisał, kto zgłosił, nie zgłosił. Jak rozumiem, rada nadzorcza została zmieniona, ponieważ zgodnie
0: Zarząd
1: z prawem...
0: Zarząd szpitala też.
1: Ponieważ zgodnie z prawem odpowiadają za nieprawidłowości,
0: przewodniczący rady nadzorczej, tej odwołanej, był przecież działacz Koalicji Obywatelskiej, tak by the way. Teraz w tej radzie no nie ma już polityków. Natomiast jest jedna przedstawicielka, która już tam powiązana jest z ratuszem, można tak powiedzieć. No, w piątek, czyli dziś właśnie też Portal Zero pisał historię pana Piotra, sygnalisty, który to chciał walczyć z nieprawidłowościami w zarządzie dróg miejskich. Miejska spółka. Ale spotkały go za to szykany i redukcja uposażenia. Dostał od prezydenta ochronę, która zapewnia stosowna ustawa o sygnalistach, a 2 miesiące później został zwolniony z ZDM-u. No to czy tak to powinno wyglądać? Jest jeszcze zawiadomienie w imieniu tego właśnie byłego sygnalisty. W prokuraturze krajowej złożył to mecenas Bartosz Lewandowski.
1: ZDM wydało oświadczenie, w którym wskazuje, że nie wpłynęło do ZDM żadne zgłoszenie w tej sprawie, żadna informacja. Tam jest sprawa podobno taka, też nie znam szczegółów, że ta osoba była sygnalistą w innym miejscu pracy i że ta ochrona była udzielona w innym miejscu pracy i ZDM nie uzyskał tej informacji. Nie znam szczegółów, czytałem oświadczenie ZDM, jak tu jechałem w związku z czym trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Natomiast no, tutaj mam nadzieję, że przynajmniej poznamy stanowiska obu stron w miarę jednocześnie. No i dobrze, że sprawa też trafiła do prokuratury, no bo tak to powinno wyglądać. Jeżeli jest podejrzenie przestępstwa, to od tego jest prokuratura, a nie tylko i wyłącznie to czy inne medium, bo w mediach powinno się o tym mówić, ale to prokuratura powinna prowadzić śledztwo i stawiać akty oskarżenia.
0: Może, żeby sprawdzać i regulować ten czas pracy medyków, to nie wiem, może aplikacja by się przydała. Tak jak pamiętam, była aplikacja taka w COVID-zie, kiedy na przykład osoby, które musiały się izolować, musiały się po prostu tam odhaczać, no, żeby potwierdzać to, że są w domu, a nie gdzieś tam po prostu wybywają na zewnątrz.
1: Ale oczywiście, no, podobne systemy są w wielu miejscach pracy i to jest naturalne dla milionów pracowników
0: Ja tak pytam, pod tym kątem, że pan jest wiceministrem cyfryzacji, no rozumiem, no współczesna technologia, tak?
1: No, to jest coś, co jest stosowane, sprawdza się na wielu stanowiskach, niezależnie od sektora. Tak samo sprawdzi się również w sektorze ochrony zdrowia, bo tu nawet nie chodzi o to, żeby lekarz miał wchodzić do szpitala i odbijać się z kartą przy bramce. Tutaj chodzi o klasyfikację godzin pracy. No tak jak wszyscy, którzy mają określone godziny pracy, wskazują, kiedy zaczęli tę pracę, kiedy skończyli tę pracę,
0: no,
1: czy mają nadgodziny.
0: Zazwyczaj też bywa w ten sposób, że to jednak się ma po prostu taką wejściówkę elektroniczną, którą się przykłada po prostu.
1: Tak, ale to nawet nie jest konieczne, jeżeli to byłby problem, ale taki system oczywiście powinien funkcjonować. A dzisiaj nie ma nawet, nie chodzi, że nawet systemu, gdzie mamy odbijać się kartami. Dzisiaj w ogóle nie ma żadnego systemu, który by rejestrował w jakikolwiek sposób, nawet

0: deklaratywny czas pracy lekarzy, bo gdyby był, to ta pani ze szpitala pod Warszawą nie mogłaby przecież wpisać do tego narzędzia, do tego arkusza, że pracowała danego dnia 25 godzin. To takie proste, prawda? Takie proste, prawda? A nie zostało wprowadzone, dlatego to jest najwyższy czas i trzeba teraz działać, póki jest jeszcze wokół tego dyskusja, żeby to rozwiązać, żebyśmy już nigdy nie musieli wracać do tych tematów.
1: Pytanie słuchacza jest, jak to jest, że Lewica w Radzie Miasta jest w stanie odmówić absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu, ale w polityce krajowej nie uzależniacie swojej obecności w rządzie, na przykład od tego, by przegłosowano pełną równość małżeńską, czy w pełni legalne prawo do przerywania ciąży?
0: To jest, żeby uchwalić daną ustawę w Sejmie, trzeba mieć
1: większość. Tak, ale no...
0: W związku z tym przepis, żeby było więcej ustaw, które znajdują się w programie Lewicy, to więcej Lewicy w Sejmie. W związku z tym zachęcam także osobę, która zadawała to pytanie, do głosowania na Lewicę w roku 2027.
1: I to już była taka agitacja prawie wyborcza, jako że wybory za rok.
0: Im większa reprezentacja Lewicy w Sejmie, im większa reprezentacja Lewicy w rządzie, tym więcej lewicowych postulatów, choć bardzo dużo lewicowych postulatów wprowadzono właśnie w tej kadencji Sejmu, od postulatów w zakresie zabezpieczenia społecznego, praw pracowniczych, po postulaty m.in.
1: w zakresie
0: cyfryzacji.
1: Ale póki co to nie ma jakoś oszałamiającego odzwierciedlenia w waszych sondażach.
0: No bo są inne rzeczy na nagłówkach gazet, co zrobimy?
1: Klara pyta, czy nie uważa pan, że podstawowym sposobem na ogarnięcie patologii związane z czasem pracy lekarzy powinno być stworzenie jednolitego systemu, gdzie lekarze mieliby obowiązek raportowania godzin pracy z każdej jednostki, w której pracują, włącznie z tymi prywatnymi?
0: W pełni się zgadzam. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia złoży taki projekt, czy zgłosi takie zapotrzebowanie, będzie podstawa prawna, to też Ministerstwo Cyfryzacji bardzo chętnie taki system stworzy.
1: Konrad pyta, czy należy odpolitycznić spółki samorządowe, czy politycy Nowej Lewicy, którzy zasiadają na przykład w Radzie Nadzorczej SKM lub są zatrudnieni na przykład w Zarządzie Szpitala Praskiego, albo jest też dyrektorka w mazowieckim oddziale PFRON, czy powinni stracić swoje funkcje, swoje posady?
0: Nie wiem, kto zasiada w Radzie SKM czy PFRON. Jedno, co jest ważne i chyba za rzadko o tym mówimy, że to, co jest ważne dla rad nadzorczych i zarządów, to jest odpowiedzialność, która ciąży na członkach zarządów i rad nadzorczych. Jest to odpowiedzialność cywilna, a jest to odpowiedzialność
1: również karna. Pytanie podstawowe jest takie, czy w spółkach samorządowych powinni zasiadać działacze partyjni?
0: W spółkach samorządowych przede wszystkim powinny zasiadać osoby, które mają odpowiednie kompetencje, doświadczenie i powinny brać pełną odpowiedzialność za to, co robią. I każda osoba, która jest w takim zarządzie czy radzie, powinna mieć świadomość, że może odpowiadać cywilnie, jeżeli czegoś nie dopatrzy, może odpowiadać karnie, jeżeli to niedopatrzenie spowoduje duże szkody. I wówczas, jeżeli tak będziemy na to patrzeć, to niezależnie od tego, kto siedzi w tym zarządzie czy w radzie, będzie się przejmował i będzie robił wszystko, żeby swoje obowiązki wykonywać dobrze. To moim zdaniem jest jeszcze do poprawienia, bo proszę zobaczyć w przypadku Szpitala Południowego. Dopiero takie informacje musiały wypłynąć, żeby osoby te wzięły na siebie odpowiedzialność. A te osoby przez, jak rozumiem, lata podpisywały sprawozdanie finansowe, gdzie ten pan dostawał 1 600 000
1: złotych. I nikogo to nie dziwiło.
0: Nikt tego nie kontrolował. I to jest właśnie problem. Każdy, kto zasiada w Radzie Nadzorczej czy w zarządzie, powinien czuć oddech osoby, która ją nadzoruje.
1: No, ale
0: i to jest
1: na
0: problem.
1: Na czele Rady Nadzorczej stał działacz Koalicji Obywatelskiej też.
0: I to jest największy problem, który my dzisiaj mamy. To są problemy w nadzorze, w spółkach samorządowych i nie tylko.
1: A co z podatkiem cyfrowym? Bo pan minister cyfryzacji, wicepremier Gawkowski, pana szef, no tak się zarzekał, że po prostu absolutnie to trzeba w końcu wprowadzić i basta, no bo to nie może być tak, że big techy, które zarabiają gigantyczne pieniądze, no tutaj płacą jakieś, po prostu rzucają nam ochłapy. No więc co z tym projektem podatku cyfrowym? Kiedy to będzie w końcu gotowe? Kiedy zostanie przyjęte przez parlament? Projekt, rozumiem, już jest gotowy prawie, tak?
0: W poniedziałek odbywa się ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące mechanizmu obliczania wykonania podatku i po tym spotkaniu konsultacyjnym dopisujemy, poprawiamy w zależności od tego, jakie będą tezy na tym spotkaniu i publikujemy projekt do konsultacji zarówno społecznych, jak i uzgodnień międzyrządowych. Prawdopodobnie
1: czyli kolejne 30 dni.
0: 30 albo 45. Pamiętajmy, to nie są proste rozwiązania ustawowe.
1: No, zdaję sobie sprawę, bo to długo trwa, bo te zapowiedzi to są chyba sprzed roku co najmniej, a ten proces trwa i trwa. A te konsultacje to będą jeszcze z kim w poniedziałek? Bo pan mówi, że tak były takie ostatnie, nie wiem jak powiedzieć, konsultacje będą nanoszone jeszcze na ten projekt.
0: To są konsultacje z tymi podmiotami, które są wpisane zawsze w uzasadnieniu do ustawy, czyli tym związki pracodawców, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, czyli te podmioty, z którymi konsultuje się zazwyczaj ustawę.
1: Czyli standardowa procedura, tak można powiedzieć.
0: Tak, standardowa, rozszerzona procedura.
1: Czyli najszybciej to ten projekt trafi raczej po wakacjach do Sejmu.
0: Tak, tak. I tutaj jasno też o tym mówiliśmy, że to nie będzie projekt, który będzie dopychany kolanem, głosowany w nocy, bo to ma być rozwiązanie, które będzie nam służyło całe lata. I to jest rozwiązanie, które musi być precyzyjne, bo najgorsze by było, gdybyśmy uchwalili ustawę o podatku rekompensującym od niektórych usług, jak się formalnie nazywa, i by się okazało, że są tam na przykład błędy proceduralne i okazałoby się, że są tam jakieś luki, które pozwalają wielu firmom unikać tego opodatkowania. A dlatego sądzi pan, że należy precyzyjnie to wpisać.
1: A sądzi pan, że uda się to wprowadzić w życie, że jednak nie będzie jakiegoś oporu ze strony amerykańskiej? No chociażby teraz mamy też taki ambitny plan, że chcielibyśmy mieć tutaj stałą bazę amerykańską, więc to może będzie jakiś przedmiot jakiegoś, no nie wiem, wymiany, tak można powiedzieć, że my wam damy bazę, ale sorry Gregory, ale nie możecie wprowadzać nam podatku cyfrowego.
0: Konsultujemy projekt.
1: Big Techy są w końcu jednak amerykańskie.
0: Konsultujemy projekt również z zagranicznymi izbami handlowymi, z brytyjską, indyjską, niemiecką i amerykańską też, z każdą, która przyjdzie na spotkanie dedykowane i na razie nie widzę takich sygnałów.
1: No bo na przykład Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, no ostrzegł, że Stany Zjednoczone nie będą miały innego wyboru, jak tylko nałożyć 100% cła na francuskie wina, jeśli Paryż nie zniesie podatku cyfrowego. O.
0: No. Myślę, że przemysł winiarski w Polsce
1: Ale to nie chodzi o... My akurat rzeczywiście dla nas przemysł, to nie jest jakaś gałąź gospodarki.
0: Ale oczywiście jesteśmy otwarci na głos branży winiarskiej, tak jak każdej innej, i będziemy uwzględniać również te głosy.
1: Czyli nie przewiduje pan, że będzie jakiś ostry opór ze strony amerykańskiej na przykład?
0: Na razie relacje z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych są właśnie partnerskie, między innymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, więc nie widzę tutaj na razie takich sygnałów.
1: No ale eksperci ostrzegają, że tak naprawdę koszty ostatecznie zostaną przeniesione na przeciętnego odbiorcę na dobrą sprawę, ponieważ platformy streamingowe na przykład podniosą opłaty tam, gdzie możemy oglądać filmy, albo skąd ściągać muzykę, mówiąc ściągać tak bardzo kolokwialnie, albo na przykład platformy sprzedażowe też podnoszą prowizję. W związku z tym wiadomo, że jeśli ktoś będzie tam prezentował swoje produkty, no to podniesie cenę produktów, żeby więcej zarabiać, w związku z tym, że będzie musiał płacić wyższą prowizję. Albo na przykład już teraz nowe regulacje Meta, która zaczyna doliczać od 2 do 5% do kosztów kampanii reklamowej, no to przepraszam bardzo, podwyżki będą na pewno i będą przerzucone na klienta.
0: To są argumenty, które są znane i powtarzane od XV wieku. Zawsze w momencie jakichś zmian podatkowych to samo mówiono, kiedy wprowadzano myto, samo mówiono, kiedy wprowadzano podatki pogłówne, że to wszystko obciąży konsumentów, czy nie wiem, jak nazywano konsumentów w średniowieczu, nie pamiętam, ale
1: chyba
0: zawsze
1: nie było takiego
0: miało...
1: słowa konsument. No.
0: Chyba nie.
1: Kupujący to po prostu chyba, tak.
0: W związku z tym zawsze jest taka sama dyskusja i ta dyskusja jest bardzo taka szczególna, ponieważ dotyczy podatków, jak również dotyczy na przykład skrócenia czasu pracy. Jak skracano czas pracy z 17 godzin do 12, to także mówiono, że to zabije gospodarkę Wielkiej Brytanii. Podobnie było
1: nie,
0: jak z 12 do 8.
1: Gospodarki. To nie zabije gospodarki, ale...
0: Widzimy, że jednak dało się zmieniać chociaż i prawo podatkowe, i prawo pracy.
1: Może wpłynąć negatywnie na konsumpcję, na poziom konsumpcji. Może ją obniżyć oczywiście, możemy płacić płacić więcej za swoje usługi, to będziemy może się zastanawiać, czy nie należy je ograniczyć jednak, korzystanie z tych usług.
0: Konsumpcja od dziesiątek lat, już dziesiątek lat w Polsce stale rośnie i ma się dobrze w związku
1: Polska z czym... gospodarka zdaje się głównie się przede wszystkim opiera na konsumpcji.
0: Ale ten model, choć mamy pełną świadomość, że się wyczerpuje i dlatego konieczne są inwestycje w nowe technologie, jak na przykład fabryki sztucznej inteligencji, które teraz się tworzą w Poznaniu i w Krakowie.
1: I właśnie o to chciałam zapytać. Kiedy taka giga mega fabryka AI powstanie w Polsce?
0: Najpierw powstanie fabryka sztucznej inteligencji w Poznaniu, następnie powstanie w Krakowie. To jest kwestia pewnie miesięcy, ponieważ jesteśmy teraz w postępowaniu przetargowym, następnie kwestia zbudowania, przywiezienia.
1: Przetargowe, jak pan, zapomniałam tego słowa.
0: Postępowanie?
1: O, postępowanie przetargowe, to jest między kim a kim?
0: Komisja Europejska w imieniu państw członkowskich dokonuje tego zakupu, ponieważ ma mocniejszą pozycję rynkową. No inaczej się występuje w imieniu gospodarki, która ma 450 milionów konsumentów, a inaczej jak
1: ma 40.
0: dumnych, ale, my, ale 40, ale, no, ale 40
1: jesteśmy
0: milionów.
1: Jesteśmy 20 gospodarką świata.
0: Jesteśmy 20 gospodarką świata, ale jak przetarg ale robi druga gospodarka świata, czyli Unia Europejska, no to wrażenie też jest inne i po prostu koszty są mniejsze. I dlatego w przyszłym roku zarówno w Poznaniu, jak i w Krakowie zostaną już uruchomione dwie fabryki sztucznej inteligencji.
1: Ale trzeba wybudować?
0: Nie trzeba wybudować w sensie takim, że postawić fundamenty i mury, ponieważ te fundamenty i mury już są. Jest wyodrębniona przestrzeń i w Poznaniu, i w Krakowie ta przestrzeń
1: już
0: czeka.
1: A dlaczego akurat takie lokalizacje?
0: Ponieważ te lokalizacje wygrały konkurs na 19 takich miejsc w całej Unii Europejskiej. Tylko Polska, Hiszpania i Niemcy mają aż dwie lokalizacje, więc w tym przypadku akurat jesteśmy w czołówce i dzięki dużym wysiłkom zarówno naukowców z Krakowa, jak i z Poznania, naszym niewielkim wsparciu udało się te środki pozyskać, ponad 700 milionów złotych i te moce obliczeniowe będą do dyspozycji również przedsiębiorców w Polsce, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców.
1: Kto będzie mógł z tego skorzystać? Czemu to będzie służyć?
0: To będą trzy sektory. Administracja, nauka i przedsiębiorcy. Mhm. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z fabryk sztucznej inteligencji, żeby trenować rozwiązania dedykowane dla swoich firm. Na przykład firma transportowa chce używać AI do optymalizacji trasy, czy utrzymania samochodów, przekazuje dane do trenowania, wraca model sztucznej inteligencji dopasowany do potrzeb tej firmy i dzięki temu może bezpłatnie zwiększyć swoją produktywność. Firma rachunkowa...
1: Jak to bezpłatnie, to nie trzeba będzie zapłacić za to?
0: Małe i średnie przedsiębiorstwa będą zwolnione z opłat, jeżeli chodzi o fabryki sztucznej inteligencji. Jak małe biuro rachunkowe będzie chciało używać sztucznej inteligencji do automatyzacji rozliczania faktur, tak samo może się zwrócić do fabryki, wpisać się w formularz, przekazać dane i dostanie model. To jest też forma tego, żebyśmy przeszli w końcu od tych wielkich rozwiązań, gdzie płacimy subskrypcję, dostajemy okno czatu, a to jest niedostosowane do naszej firmy, do rozwiązań, które są szyte na miarę, bo to jest właśnie sens sztucznej inteligencji, która pomaga naszym biznesom, a nie tylko powoduje, że płacimy abonament, a nie wiemy na co.
1: A ile tam będzie pracować osób w takich fabrykach?
0: To nie jest kwestia, że będzie miejsce pracy fabryka, tylko będzie miejsce pracy Cyfronet w Krakowie, czyli to miejsce, gdzie stanie fabryka i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. I to, co jest ważne, powstanie cały ekosystem firm, które będą świadczyć usługi później w dostosowywaniu tych modeli, w ich utrzymywaniu. W związku z czym same fabryki to pewnie od 100 do 150 osób, natomiast wokół powstaje przestrzeń dla tak naprawdę całego nowego sektora, bo jak te małe i średnie przedsiębiorstwa zobaczą, że to się opłaca, to również inne przedsiębiorstwa, większe przedsiębiorstwa będą chciały kupować takie rozwiązania, a im bliżej takie rozwiązanie, jak na przykład w Polsce, to tym bardziej się może dostosować. W związku z czym to jest szansa, żeby rozbudzić w Polsce popyt na takie rozwiązania.
1: Pytanie od słuchacza. Szkoła w chmurze, czy zdaje egzamin, czy zapewnia odpowiedni poziom kształcenia?
0: Wbrew pozorom w szkołach chmurze to nie jest ani zadanie, ani projekt ministra cyfryzacji, bo tu nie chodzi o tę chmurę, gdzie trzymamy nasze dane, tylko jak rozumiem o sposób nauczania, rozliczania i tak tego. Nie jestem ekspertem w tym temacie. Jedno wiem na pewno, że niezależnie od tego, jaka formuła szkoły zostanie wybrana w przyszłości, musi ulec zmianie cały sposób nauczania. My dzisiaj dajemy narzędzia, budujemy 16 tysięcy sal lekcyjnych AI i STEM z pełnym wyposażeniem sprzętowym. Taki sam sprzęt takiej samej klasy w każdej z 16 tysięcy szkół i za tym musi iść również inny sposób nauczania od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż na koniec studiów, bo ja osobiście dzisiaj jako wykładowca akademicki widzę, że prace zaliczeniowe przestały mieć sens, za chwilę przestaną mieć sens również prace licencjackie, ponieważ stopień wygenerowania tych prac przez sztuczną inteligencję daje nam do myślenia, że może warto położyć nacisk na inne umiejętności. Na myślenie krytyczne, na
1: egzaminy
0: pisanie,
1: ustne.
0: Być może na egzaminy ustne, być może na egzaminy dłuższe w salach, ale żeby był ten bezpośredni kontakt, a nie klepanie promptów dla modelu sztucznej inteligencji w domu. I to wszystko jest przed nami. Czy tego chcemy, czy nie, te zmiany nadejdą.
1: Panie ministrze, wy Lewica mówicie tyle o walce z hejtem. Mową nienawiści każdy człowiek jest ważny. Itp. Tymczasem Robert Biedroń mówi tak. Najgorsze słowa powinny w kierunku prezydenta padać, bo sobie na to zasłużył. No czy będą jakieś konsekwencje? Czy to nie jest nawoływanie do mowy nienawiści? No faktycznie najgorsze słowa powinny w kierunku prezydenta padać. No to nie będą komplementy. Tylko mogą być inwektywy, skoro najgorsze słowa. No to mowa nienawiści.
0: Najgorsze słowa to, jak pamiętam z języka polskiego, jest chyba związkiem frazeologicznym, który podkreśla krytykę danej osoby, a żadnej ani inwektywy, ani groźby karalnej pan Biedroń tutaj nie użył. W odróżnieniu od setek tysięcy gruźb i inwektyw, które są adresowane zarówno pod kątem polityków, jak i innych osób publicznych, które coraz częściej są generowane właśnie przez boty, a przez to, że są generowane przez boty, to polityk gruźb dostaje już nie kilka dziennie, a kilkaset dziennie i to należy zwalczyć i dlatego w Sejmie jest projekt ustawy wprowadzający przepisy aktu o usługach cyfrowych w Polsce.
1: No pytanie, co zrobi z tym potem pan prezydent? Mariola pyta, czy portale, na których handluje się seksualnością, uprzedmiotawia się kobiety, czy nie powinny być zakazane, na przykład OnlyFans, Roxa czy inne podobne?
0: W tym zakresie mamy bardzo poważny problem na innym portalu. Być może nawet przewijało się gdzieś w pytaniach, bo często dostajemy portal Vinted, gdzie w państwach Unii Europejskiej są już przypadki, które są blokowane, a następnie śledzone, rozpatrywane przez policję w zakresie potencjalnego handlu ludźmi. W Polsce nie zauważyliśmy jeszcze takich przypadków, natomiast są bardzo niepokojące przypadki, gdzie już zwróciliśmy się i do platformy, i do policji, i już dostaliśmy odpowiedzi o wzmocnieniu moderacji, nękania dzieci przez dzieci. To znaczy, że dzieci na takiej platformie zakładają oferty, gdzie...
1: Ale na Vinted?
0: Gdzie niby dla żartu, głupiego żartu...
1: Platforma sprzedażowa?
0: Tak, gdzie dla głupich żartów wpisują oferty sprzedaży swoich kolegów. Na przykład za 50 zł, bo tyle jest wart. I to jest zadanie dla policji, jeżeli chodzi o te konkretne przykłady, ale to też jest zadanie dla rodziców. Bo pamiętajmy, że my pracujemy nad weryfikacją wieku w mediach społecznościowych, pracujemy nad rozwiązaniami, które mają ograniczyć takie treści w internecie. Ale nawet najlepsze prawo, nawet najlepsza czujność policji nie zastąpi tego, żeby rodzic wiedział, co te dzieci robią w internecie i reagował, jeżeli są takie straszne rzeczy, a dla psychiki młodego człowieka to jest straszne.
1: A kiedy właśnie będzie ta weryfikacja wieku użytkowników portali społecznościowych?
0: Technicznie będziemy gotowi na przełomie tego i przyszłego roku po wejściu w życie przepisów unijnych, bo chcemy to zrobić jednolicie w całej Unii Europejskiej, żeby to było skuteczne i żeby również platformy mogły to weryfikować. W związku z czym mam też nadzieję, że przepisy w tym zakresie w przyszłym roku już wejdą w życie, bo tutaj chodzi o pogodzenie dwóch wartości. Pierwsza wartość, żeby ten wiek weryfikować, żeby dzieci nie widziały treści szkodliwych czy uzależniających w internecie. I my tu nie mówimy o tym, żeby 14-latkowi odebrać internet i że to jest nasz największy cel. Tutaj chodzi o to, że strony pornograficzne są, to jest drugi najpopularniejszy adres wśród dzieci. I nie mówimy tutaj o 15-latkach, mówimy tutaj o 8-latkach. I to jest ten cel, a drugi cel to zachowanie naszej prywatności. To stworzenie takiego narzędzia, które z jednej strony potwierdzi, że mam 18 lat, ale nie przekaże tej platformie, jak mam na imię, kiedy się urodziłem, gdzie mieszkam, czy co robię. I dlatego Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który będzie docelowo w M-Obywatelu, jest takim narzędziem, gdzie to my będziemy decydować, którą informację chcemy przekazać i tylko te informacje przekażemy. Bezpieczeństwo i prywatność spotka się właśnie w tym narzędziu na przełomie tego i przyszłego roku.
1: Delegacja Ministerstwa Cyfryzacji, to jest kolejne pytanie, poleciała pod koniec marca do Sydney, aby rozmawiać o bezpiecznym internecie dla dzieci i w trakcie tej podróży jeden z dyrektorów wrzucał zdjęcia i nagrania z nocnych gejowskich klubów. Czy pan widzi coś w tym zdrożnego, niestosownego, żeby podczas podróży służbowej fundować sobie takie rozrywki?
0: Nie obchodzi mnie, co pracownicy robią w nocy tak długo, jak nie łamią prawa. Natomiast czy jeżeli chodzi o służbę cywilną, powinno się wstawiać takie rzeczy do mediów społecznościowych?
1: Powinno?
0: No bo... Jak gdybym był w służbie cywilnej, to bym tego nie wstawiał. Nie jestem w służbie cywilnej i też tego nie wstawiam, co robię w nocy. Wstawiłem, co robię w nocy wczoraj, ale że byłem w Sejmie na debacie.
1: Czyli
0: to mi się czasem zdarza, ale z prywatnych, imprez raczej nie stawiam.
1: Jak pan idzie gdzieś tam poszurać nóżką, to absolutnie pan tego tam nie publikuje.
0: Nie chodzę szurać nóżku, niestety. Praca do późna powoduje, że
1: w ogóle
0: że
1: pan
0: raczej.
1: Nie chodzi do żadnych klubów, nic, żeby tak potańczyć, nie wiem, rozerwać się, absolutnie nic. Zupełnie zero nul?
0: Od 23 roku, od początku pracy w rządzie, raczej odpoczynek.
1: Nałożył pan sobie taką blokadę, tak?
0: Nie.
1: Ale wcześniej
0: nie
1: starzało, tak? Rozumiem, czy nie?
0: No, wcześniej oczywiście, ale wcześniej nie pracowałem tyle godzin dziennie, co teraz.
1: Aha.
0: W związku z czym, no to raczej kwestia odpoczynku.
1: Natomiast, wydolność organizmu, rozumiem.
0: No, nie wiem, czy pani mi tu zarzuca
1: szybkie
0: starzenie się, ale co to jest z tym prawdy?
1: Myślę, że po prostu na to trzeba po prostu też mieć, no,
0: ale ja też,
1: praca
0: się
1: pochłania masę energii,
0: ale,
1: no, przychodzi ja się o 8, wychodzi się o której pan wychodzi z pracy?
0: No tak 20, dzisiaj wrócę wcześniej, bo od razu ze studia już na szczęście
1: idę
0: do domu.
1: No tak.
0: Ale no tak, tak.
1: Ale przeciętnie, 21. To przychodzi pan na 8 do pracy, wychodzi pan o 20, 21, tak?
0: Tak.
1: No to rzeczywiście, no to gdzie to jeszcze by ktoś tam myślał, że pójdę tam jeszcze na miasto, tam się po prostu poszaleć.
0: Tak, no, starzenie w rządzie przebiega szybciej niż poza rządem, co też potwierdzają moi koledzy, którzy byli w rządzie w poprzednich kadencjach, że rzeczywiście i starzenie się jest szybsze i przybiera się na wadze. I to potwierdzają, bo nieregularnie jemy, w związku z czym no, takie są efekty.
1: No tak. No bo to rzeczywiście dużo rzeczy się wydarza po drodze w ciągu dnia i trudno utrzymać taką dyscyplinę.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Jeszcze jedno jest pytanie. Ciekawa sprawa. Lewica może powiedzieć, że krytykuje platformerską ośmiornicę w Warszawie za aferę Szpitala Południowego, a inny koalicjant PSL raczej broni Koalicji Obywatelskiej i stara się dyskredytować lekarza sygnalistę. I skąd taki rozdźwięk koalicji rządzącej? Pozdrawiam. I no tutaj pan minister raczej też, można powiedzieć, tak powątpiewał w to, co mówi pan doktor Jędrzejewski i czy na pewno jest to, opiera się na faktach, jest osadzone w rzeczywistości.
0: Dlatego tutaj nie widzę sprzeczności też w tym pytaniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o jednolitą reakcję na wszystko, no gdybyśmy mieli dokładnie to samo zdanie na każdy temat, to bylibyśmy w jednej partii. A dzięki temu, że jesteśmy różni, to i docieramy do różnych grup i też mamy różne role, różnymi sprawami się zajmujemy, w związku z czym no, na tym polega demokracja, że możemy mieć inne zdanie.
1: Można powiedzieć, że PSL i akurat kiedyś SLD, teraz Nowa Lewica, to jesteście na antypodach, no jakby nie patrzeć, chociaż były czasy, że SLD zgodnie rządziło z PSL-em, także no, takie, nie takie rzeczy się widziały.
0: No bo je pamiętam, ale tak
1: no było. Tak, no pan akurat może nie pamiętać tego, ja jeszcze pamiętam. No dobrze, to w takim razie życzę dobrego wieczoru. Dariusz Standerski był z nami, wiceminister cyfryzacji, był z nami z Nowej Lewicy. Dziękuję, życzę dobrego wieczoru jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę. Według Europejsko-Śródnomorskiego Centrum Sejsmologicznego jego magnituda wyniosła 4,9. Według oficjalnych doniesień liczba śmiertelnych ofiar dwóch środowych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 920. Jest też ponad 3300 osób rannych. Jak informują media, w odstępie około 40 sekund w północno-zachodniej części kraju zarejestrowano wówczas dwie serie wstrząsów o sile 7,2 i 7,5. Potem nastąpiło ponad 200 wstrząsów wtórnych. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans ofiar środowego kataklizmu może sięgać nawet 50 tysięcy. Tymczasem pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez rozmawiała z prezydentem USA Donaldem Trumpem i sekretarzem stanu Marco Rubio, którzy wyrazili gotowość do wspierania działań na rzecz likwidacji skutków katastrofy, wysłania do Wenezueli ratowników, specjalistycznego sprzętu i udzielenia pomocy humanitarnej poszkodowanym. Dożywocie grozi 19-latkowi, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Damian B. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Kim jest napastnik i co wiadomo o jego motywach? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
1: To mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. W momencie ataku był agresywny, a wstępne badania wskazują, że był pod wpływem narkotyków. Jak informuje prokurator Jacek Rzeszowski, napastnik nie znał swoich ofiar. Nie potwierdził również, czy na oddziale lub w szpitalu były leczone osoby bliskie podejrzanemu.
2: Były to zupełnie przypadkowe osoby. Na pewno nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału.
1: Za usiłowanie zabójstwa 19-latkowi grozi nawet dożywocie. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Poszkodowani są przytomni i w stanie stabilnym. Najciężej ranna pacjentka przeszła operację. Akcja ratunkowa nad Jeziorem Pamiątkowskim w Wielkopolsce. Służby zostały wezwane wieczorem do 17-latka, który pływał i nagle zniknął pod powierzchnią wody. Na pomoc przyjechało 11 zastępów strażaków i druhów oraz nurkowie z Poznania, relacjonuje aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
3: Poszkodowany został zlokalizowany przez nurków pod wodą, wydobyty z pod wody i dzięki prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić jego funkcje życiowe.
0: Młody mężczyzna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Warszawski Sąd Apelacyjny przekłada posiedzenie w sprawie listu żelaznego dla Michała Kuczmierowskiego. Na byłym szefie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ciążą poważne zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Od ubiegłego roku śledczy próbują sprowadzić go do Polski z Wielkiej Brytanii. Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Dlaczego sprawa spadła z wokant i czym jest ten list żelazny?
4: To gwarancja, że jeśli Kuczmierowski przyjedzie do kraju, nie zostanie tymczasowo aresztowany. Obrońcy byłego szefa RARS-u starali się o to już trzykrotnie i za każdym razem weto stawiała prokuratura. Sąd apelacyjny miał więc zająć się zażaleniem na odmowę wydania listu żelaznego. Posiedzenie miało się odbyć w poniedziałek, ale tak się nie stanie. Sąd tłumaczy się skomplikowanym charakterem sprawy i koniecznością zbadania wielu materiałów. Przeciąga się także sprawa ekstradycji Kuczmierowskiego. Sąd w Londynie również już kilka razy przekładał posiedzenie. Najnowszy termin to koniec września. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: W sprawie afery RARS prokuratura skierowała dotąd do sądów dwa akty oskarżenia. Za kilka miesięcy rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku z Warszawy do Łodzi. Mowa o 92 kilometrach drogi. Trasa zostanie rozszerzona do 3 i 4 pasów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Będziemy starać się zapewnić taką organizację ruchu, która będzie najmniej uciążliwa dla tych wszystkich, którzy muszą tamtędy jechać. Zastosowaliśmy taką nowość, to znaczy ta droga będzie wyposażona w odnawialne źródła energii.
0: Rozbudowa całego odcinka ma potrwać do połowy 2029 roku. Prace najpierw ruszą na węźle Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa. Przed upałem w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W weekend nie będzie tam co prawda tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, ale do wyjścia na szlak trzeba się odpowiednio przygotować. I o tym z Tomaszem Zającem z TPN rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
6: Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to... to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu, ostrzega przewodnik z TPN-u Tomasz Zając.
7: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
6: Takich właściwości nie ma woda z górskich potoków. Poza tym może być zabrudzona. Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano. Unikniemy wtedy największego upału i tłoku na szlakach. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Na Podhalu najgoręcej będzie jutro, w Zakopanem 30 stopni, a na Kasprowym Wierchu kilka stopni mniej. Większość Europy rozgrzana jest jak piec, ale to drugi dzień wakacji, więc wyjechać wypada na przykład pociągiem z Warszawy nad Adriatyk. Pasażerom, którzy wsiedli do pociągu do Chorwacji, nie przeszkadzał upał i 19-godzinna podróż. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Adriatic Express to mega atrakcja, zwłaszcza dla najzagorzalszych fanów kolejnictwa, takich jak Olek i Ada.
9: Pierwszy kurs do Rijeki. Tak, tego właśnie wakacyjnego pociągu i właśnie mamy teraz okazję się przejechać.
8: No strasznie gorąco jest. To wam nie przeszkadza?
9: Nie.
8: Lubicie kolej, tak?
9: Tak. Interesujemy się szlakami kolei.
8: Starsi jak pan Jacek z Podlasia cenią sobie spokojne tempo i święty spokój.
10: Zazwyczaj jeździmy samochodami, trzeba się martwić o samochody. Ktoś musi być odpowiedzialny, a tutaj każdy może być troszkę nieodpowiedzialny.
8: Ale najlepiej tylko troszkę. Ściskając w ręku kamyk zielony, patrząc jak wszystko zostaje w tyle. Z pokładu Adriatic Expressu Tomasz Kubat, Radio Z.
0: No, jeśli nie będzie opóźnień, Adriatic Express dotrze do Rijeki dziś około 10. W Australii żyje pająk budujący pułapki, które wystrzeliwują mrówki w powietrze. Odkryli go naukowcy w stanie Queensland. Pająk zamieszkuje lasy deszczowe. Pułapki, które buduje, wystrzeliwują zdobycze prosto do jego sieci i robią to z niewiarygodną prędkością. Ofiara zostaje wyrzucona z przyspieszeniem 130 razy większym od ziemskiego. Dla porównania, zwykły człowiek traci przytomność przy 3 do 5G. Piloci myśliwców wytrzymują 9. By sfilmować tak lecącą mrówkę, naukowcy musieli rejestrować obraz z prędkością kilku tysięcy klatek na sekundę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
12: A gość to Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
13: Dzień dobry.
12: Krótka
13: państwu
12: piłka na początek, a pytanie brzmi, czy afera ze Szpitalem Południowym przesądzi o wyniku wyborów, tak czy nie?
13: Moim zdaniem nie, to mamy jeszcze dużo czasu, ale to jest bardzo poważny kryzys.
12: I o tym za chwilę rozmawiamy, ale zapytajmy też słuchaczy. Sonda na radioz.pl już czeka. No skoro jest kryzys, zatrudniacie w Kancelarii Premiera ekspertów od zarządzania kryzysami?
13: Wie pan co, my jesteśmy na etapie takim, że robimy wszystko, żeby ten kryzys rozwiązać.
12: No, rozumiem, to nie jest kwestia... czy pomagają wam specjaliści, którzy wiedzą, ja jak rozwiązać
13: problem kryzysu?
12: Ja
13: nic na ten temat
12: kryzysu
13: nie wiem. Specjalistów,
12: nie ma specjalistów.
13: Od rozwiązania tego kryzysu specjalistami są ludzie w Ministerstwie Zdrowia, a nie PR-owcy, bo wie pan...
12: Nie no, bo jak słucham waszych polityków koalicji rządowej, to się zastanawiam, czy są wokół was eksperci i słyszę na przykład pana kolegę, który mówi, że Tutanchamon czy Ramzes II mieli tomografię, Tutanchamon mieli tomografię po śmierci robioną. No to się zastanawiam, czy rzeczywiście...
13: Kto tak powiedział?
12: Nie słyszał pan tej wypowiedzi?
13: Nie słyszałem, wróciłem z Gdańska. Już
12: były minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz. Tak tłumaczył to, co dzieje się w Szpitalu Południowym.
13: Ja z całym szacunkiem bardzo lubię Bartka, ale okej, to trochę nietrafiona wypowiedź, aczkolwiek wiem, o co chodziło z tą tomografią, bo to pewnie naukowe jakieś tam były względy i pewnie naukowcy badali jego mumię, no ale to jakby zupełnie nie ma związku z tą sprawą.
12: No to idziemy dalej. Mateusz Morawiecki w Polsacie mówi tak. Widzę, jak premier Tusk panikuje, boi się, jest naprawdę bardzo mocno przestraszony.
13: Pobożne życzenie pana Mateusza.
12: Ręce trzęsą mu się ze strachu.
13: Och, ludzie, no tak, no to... Niech pan Morawiecki najpierw zapyta się Jarosława Kaczyńskiego, jak mu się przyjemnie leżało w szpitalu w Lublinie jako pacjent NN. I jak podobno, to jest do sprawdzenia, zamknięto na tę okoliczność pół oddziału. Więc,
12: pan tego nie sprawdzał.
13: Ja to czytałem doniesienia różnego rodzaju lokalnych mediów i to ludzie byli bardzo mocno zbulwersowani, zresztą nie tylko tym. Natomiast, szanowni państwo, nie będziemy sobie teraz tutaj dawać przytyczków, bo to nie o to chodzi. Trzeba problem rozwiązać.
12: A
13: żeby problem rozwiązać, to musimy wprowadzić zmiany legislacyjne, ustawowe.
12: To jest pomysł. Naczelna Izba Lekarska chce zasady. Masz legitymację partyjną, nie sprawujesz funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia. Przyklaśnie pan?
13: To jest głupi pomysł, dlatego że legitymacja partyjna nie powinna być przepustką do szybkiej kariery, ale też nie powinna być jakimś stygmatem.
12: Pomysł, bo może działacze PSL-u będą płakać.
13: Nie będą płakać, natomiast wie pan, to jest tak, że dzisiaj my musimy spojrzeć raczej na to, kto jakie ma kompetencje, bo to nie powinno być tak, że szefem, czy tam dyrektorem, prezesem szpitala, czy placówki ochrony zdrowia nie może być polityk, dlatego że ma legitymację partyjną. Nie może być Misiewicz.
12: Ilu czyli członków ktoś... PSL-u jest w zarządach i radach nadzorczych szpitali dzisiaj?
13: Nie wiem, nie liczyłem, ale podejrzewam, że porównywalna liczba, jeśli chodzi o inne partie, ale tak jak powiedziałem...
12: Business Insider policzył i napisał tekst pod tytułem Polskie Stronnictwo Szpitalne. Gdzie? To jest tekst o tym, że 3/4 szefów mazowieckich lecznic startowało w wyborach albo z PSL-u, albo z Koalicji Obywatelskiej i na 20 szpitali w 12 przypadkach na czele stoi osoba, która w przeszłości kandydowała z list ludowców.
13: Ja rozumiem, tylko widzi pan, to znowu jest tak, że stygmatyzujemy i wrzucamy wszystkich do jednego worka, bo teraz tak, Mazowsze zresztą jest specyficzne, wie pan dlaczego? Dlatego, że tutaj kariery zawodowe robią ludzie z całej Polski. Ja sam jestem tego przykładem, powiedział pan, jestem z Lublina. Tak, przyjechałem do Warszawy uprawiając zupełnie inny zawód i też jakby nie zapisałem się do partii przyjeżdżając do Warszawy, tylko wykonywałem inny zawód. W pewnym momencie stwierdziłem, zajmę się polityką, zapisałem się do partii. Być może jest tak, że część tych ludzi, którzy przyjechali z różnych stron Polski, też pracowało, w pewnym momencie stwierdziło, dobrze, chcę się zapisać do partii, bo chcę swoją aktywność taką społeczną też rozwijać. I to nie jest grzech.
12: Świetnie. Natomiast prezydent Trzaskowski mówi nie dla polityków w radach nadzorczych szpitali w
13: Warszawie. Mówię nie dla Misiewiczów. Nie dla Misiewiczów. Bo wie pan, jeżeli zrobimy taką urawniławkę, że wszyscy, co mają legitymację partyjną out, to może się okazać, że za chwilę sami sobie strzelimy w stopę, bo nie znajdziemy ludzi, którzy mają kompetencje i ekspertów. Proszę zobaczyć. Przykład Marka Kosa, mojego kolegi, który ma legitymację partyjną, tak, ale jest świetnym lekarzem, fachowcem, który pisze nam ustawę, o której zaraz chcę powiedzieć i Marek został, że tak powiem, zdymisjonowany w Ministerstwie Zdrowia, dlatego, że jakby strategia była taka, że politycy out. Okej, nie kłócę się z tym, przejęliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe tę decyzję,
12: ale nie
13: patrzmy.
12: Jeśli PiS przyprowadzi ludzi z legitymacją partyjną Prawa i Sprawiedliwości do rad nadzorczych i zarządów w następnej kadencji, jeśli wygra wybory, pan nie powie złego słowa.
13: Inaczej, nie do rad nadzorczych, bo wiemy, co zrobili, jaki bałagan robili w radach nadzorczych, ale jeżeli będzie miał, a znam takie przykłady nawet z Lublina, jednego faceta, który jest w PiS-ie i też jest świetnym dyrektorem placówki medycznej, bo się po prostu na tym zna. Więc ja bym tylko apelował o to, żeby nie robić takiej sytuacji, że wszystkich wrzucamy do jednego worka. Patrzmy na kompetencje i absolutnie, jeżeli ktoś się nie nadaje, to może być nawet złoto legitymacji PiS-u czy jakiejkolwiek innej partii, nie powinien być, bo nie ma po prostu kompetencji i nie umie.
12: Ma pan pewność, że polskie firmy wezmą udział w odbudowie Ukrainy?
13: Wie pan, to jest tak, że my robimy dzisiaj jako rząd wszystko, żeby im to ułatwić i zrobimy wszystko, żeby tak było. A żeby tak było, to trzeba rozmawiać i budować mosty, a nie te mosty burzyć.
12: Bo gdyby była pewność, to Władysław Kosiniak-Kamysz nie musiałby pewnie mówić tak, nie może być tak, że Ukraina zapomni o roli, jaką Polska odegrała. Czyli jest dzisiaj takie zagrożenie, że Polska będzie wyłączona z tego procesu.
13: To nie jest, proszę pana, zagrożenie, szanowni państwo. To jest raczej kwestia normalnego funkcjonowania, bo proszę pamiętać o tym, że w ramach Unii Europejskiej, tak jak my dzisiaj patrzymy przez pryzmat odbudowy Ukrainy, szansy dla polskiej gospodarki, tak samo patrzą inne kraje. Więc my musimy zrobić wszystko, żeby zbudować jako rząd ten klimat, który da nam możliwość wejścia płynnego polskich firm, nie tylko dużych koncernów, bo słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach Radia Z, że duże koncerny już podpisują pierwsze umowy, ale także mały sektor MŚP, rzemieślnicy. Ja wczoraj w Gdańsku na ten temat rozmawiałem dużo.
12: No właśnie, w Gdańsku jest konferencja o odbudowie Ukrainy i słyszymy, zobaczyć, że tam będzie podpisanych 160 umów na 10 miliardów euro. Pytanie jest takie, ile z nich dotyczy polskich firm?
13: Bardzo dobre pytanie. Myślę, że jak będziemy podsumowywać tę konferencję, dzisiaj jest taki dzień, a wiemy doskonale, że biznes lubi ciszę, że trwa networking i myślę, że po dzisiejszym dniu, w przyszłym tygodniu już będzie MAP, już będzie mógł podać jakiś bilans. Natomiast...
12: Nie wiemy tego na razie.
13: No, dajmy ludziom pracować. Oni tam są na miejscu, rozmawiają, dogadują się. Mam nadzieję, że dzisiaj jak najwięcej tych umów czy też deklaracji podpisania współpracy będzie podjętych. Natomiast proszę zobaczyć, co się dzieje, bo to jest bardzo ważne i to jest mechanizm, który jest kompletnie do skasowania i powinniśmy go piętnować. W dniu, kiedy odbyła się bardzo ważna konferencja, wychodzi w Warszawie Jarosław Kaczyński i zrzuca order tak jak żmija skórę. Po co? Po to, żeby zepsuć, zohydzić, żeby wbić klina właśnie w to budowanie klimatu, dobrego klimatu biznesowego i pragmatyzmu gospodarczego, który stara się robić rząd.
12: No to dobrze, to zobaczmy, jak to budowanie wygląda, bo mamy sytuację taką. Litwa, Szwecja, Czechy, Niemcy i Francja mają umowy, będą inwestować w Lwowie. Mer Lwowa zaprasza do siebie firmy z Europy, ale nie z Polski. I na to Radosław Sikorski mówi tak, może to i lepiej, bo polska firma, która zbudowała we Lwowie spalarnię śmieci, długo nie może doczekać się zapłaty. No ja nie wiem, czy ten wpis szefa MSZ-u zachęca firmy, żeby inwestowały w Ukrainie.
13: Jeśli chodzi o Lwów i pana Sadowego, niestety tutaj mamy problem, ale problem polegający raczej na tym, że z całym szacunkiem, przepraszam, ale pan Sadowy zachowuje się jak niektórzy w cudzysłowie biznesmeni ukraińscy w latach 90. To jest problem i być może, wie pan, my działamy w sposób cywilizowany. Są wyroki sądów arbitrażowych i jeżeli miasto Lwów nie będzie się do tego stosować, no to będziemy mieli problem. Ale proszę zobaczyć, że to jest trochę też tak, że tam wchodzi w grę wewnętrzna polityka i wiemy doskonale, że to jest polityk bardzo trudny w tych relacjach polsko-ukraińskich i tak jak my mamy po swojej stronie takich polityków, którzy jątrzą, wydaje mi się, że po tamtej stronie takim politykiem może być Mer Lwów.
12: To zanim internetowa część naszej rozmowy. Krótka piłka w trzech podaniach raz jeszcze. Pytanie pierwsze. Prezydent Trzaskowski dobrze nadzorował Szpital Południowy. Tak,
13: nie wiem, bo nie śledzę tego. Uważam, że dobrze zrobił, że podjął tę decyzję odnośnie zmian zarządu.
12: Ukraina jest gotowa na Unię Europejską.
13: Tak.
12: Już teraz?
13: Jest gotowa mentalnie, ale nie jest jeszcze gotowa proceduralnie.
12: Porsche dla każdego byłego prezydenta, tak czy nie?
13: Wolałbym jednak Izerę.
12: Jeśli zbudujecie. A w naszej sądzie pytaliśmy słuchaczy, czy afera ze Szpitalem Południowym przesądzi o wyniku wyborów. Podzieleni słuchacze na tak 55% odpowiedzi, na nie 45%. Na radio.pl są wyniki tej sądy i dalszy ciąg naszej rozmowy.
11: To jest gość Radia Z.
12: No to są ludzie w Warszawie, panie ministrze, którzy chcą odwołać prezydenta Trzaskowskiego. Skrzykują się i zapowiadają inicjatywę referendalną. Powie pan dzisiaj Rafałowi Trzaskowskiemu, nic w Warszawie politycznie nie grozi?
13: Ja myślę, że Warszawa jest miastem, które cieszy się bardzo dużą popularnością Koalicja Obywatelska i to też nie można tego lekceważyć. Natomiast ewidentnie jest to duży kryzys i także dla Rafała Trzaskowskiego. Wie pan, ja nie chcę atakować jego bezpośrednio personalnie, bo wiem, że on jest i teraz będzie atakowany, szczególnie przez środowiska prawicy, którego nienawidzą, ale tak naprawdę Rafał Trzaskowski jako prezydent no, ma też współpracowników, którzy mają swoje poszczególne kompetencje w ramach pełnienia urzędu wiceprezydentów i to ja wiem, że jest...
12: I on odpowiada za ich
13: odpowiedzialność,
12: decyzję.
13: Tak, oczywiście, natomiast...
12: Tak, zawsze odpowiada.
13: Dokładnie, natomiast też myślę, że warto by było przyjrzeć się temu, jak to funkcjonowało tam wewnątrz i być może jakieś decyzje personalne także w ratuszu zapadną. Tego
12: no to
13: nie
12: ci,
13: wiem.
12: Którzy chcą referendum w Warszawie mówią tak, tu jest patologiczny układ, który trzyma miasto w żelaznym uścisku od 20 lat i niczym ośmiornica oplata miasto swoimi lepkimi
13: No to taka właśnie retoryka polityczna już i myślę, że to referendum, jak zresztą zawsze w takich przypadkach, jest takim wietrzykiem politycznym podszyte, ale takie prawo opozycji. Natomiast
12: ale to nie tylko opozycja tylko pan, to mówi, wie pan
13: tak,
12: o tym.
13: Tylko
12: Katarzyna
13: pan.
12: Pełczyńska-Nałęcz, wasza minister w waszej koalicji,
13: tak, ale...
12: mówi, Warszawa od 20 lat działa jak układ zamknięty grupy trzymającej władzę.
13: No, jeżeli jakieś informacje na ten temat pani minister ma, no to też są odpowiednie instytucje, żeby to zgłosić. Natomiast wracając do samej sprawy, znaczy problem, który dzisiaj mamy, jeśli chodzi o kryzys w służbie, czy też ochronie zdrowia, nie rozwiąże się dymisją Rafała Trzaskowskiego. Rozwiąże się czym innym. Rozwiąże się tym, że wprowadzimy zmiany systemowe w całym sektorze właśnie ochrony zdrowia i żeby to zrobić trzeba mieć propozycje. My takie propozycje mamy.
12: To rozmawiajmy o tym, bo to jest mega ciekawa sprawa. Pierwsze pytanie jest takie. Co nam da to, co zmieni, że dowiemy się, ile zarabiają lekarze?
13: Myślę, że to jest po pierwsze taki pewnego rodzaju stymulator do tego, żeby lekarze trochę też jakby no, poczuli, że jest pewna granica, bo zarabiają naprawdę duże pieniądze.
12: Świetnie, a tak i, co się z tą wiedzą stanie? Znaczy, co wy zrobicie z tą wiedzą, nie patrząc na to, czy lekarze poczują się pan, lepiej albo
13: no,
12: gorzej?
13: My chcemy zrobić z tą wiedzą tyle, że przygotowaliśmy projekt ustawy, który zakłada między innymi wprowadzenie takich szpitali koordynujących, czyli zmianę tego całego systemu, a wprowadzenie tych szpitali spowodowałoby uszczelnienie systemu, jeśli chodzi o dublowanie dyżurów. Ja jestem na przykład osobiście za tym, żeby wprowadzić coś także na kształt takich tachografów dla lekarzy. Nie dlatego, że chcę im ograniczać pracę, tylko dlatego, że jeżeli lekarz pracuje, bo może być taka sytuacja, że nie ściemnia, jest w jednym szpitalu i pracuje 30 dni po 11 godzin dziennie, to ja nie chciałbym, żeby taki lekarz 30 dnia mnie diagnozował, bo on może bardzo łatwo popełnić błąd z przemęczenia.
12: Super. Więc pytanie konkretne. Wprowadzicie limit czasu pracy lekarzy?
13: Będziemy na pewno nad tym pracować, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy przez błąd lekarza w wyniku przemęczenia pacjent ucierpi. Więc
12: nie odpowiada pan na moje pytanie.
13: Wie pan, bo
12: pytanie
13: to,
12: jest
13: bo
12: konkretne.
13: To nie jest...
12: Sprawdzacie, no bo ile zarabiają lekarze.
13: No bo mamy swój...
12: Chcecie zobaczyć, ile
13: chcemy,
12: czasu pracują.
13: Chcemy to zrobić, ale ja panu dzisiaj nie powiem, że rząd to przyjmie, bo to, jeżeli my złożymy projekt takiej ustawy jako PSL, to będzie on jakby procedowany... I zobaczymy, co wyjdzie finalnie.
12: Pytanie,
13: to...
12: czego chce rząd. No to... I pytanie, czy próbowaliście policzyć, czy zepnie nam się system,
13: rząd
12: kiedy
13: chce,
12: wprowadzimy
13: rząd
12: limit
13: chce
12: czasu pracy lekarzy.
13: Rozwiązać ten kryzys i rząd chce zmienić, zreformować tak ten sektor ochrony zdrowia, żeby pieniądze, które dzisiaj w niego pompujemy, no, przynosiły efekty. Wie pan, my dzisiaj płacimy z budżetu krajowego 240 miliardów, historyczny budżet, olbrzymie pieniądze.
12: No wszystko słyszę od wielu miesięcy, ale
13: wie pan,
12: nie
13: dlaczego?
12: Znam odpowiedzi na pytanie.
13: No to ja panu powiem
12: czy
13: dlaczego.
12: Na przykład
13: między innymi
12: wprowadzicie obowiązek patologię... wyboru pracy. System prywatny albo system publiczny.
13: No tak jest, w Niemczech.
12: Będzie zaraz, tak w Polsce?
13: Nie, nie będzie tak w Polsce. Zaraz dlaczego? Panu powiem dlaczego. Dlatego, że chociażby z powodu politycznego tego nie zrobimy, bo wyjdzie Kaczyński i powie, że Tusk się wzoruje na Niemcach. Ale
12: nie,
13: możemy,
12: przepraszam.
13: Ale możemy...
12: Prawo i Sprawiedliwość chce dokładnie tego, żeby
13: lekarze
12: musieli
13: czy
12: wybierać.
13: Jarosław Kaczyński wzoruje się na Niemcach? No. O, to piekło zamarzło. Ale proszę mi dać powiedzieć. Znaczy, my dzisiaj
12: jeśli
13: musimy...
12: jest to dobry pomysł, macie koalicjanta do przeprowadzenia tej zmiany.
13: My dzisiaj musimy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby nie było szaleństwa w postaci najbardziej zadłużonych szpitali, które płacą największe stawki lekarzom. Wie pan, że tak dzisiaj jest? To trzeba odwrócić, bo to jakby ten system generuje właśnie taką patologię i ona się pogłębia.
12: Tak jest, więc, no walczą o lekarzy, no właśnie, na przykład ordynatorów, no i powiatowe właśnie szpitale mogą płacić
13: więc
12: więcej
13: dzisiaj,
12: niż duże kliniki akademickie.
13: Mamy swoje propozycje,
12: lekarzom.
13: Każdy pewnie z koalicjantów ma swoje propozycje, trzeba je złożyć do kupy i stworzyć taką kompleksową ustawę, która też będzie poparta przez opozycję.
12: To przyjrzyjmy się tym propozycjom, waszym propozycjom,
13: tak.
12: Polskiego Stronnictwa Ludowego.
13: No,
12: pierwszy pomysł. Ulga podatkowa na leczenie prywatne.
13: Tak jest.
12: Jak to ma działać?
13: No tak, że jeżeli nie jesteś w stanie dotrzeć do lekarza i mieć tej usługi w pakiecie, powiedziałbym, państwowym, no to możesz pójść do lekarza prywatnego.

0: takie zmienne, tak? W zależności od tego, jak będziemy w stanie jeszcze ten system uszczelnić, czy uda nam się na przykład pieniądze z ZUS-u do NFZ-u, jeśli chodzi o chorobowe, przenieść, tak będziemy mogli też podnosić te progi, żeby ludzie mogli jak najwięcej sobie odpisać. Więc,
1: no właśnie, pytanie jest takie, co da proponowane przez was przeniesienie składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u? Co to da?
0: No na pewno moim zdaniem da też jakby łatwiejsze operowanie FZ-owi tymi pieniędzmi. Wiemy wszyscy doskonale,
1: przeniesiemy pieniędzy z jednej kubki na drugą. No, nie, i to rozwiąże, nie, to jest jakaś różdżka magiczna, znaczy, która rozwiązuje
0: problem?
1: Nie,
0: to jest duże ułatwienie. Na pewno też w operowaniu tymi środkami. Natomiast wie pan, no to tak jak mówię, nie możemy patrzeć na tę ustawę tylko i wyłącznie przez pryzmat jednej propozycji, bo to jest jakby system, tak? To jest kilka naczyń połączonych, które w sumie mogą dać jakiś efekt, a jeżeli wyjmiemy jedno narzędzie z tego pakietu, no to może się to nie udać, albo skala efektu będzie niższa.
1: Okej, okay, mówił pan, że fajnie byłoby, żeby była wspólna ustawa całej koalicji. Lewica ma swoje pomysły, wy macie swoje, ale wy rozmawiacie o tym, żeby stworzyć wspólną
0: mało
1: ustawę?
0: Tego, wie pan, wielokrotnie mówił o tym wicepremier, minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, który zresztą na marginesie jest lekarzem, że inaczej to się nie uda. Proszę zobaczyć, co było z gimnazjami. Gimnazja też. Najpierw wprowadzali gimnazja, a później ci sami ludzie gimnazja likwidowali. My musimy się dogadać nawet nie tyle w koalicji, bo w koalicji jest łatwiej, co dogadać się także z opozycją i powiedzieć sobie, dobrze, my dzisiaj rządzimy, za 8 lat może będzie rządził ktoś inny, czy za 4, ale musimy doprowadzić do sytuacji takiej, że jak ktoś nawet przyjdzie, to będzie miał jak cyrograf podpisane to, że nie wywróci do góry nogami tej reformy, bo ona inaczej się nie uda.
1: Jasne, i to jest pytanie, czy w koalicji jesteście w stanie się porozumieć? No
0: myślę,
1: bo jak
0: że tak.
1: Słuchamy różnych polityków,
0: ustawa
1: to można mieć wątpliwości.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej pokazuje, że nawet dwa skrajne skrzydła koalicji, która dzisiaj rządzi, jest w stanie się porozumieć.
1: No to zobaczymy, czy ta ustawa rzeczywiście...
0: Znaczy ustawa już jest przeprocedowana, no teraz to jest kwestia pana Nawrockiego. No,
1: o jego co chodzi podpisu. Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz?
0: W jakim sensie? O co chodzi? Szeroko rozumieć to pytanie.
1: No to dobra, konkret. Na przykład, gdy pani minister pyta, czy Polacy chcą piątego rządu Donalda Tuska.
0: To nie wiem,
1: ale
0: co poetka
1: nie
0: miała
1: pyta,
0: na myśli.
1: Nie pyta w tym sensie pozytywnym, tylko raczej negatywnym.
0: Nie wiem, to szczerze powiedziawszy trochę mnie pan zaskoczył, nie słyszałem tej wypowiedzi, co poeta miał na myśli, tego nie wiem. Piąty rząd Donalda Tuska, kompletnie nie rozumiem
1: okay,
0: tego.
1: Okej, no to jak słucha pan tego, co mówi i widzi pan, co robi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ma pan pełne przekonanie, że ona wzmacnia koalicję rządową, czy raczej ją osłabia?
0: Znaczy, ja myślę, że do pewnych stanowisk w polityce i do pewnych też jakby, do pewnej pozycji w polityce się dorasta. I sam jestem świetnym przykładem, bo polityka mnie niejednokrotnie przeczołgała i myślę, że jak kogoś ta polityka nie przeczołga, to nie ma w sobie pewnej pokory i może tutaj tkwi pewnego rodzaju problem. Natomiast
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dorosła do roli funkcji ministry?
0: No gdyby nie dorosła, to by nią nie była. Tylko...
1: To dlaczego pan powiedział to, co pan powiedział?
0: No bo sięgnąłem pamięcią do swoich młodzieńczych politycznych czasów i sobie przypomniałem, jaki ja byłem i jakie czasami statementy rzucałem w przestrzeni publicznej. Dzisiaj już tego nie robię.
1: Ale pani Pełczyńska-Nałęcz ma te statementy wciąż.
0: A tego nie powiedziałem, to już pan redaktor dopowiedział.
1: Pana zdaniem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz gra na to, żeby wypaść z rządu, żeby znaleźć się w opozycji?
0: To już pan redaktor musi zaprosić panią minister tutaj, natomiast ja uważam, że skoro jest w tym rządzie, to na coś się umawialiśmy i jeżeli wszyscy w rządzie jesteśmy, no to po prostu działamy tak, jak się umówiliśmy. I to chyba też jasno wyartykułował jakiś czas temu pan premier odnośnie głosowań, że wszyscy członkowie rządu głosują za projektami rządowymi, bo nie po to jest cały proces legislacyjny od zespołu programowania prac rządu przez stały komitet Rady Ministrów na Radzie Ministrów skończywszy, żeby później w toku prac w Sejmie jakiś minister bądź wiceminister głosował przeciwko rządowemu projektowi.
1: No to a propos
0: to jest
1: umów.
0: Normalne.
1: Czy PSL może pójść do następnych wyborów razem z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i jej Polską 2050?
0: PSL do następnych wyborów idzie swoją drogą, swoją listą. Mamy swoją listę, ale to nie znaczy, że idziemy samotnie.
1: No właśnie,
0: możemy różne
1: pytam,
0: osoby...
1: Czy możecie zaprosić na tę listę ludzi Polski 2050?
0: My się raczej skupiamy dzisiaj tutaj, myślę, że gdyby pan rozmawiał z Piotrem Zgorzelskim, jeżeli pan zaprosi go kiedyś tutaj sobie do studia, to może powiedzieć więcej pan marszałek na ten temat.
1: Nieustająco zapraszam, liczę, że przyjmie zaproszenie.
0: Przyjmie, na pewno. Na pewno. Natomiast to jest kwestia tego, że my rozmawiamy z

0: różnymi środowiskami i raczej nie skupiamy się na konkretnych nazwiskach, czy to jest Pełczyńska, Iksińska, Pilipsztyńska, przepraszam, sam
1: ale środowisko polskie 2050 zapraszacie do wspólnego startu? Czy
0: my zapraszamy wszystkich tych, którzy zgodzą się z naszymi propozycjami programowymi, nad którymi właśnie pracujemy i niebawem będziemy już je zaczynali komunikować. Natomiast rozmowy trwają z różnymi środowiskami. O, wspomniani chociażby...
1: Z Koalicją Obywatelską też rozmawiacie?
0: Nie, ja mówię o środowiskach. Między innymi chociażby ze środowiskiem rzemieślników. Olbrzymia gałąź polskiego przemysłu, świetni ludzie, którzy także chcą mieć swoją reprezentację w Sejmie i my z nimi rozmawiamy. Rozmawiamy także z innymi podmiotami takimi, którzy bardziej nie skupiają się wokół polityki takiej hard polityki typowej, tylko reprezentują różne grupy społeczne, czy też grupy zawodowe. I to jest jakby dzisiaj ta przestrzeń takich rozmów networkingowych PSL-u. Natomiast wie pan, no do wyborów jest jeszcze bardzo dużo czasu, więc...
1: Dużo jak dużo. A różne... zaprosiliście już Szymona Hołownię do PSL-u?
0: Nie,
1: było zaproszenia?
0: Dlaczego?
1: Nie jest znaczy, już wiceszefem Polski 2050.
0: To tak nie działa, bo jak się chcesz zapisać do partii, to jest taka instrukcja, to idziesz i się zapisujesz do partii. To nie jest tak, że partia przychodzi i cię zaprasza, tylko to ty wychodzisz z inicjatywą, czytasz sobie program partii, założenia, oglądasz liderów, obserwujesz, co robią, mówią i wtedy...
1: Jeśli tak, jesteś przyjacielem szefa PSL-u, politycznym przyjacielem, jeszcze niedawno współtworzyliście trzecią drogę,
0: to jakieś linki są między wami. Przyjaciół, mam przyjaciół w Koalicji Obywatelskiej i oni nie przychodzą do PSL-u, mimo że się przyjaźnimy.
1: Gdyby Szymon Hołownia przyszedł i powiedział, chcę być waszym posłem.
0: No to jak przyjdzie, to będziemy rozmawiać.
1: Drzwi są otwarte.
0: Wie pan, to nie jest tak, że... Żeby była jasność, my dzisiaj mamy stabilny klub, drugi co do wielkości, jeśli chodzi o kluby koalicyjne i to nie jest tak, że my prowadzimy jakieś tutaj, nie wiem, łapczywe poszukiwania posłów i będziemy wszystkich tam wyciągać, żeby nie wiem co.
1: No jasne, ale pytam, on przychodzi i mówi, chciałbym być waszym posłem, chciałbym z wami pracować, chciałbym startować w wyborach z waszych list wyborczych PSL-u.
0: No to myślę, że jeżeli taka rozmowa by się odbyła, to nie ze mną, tylko raczej z naszymi szefami i powiem szczerze, na pewno to nie byłaby na zasadzie, o dobra, jesteś, no to pyk, już hop. Nie. To musiałaby być rozmowa, która też pewnie w jakimś sposób byłaby taką rozmową kwalifikacyjną.
1: To musiałby się wykazać.
0: No, przynieść CV. Aha. Porozmawiać, jakie ma propozycje programowe, czym by się chciał zająć, jakim obszarem, no to...
1: Przecież znacie tego człowieka, to był marszałek Sejmu, współlider trzeciej drogi.
0: Ale nie wiem, dlaczego teraz grillujemy Szymona Hołownię, natomiast znaczy to nie jest tak, że tutaj ktoś mu zamyka jakąkolwiek drogę. Myślę, że na pewno ma już też jakby swoje doświadczenia polityczne, które zdobył przez ostatnie lata, jakieś propozycje i pomysły na siebie, ale tak jak powiedziałem, to trochę odwróciliśmy rolę, bo to nie jest tak, że to partia tutaj jakby, nie wiem, kurczowo czeka na to, żeby przyszedł pan marszałek do nas i zgłosił swój akces, tylko to jakby działa odwrotnie.
1: Czyli na razie
0: Na razie nie ma takiej sytuacji, żeby taki akces zgłaszał. Jak będzie, to wtedy będzie rozmowa. Na pewno mogę zapewnić o jednym, że rozmowa na pewno by się odbyła, bo zawsze jesteśmy otwarci na dialog i na rozmowę.
1: Panie ministrze, będzie podpis premiera pod decyzją prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego Załęckiemu?
0: Wie pan co, no pytanie, czy to coś zmienia. Znaczy to już jakby mleko się rozlało. No, order jest odesłany, więc to właściwie
1: zakładacie, że
0: nie
1: już niepotrzebna jest kontrasygnata?
0: Ja musiałbym sprawdzić, jak to proceduralnie wygląda, czy ona jest potrzebna, czy niepotrzebna, natomiast tu nie o to chodzi.
1: Ale moment, to zakładamy, że Zełenski oddał order, czy zakładamy, że jednak został mu odebrany?
0: To jest dobre pytanie.
1: No, kluczowe.
0: To jest dobre pytanie.
1: Co wy zakładacie w kancelarii premiera?
0: My zakładamy jedno, że dzisiaj problemem nie jest to, że ten order wrócił do Polski, bo myślę, że większość Polaków dobrze ocenia to, że ten order wrócił, jak to niektórzy mówią, do gniazda. Przyfrunął do swojego gniazda orzeł.
1: Ale to, że był wysłany pocztą, to jest jakaś potwarz dla nas?
0: Wie pan, to jest niestety... problem inny, problem taki, po co prezydent Nawrocki to zrobił? Bo czy on to zrobił po to, żeby faktycznie, nie wiem, walczyć o sprawy historyczne? Nie wiem, bo mówił jeszcze kilka...
1: Tego teraz,
0: bo
1: mówił,
0: ale to jest w tym wszystkim najważniejsze. Jakby niestety... to, co się wydarzyło, czyli jakby zwrot orderu, czy też odebranie orderu, jakbyśmy tego nie nazwali, jest już w tym momencie rzeczą wtórną. Pytanie, no,
1: ale
0: po
1: pytanie
0: co?
1: Jest takie, po co czy ta było? Decyzja prezydenta zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym, w Monitorze Polskim, z kontrasygnatą premiera?
0: To jest decyzja, którą podejmie pan premier i wie pan, nie zazdroszczę panu premierowi, tak jak bardzo szanuję go. Wie pan dlaczego? Dlatego, że wszystkie działania wobec tego pokazują jedno, że ta cała sprawa, niestety, mimo że absolutnie zgadzamy się z tym, że pan prezydent Zełenski zrobił fatalny błąd i od tego się wszystko zaczęło, ten konflikt, czy też kryzys zaczął się od tego, ale problemem jest co innego. Problemem jest to, że te wszystkie działania, ja czytam przynajmniej, jako element takiej akcji odwetowej, którą od dłuższego czasu prowadzi wobec rządu Karol Nawrocki. A wie pan za co?
1: Nie wiem.
0: Za safe. Za safe, który musiał, który chciał zawetować, bo proszę zobaczyć, co się dzisiaj dzieje. 140, prawie 150% wzrostu inwestycji, jeśli chodzi o przemysł w Polsce, właśnie dzięki programowi safe. I to i Nawrocki się wściekł dlatego, że nie udało mu się zablokować safe'u, bo on doskonale wie, że efekty tego programu będą w przyszłym roku i boi się o słupki wyborcze PiSu. I w związku z tym, że rząd znalazł rozwiązanie tego kryzysu i safe wszedł do Polski, mamy te pieniądze dla polskiej gospodarki, on się teraz mści. Działania odwetowe prowadzi różne. Między innymi ja czytam te wszystkie sprawy, jakby podsycanie, czy też wywołanie też tego konfliktu i próbę rozbicia Forum Odbudowy Ukrainy jako element akcji odwetowej, okay, którą prowadzi wobec polskiego rządu. Tylko rykoszetem dostają polskie firmy z jednej strony, a z drugiej strony cieszy się Rosja. Więc my dzisiaj, wie pan, my dzisiaj też chcemy deeskalować ten konflikt. Teraz pytanie, jeżeli pan premier, wracając do kwestii kontrasygnatu, jeżeli pan premier podpisze, to czy Putin otworzy szampana, czy nie otworzy? No to jest też pytanie, które na tym innym levelu, trochę bardziej, że tak powiem, poza, nie, poza może możliwościami percepcji niektórych urzędników Pałacu Prezydenckiego, tak?
1: Kiedy Sejm zajmie się tą waszą ustawą Safe 0%?
0: Niedługo i mogę powiedzieć, mam cała nadzieję, że nie zdradzam tajemnicy tutaj, że pan premier Kosiniak-Kamysz niedługo jakby tę ustawę wprowadzi na rząd. Tak, bo my powiedzieliśmy od początku.
1: Cała koalicja będzie za.
0: Wie pan, my powiedzieliśmy...
1: Ciekawe, bo rzecznik rządu Adam Szłapka był wieczorem w TVN24 i był pytany o tę ustawę i mówił, nie ma tego programu, nie ma tych pieniędzy.
0: Ale może był pytany o projekt Nawrockiego, a to jest trochę inna sprawa. Wie pan, my ten projekt jako PSL zrobiliśmy nie dlatego, żeby się licytować, tylko dlatego, ja bym był tutaj nie do końca przekonany, bo może ministrowi Adamowi po prostu ktoś zadał pytanie o projekt Nawrockiego i w kontekście tego, co tam było na tej słynnej już konferencji stand-upowej z panem Glapińskim, to faktycznie no, pieniędzy nie ma na to, dlatego że pan Glapiński powiedział, że najpierw powiedział, że ma, a później powiedział, że nie ma.
1: Ale to natomiast, są te pieniądze, czy ich nie ma? Znaczy z czego ma być sfinansowana wasza ustawa?
0: Ale to teraz ja właśnie powiem, jak panu, pan mi pozwoli. Po pierwsze, ta ustawa została ociosana z błędów takich proceduralnych. Po drugie, ta ustawa tego Safe 0% Polskiego Stronnictwa Ludowego to jest nic innego jak powiedzenie sprawdzam panu Glapińskiemu.
1: Czy są te pieniądze?
0: Czy są te pieniądze? I my to zrobimy, bo jeżeli są, to absolutnie polska armia te pieniądze wykorzysta. Natomiast nie daje gwarancji, że są, bo Glapiński jakoś nagle zrobił zanurzenie peryskopowe i nie ma tematu. Więc to jest ustawa 0% PSL-u, jeśli chodzi o safe. Safe 0% ustawa autorstwa PSL-u i tą ustawą będzie się zajmował rząd.
1: No to spójrzmy, o co pytają pana nasi widzowie, internauci, słuchacze. No,
0: najgorsza.
1: Krytyk krytyczny pyta.
0: Krytyk krytyczny to już gorzej być nie może.
1: O, proszę sobie radzić. Odebranie orderu Orła Białego było błędem według koalicji rządowej. To co w takim razie należało zrobić w tonie pokojowym, by nie popsuć relacji, a jednocześnie potępić czyn Zełenskiego?
0: No, ja dziękuję krytykowi krytycznemu za to pytanie, bo to nie jest tak, że ktoś, tak jak już mówiłem i podkreślę to raz jeszcze, absolutnie wszyscy w Polsce jak jeden mąż, rzadko się to zdarza, potępiają decyzję prezydenta Zełenskiego i też nikt nie mówi, że odebranie było błędem. Natomiast problemem jest też, moim zdaniem, może jakby ciąg zdarzeń, bo może warto by było, no bo tak, proszę zobaczyć, co zrobił Nawrocki. Nawrocki powiedział, hańba, odbieram order. Odebrał order, a teraz następnego nie powiedział, to teraz wycofaj się z tej decyzji. No, przecież to jest wiadomo, oczywista oczywistość, cytując klasyka, że po tym, jak order zostaje odebrany, czy też ogłoszona decyzja o odebraniu orderu, to ta druga strona, czyli Żeleński, się tak usztywni, że on nie wycofa się z decyzji nadania tej jednostce.
1: Co należało zrobić w to niepokojowym, żeby...
0: To, co zrobił Kosiniak-Kamysz. Czyli przejął niejako rolę prezydenta. Po pierwsze, mocny statement dla polskich obywateli, wyjaśnienie w postaci takiego orędzia, tak? Prezydent tego nie zrobił, mógł to zrobić. Później zawezwanie strony ukraińskiej, poproszenie ich o wyjaśnienia w tej sprawie i przedstawienie konkretnych, jasnych żądań ze strony polskiej. I wtedy mielibyśmy o czym mówić. Tylko niestety to się zadziało już w momencie, kiedy Pałac Prezydencki nie wytrzymał ciśnienia i jakby użył argumentu ostatecznego, zanim zostały podjęte pewne działania, które mogły być. I to też jest dowód na tą moją teorię, że oni nie chcieli rozwiązać tego konfliktu, tylko chcieli go eskalować. I teraz jeszcze jedna rzecz. Niedawno przedstawiciel prawicy w jednym z programów, chyba nawet w tym studiu, zadane mu, tak, Andrzej Stankiewicz zadał pytanie, no i co dalej? I nie był w stanie powiedzieć, co dalej. No tak, świetnie, odebrał order. I co dalej? Nie wiem. No więc widzi pan, to jest problem. To jest niestety problem, że tu i teraz ta decyzja była fajnie, bo słupki podskoczyły, poparcie, tylko że żyjemy dalej. I pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje także w tej perspektywie długofalowej polityki międzynarodowej. I tak jak powiedziałem, nikt tutaj nie mówi, że Żeleński zrobił dobrze, zrobił bardzo źle, powinien ponieść tego konsekwencje, czy też jakieś kroki Polska powinna wykonać, ale tu nie o to chodzi, tylko chodzi o intencje Pałacu Prezydenckiego.
1: Pan Konrad pyta, marszałek Adam Struzik w ramach tak zwanego samorządowego Erasmusa zasiada w Radzie Nadzorczej Tramwajów Warszawskich. Jak pokazała afera w Szpitalu Południowym, politycy nie są w stanie nadzorować spółek samorządowych. Kiedy marszałek zrezygnuje z zasiadania w Radzie, pyta słuchacz.
0: To dobre pytanie, ale nie do mnie. Znaczy, nie wiem, to jest indywidualne.
1: Do pana jako polityka partia, PSL-u, rozumiem.
0: Ale wie pan, ale to jest tak, że partia polityczna nie wpływa na decyzję jednego czy drugiego człowieka o tym, czy zrezygnuje.
1: Naprawdę?
0: W momencie...
1: Proszę nie żartować. Jesteście korporacją,
0: inaczej.
1: Ktoś bierze odpowiedzialność
0: to inaczej.
1: I jednak
0: to
1: decyduje.
0: To powiem panu w ten sposób. Ja już jestem chyba z pokolenia tych polityków, którzy jakoś spektakularnie nie zabiegają o to, żeby zasiadać w różnego rodzaju gremiach i radach nadzorczych, bo jak widać są z tego tylko tytułu same problemy. Uważam, że tu znowu wracamy do wrzucania wszystkich do jednego worka. To, że jakieś osoby w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego się nie sprawdziły, to nie znaczy, że we wszystkich innych radach się nie sprawdzają. To jest generalizowanie. Natomiast powiem panu tak.
1: Na czas, żeby być i marszałkiem województwa, i być w Radzie Nadzorczej.
0: No ktoś chyba też jakby ocenia to przez pryzmat funkcjonowania tej rady.
1: A tego nie wiemy, czy rzeczywiście to ocenia przez pryzmat funkcjonowania rady, czy przez pryzmat legitymacji partyjnej.
0: Ja też tego nie wiem. Zakładam, że tak jest, bo tak być powinno. Natomiast powiem panu jedno. To jest jakby sprawa, jak pan powiedział, też indywidualna. Ja mogę powiedzieć tak, nigdy nie byłem, nie jestem, nigdy nie zabiegałem, i teraz mam święty spokój o bycie w żadnej radzie.
1: Ale dziękuję, że powiedział pan, że to jest dobre pytanie.
0: I mam jedną też, tak, uwagę, że też nie jestem tutaj absolutnie za tym, żeby ktokolwiek z mojej rodziny był w jakiejkolwiek radzie i też
1: ale
0: mam
1: dlaczego?
0: Z tego powodu
1: przecież
0: komfort.
1: To żaden problem.
0: Ale wie pan,
1: pasieka
0: powiem
1: pszczoła.
0: Tak, trzeba się później z tego tłumaczyć wszystkiego. Okay.
1: Pasieka pszczoła, tak się podpisuje kolejny słuchacz i pyta tak. Minęło pół roku od zapowiedzi premiera Tuska w sprawie zadośćuczynień dla ofiar II wojny światowej. Ile osób otrzymało już świadczenia? Bo rozumiem, że w związku z tym, że dotyczy to osób po 90, sprawa ma charakter super pilnej, prawda? Pyta słuchacz.
0: A to tak z takim lekką ironią. Oczywiście to doceniam, bo to cecha ludzi inteligentnych. To jest generalnie tak, że to jest bardzo poważny temat. Ja myślę, że to jest dobre pytanie do przedstawiciela MSZ-u. Ja mogę powiedzieć, że ten temat cały czas jest na agendzie różnego rodzaju formatów i spotkań. I nawet wczoraj, gdybyśmy popatrzyli na to przez pryzmat wypowiedzi kanclerza Merca, który był obecny, tamten wątek również kwestii II wojny światowej był wrzucony.
1: Niemcy nie zamierzają płacić za to.
0: Rozmowy są trudne, też nie będziemy absolutnie tego negować. Natomiast działania polskiej dyplomacji są cały czas podejmowane i powiem więcej.
1: Ale moment, bo ta wypowiedź premiera, o której pisze słuchacz, mówiła o tym, że jeśli Niemcy nie zapłacą,
0: to teraz,
1: my zapłacimy
0: to ja mogę teraz powiedzieć trochę z mojego ogródka, jako sekretarz do spraw parlamentarnych, wiem, że trwają prace nad nowelizacją ustawy, którą opiekuje się Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i tam to jest właśnie odpowiedź na część tego pytania, jeśli chodzi o kwestię polskich środków i jakby pamięci o tych osobach i dawania im możliwości też pewnego rodzaju rekompensaty, to jest w tej chwili te prace nad ustawą trwają w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, więc to nie jest tak, że my nic nie robimy.
1: Jasne, natomiast ale czy w tej kadencji też parlamentu jest realne to,
0: jeśli
1: że Polska
0: chodzi o stronę
1: wypłaci
0: Niemiec,
1: zadośćuczynienia ofiarom II wojny światowej jeszcze
0: żyjącym? Ale Polska płaci. Polska płaci, właśnie Urząd do Spraw Kombatantów ma środki, które też generuje.
1: Mówię o tym, o czym mówił
0: natomiast,
1: premier
0: natomiast jeśli chodzi o kwestie ze strony niemieckiej, ja nie jestem panu w stanie powiedzieć terminów. To jest bardzo delikatny temat, ale bardzo ważny na agendzie rozmów dyplomatycznych i na pewno nikt o tym nie zapomni.
1: To a propos pamięci, macie już nowego kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
0: Znaczy nowego w jakim sensie?
1: No w takim sensie, że przed chwilą bardzo chcieliście, żeby to był pan doktor Szpytma, ale koalicjanci się nie zgadzają na tę kandydaturę.
0: Ja myślę, że tutaj chyba żadnych zmian nie ma.
1: Czyli wciąż PSL chce, żeby doktor Szpytma był prezesem IPN.
0: Wie pan, no, my oceniamy bardzo dobrze jego pracę pod kątem tego, co robi w sferze jakby historii ruchu ludowego.
1: Rozumiem, ale koalicjanci mówią, absolutnie to jest zła kandydatura.
0: No mówią, być może tak, ale to
1: wciąż ich przekonujecie, żeby to było jednak i rozmawiacie.
0: Myślę, że tak.
1: A będzie taki deal, wy zagłosujecie za rzecznikiem praw obywatelskich, od Koalicji Obywatelskiej, a oni za prezesem Szpytmą?
0: Nie, trzeba wybierać takich reprezentantów na te stanowiska, którzy mają, najbardziej się na nie nadają. I tu nie ma mowy o żadnym dealu, to jest po prostu kwestia obserwacji i oceny kandydata. I też trzeba pamiętać chyba o tym, że to nie może być. No, na stanowisku RPO nie może być ktoś, kto jest kandydatem jednej partii i a jeszcze miał wyrok.
1: Czy w ogóle... Sylwia Gregorczyk-Abram to jest kandydatka, którą PSL poprze?
0: Takie rozmowy pewnie dopiero przed nami. Posiedzenie klubu zazwyczaj, PSL jest taką partią, gdzie te decyzje są poprzedzone dyskusją na klubie i na najbliższym pewnie posiedzeniu klubu taka dyskusja się odbędzie. Jeżeli pan mnie osobiście pyta, to ja bardzo, bardzo cenię panią mecenas Gregorczyk-Abram, ale to mówię, to jest wszystko jeszcze przed nami, bo dyskusja na klubie na pewno będzie też i na ten.
1: Co pan robił zwykle w ostatni dzień roku szkolnego po odebraniu świadectwa? Jak pan świętował?
0: Dobre pytanie. Powiem panu, to było tak dawno, że nie pamiętam.
1: Jasne.
0: Ale generalnie już jak byłem pełnoletni, to szliśmy z kolegami gdzieś tam pewnie na jakąś imprezę.
1: Pełnoletni, to musimy kończyć w takim razie?
0: A wcześniej, no cóż, zaczynałem się pakować i na kolonie. No wiadomo, jak to było.
1: Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: KPR.
0: Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
1: Marcin Zaborski.
0: Aśmy się nagadali.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 2,5 roku więzienia. Taki wyrok zapadł w sprawie mieszkańca Wrocławia, który groził spaleniem wicepremierowi i miał w domu arsenał broni. 50-latek został zatrzymany po groźbach w mediach społecznościowych wobec wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Miało to związek ze sprawą małżeństw osób tej samej płci. W wyniku śledztwa okazało się, że mężczyzna od gróźb mógł przejść do czynów. O szczegółach reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: 50-letni programista według ustaleń śledczych woził w samochodzie gotowe do użycia koktajle Mołotowa. W domu miał kilkanaście sztuk broni palnej, legalnej i nielegalnej, w tym z tłumikiem, co szczególnie przykuło uwagę służb. Do tego mężczyzna sam wytwarzał czarny proch i amunicję. Śledczy z tego powodu chcą wycofania pozwolenia na tę legalną broń, którą skazany posiada. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: 2,5 roku więzienia to na razie wyrok nie prawomocny, ale zgodny z wnioskami prokuratury. Nienotowane dotąd w Polsce wysokie wartości temperatury. Tak będzie w ten weekend nie tylko w dzień, ale też nocami. Trudno będzie wypocząć, łatwo skrajnie wyczerpać. Szpitale są w podwyższonej gotowości, mówi Radiu Z profesor Konrad Rejdak, szef kliniki neurologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
2: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało aktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
0: Pijcie dużo wody i nawet w cieniu chrońcie głowy. Krytyczna sytuacja w lasach. Na większości obszarów ściółka jest wysuszona niczym kartka papieru, a to oznacza, że wystarczy choćby niedopałek papierosa, żeby wybuchł pożar. Czy lasy państwowe będą w związku z tym wprowadzały zakaz wstępu do lasów? Reporter Radia Z Marcin Friedrich przygląda się sytuacji.
3: Zapewniają, że nie, lasy pozostaną otwarte, bo one także w te dni mogą być ucieczką od skwarów w betonowych pustyniach miast, mówi wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
4: One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
3: Jedynym zamkniętym obszarem są dziś lasy Nadleśnictwa Józefów w Lubelskiem, gdzie na początku maja doszło do potężnego pożaru. Wejście na ten teren zabronione jest ze względów bezpieczeństwa. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Służby leśne apelują też o pozostawianie samochodów wyłącznie na wyznaczonych parkingach i nie wjeżdżanie autami do lasów. Kierowcy, przygotujcie się na poważne utrudnienia na Zakopiance w Libertowie koło Krakowa. Za tydzień rozpocznie się tam budowa tunelu pod drogą. Jezdnia zostanie zwężona, a prace potrwają aż do grudnia. Więcej o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Część tunelu jest już gotowa. Udało się ją wybudować, zachowując po dwa pasy do jazdy w kierunku Krakowa i Zakopanego. Teraz będzie to jednak niemożliwe, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Będziemy musieli zwęzić Zakopiankę w tym miejscu z 4 do 3 pasów. 2 pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego, 1 pas w kierunku Krakowa.
5: A to oznacza ogromne korki na wjeździe do miasta. Drogowcy polecają objazdy lokalnymi drogami, na przykład przez Świątniki Górne albo Lusinę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: A już dziś planowane jest oddanie do użytku węzła drogowego w Myślenicach na Zakopiance. Znikną tam ograniczenia prędkości i zwężenia. Wreszcie można przejechać wzdłuż Bałtyku między Gdańskiem a Szczecinem w całości dwupasmową drogą ekspresową. Ostatni odcinek trasy S6, który łączy Lęborg i Słupsk, wraz ze startem wakacji został oddany do ruchu. To kluczowa droga dla tych, którzy jadą na wypoczynek nad morze. Tak mówił przed otwarciem trasy premier Tusk.
7: Dla tych wszystkich, którzy między miastami miasta jadą na zachód z różnych powodów, no to oni wszyscy wiedzą dobrze, jak bardzo ułatwi to życie tysiącom ludzi korzystającym z tej drogi.
8: Zyska na tym turystyka, zyska na tym branża turystyczna, przedsiębiorcy. To jest droga o ogromnym potencjale gospodarczym.
0: Dodawał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Podróż między Gdańskiem a Szczecinem skróciła się do niecałych 4 godzin. Prace przy budowie S6, nazywanej trasą kaszubską, trwały ponad 10 lat. I jeszcze jedna wiadomość dla kierowców. Na początku wakacji nie powinniście narzekać na ceny paliw, bo jeszcze obowiązuje pakiet ceny paliw niżej. Dzięki temu tankowanie kosztuje mniej niż w tym samym czasie rok temu, mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.
9: Ceny benzyny i oleju napędowego, one na rozpoczęcie wakacji są niższe niż przed rokiem. W związku z tym korzystne będą wyjazdy wakacyjne dla tych, którzy swoje urlopy mają zaplanowane już w ten najbliższy weekend.
0: Od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze, a oleju napędowego 6,17. Potem jednak stawki mogą wzrosnąć, bo od lipca nie będzie już obowiązywać tak zwana tarcza paliwowa. Pakiet CPN zostanie wygaszony. Jedni cieszą się z ich obecności, bo zjadają tysiące komarów, inni traktują je jak problem. Ale niszczenie ich gniazd jest zabronione i może mieć poważne konsekwencje, przypominają służby. Kilkanaście miejsc lęgowych jaskółek ktoś zniszczył ostatnio na Śląsku. Sprawie przyjrzał się reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
10: Kilkadziesiąt gniazd zniszczono m.in. na osiedlach mieszkaniowych w Czeladzi i Zbrosławicach. Znajdowały się przy oknach budynku, a po ich usunięciu na trawnikach znaleziono martwe ptaki. Jak podkreśla Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, takie działania są nielegalne.
11: Jaskółki objęte są ochroną gatunkową, co oznacza, że nie można niszczyć ich gniazd.
10: Jeśli usunięcie gniazda jest konieczne, trzeba wcześniej uzyskać odpowiednie zezwolenie. Najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie go w inne pobliskie miejsce. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Sprawców jeszcze nie ujęto. Za to, co zrobili, grozi im nawet do 5 lat więzienia. Na koniec sport. Hiszpania oraz Republika Zielonego Przylądka awansowały z grupy H do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczach trzeciej kolejki Mistrzowie Europy wygrali z Urugwajem 1-0, a zespół z Afryki zremisował z Arabią Saudyjską 0-0. Już teraz startują mecze grupy G. Nowa Zelandia gra z Belgią, a Egipt z Iranem. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6:00 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Artur Gadowski w Radiu Z. No nie wiem, czy to jest dobry dzień na zdobywanie szczytu. Trochę gorąco. Dochodzi godzina szósta, to czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Za nami ciepła noc, przed nami upalny dzień. Będzie nawet 37 stopni. Wakacyjny hit wrócił na tory. Pociąg znowu jeździ z Polski do Chorwacji. Wiadomo, kto z kim zagra na Wimbledonie. Znamy wyniki losowania.
0: Szósta.
2: Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Przez Polskę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Zielonej Górze dziś nawet 37 stopni, aktualnie tam 22 stopnie. Przed nami też rekordowo ciepłe noce, a to niebezpieczne dla zdrowia. Z lekarzami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Przez takie upały źle śpimy, wolniej myślimy, jesteśmy wyczerpani. Nasz organizm nieprzyzwyczajony dotąd do takich temperatur walczy z potwornym bólem, mówi mi profesor Konrad Rejdak, szef Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
4: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, wtedy głęboki stan nieprzytomności, ciężkie uszkodzenie mózgu.
3: A to oznacza nawet śmierć. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Najnowsza prognoza pogody zaraz po wiadomościach. Stany Zjednoczone znowu zaatakowały Iran. Wykorzystano pociski i drony. Atak trwał 90 minut i został już zakończony. Reakcją na przemoc będzie przemoc, mówi wiceprezydent USA J.D. Vance, komentując uderzenia. Dowództwo centralne USA przekazało, że był to odwet za atak Irańczyków na statek handlowy w cieśninie Ormus. Jest 3-miesięczny areszt dla Francuza, który zatrzymał warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu. Z ruchu trzeba było wyłączyć 10 stacji. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Marcinie, czy wiadomo, dlaczego mężczyzna wybrał się na taki spacer?
5: Mężczyzna, dodam, 22-latek, konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na to pytanie. Nie wiadomo więc, co przyszło mu do głowy, by po pierwsze sforsować zabezpieczenia i po drugie zapuścić się w ciemne korytarze. Służby dwukrotnie zamykały więc część linii M1, najpierw po wykryciu intruza w tunelu, a później by dokładnie sprawdzić, czy mężczyzna nie doprowadził do jakichś zniszczeń, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Za każdym razem uruchamiano komunikację zastępczą, niewykluczone, że koszty tych działań będzie musiał pokryć zatrzymany Francuz. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Mężczyzna został zatrzymany na stacji Służew. O jego obecności w tunelu służby zostały powiadomione przez systemy alarmowe. Z Polski do Chorwacji mknie od wczoraj Adriatic Express. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pociąg na miejscu będzie dziś o 10:00. Jadą ci, którzy nie lubią latania albo korków na autostradach. Jakimi jeszcze motywami kierowali się pasażerowie, wybierając w taki upał pociąg? Pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Adriatic Express to mega atrakcja, zwłaszcza dla najzagorzalszych fanów kolejnictwa, takich jak Olek i Adam.
7: Pierwszy kurs do Rijeki.
8: Tak.
7: Tego właśnie wakacyjnego pociągu i właśnie mamy teraz okazję się przejechać.
6: To jest strasznie gorąco, jest. To wam przeszkadza?
7: Nie.
6: Lubicie kolej, tak?
7: Tak. Interesujemy się szlakami kolei.
6: Starszy jak pan Jacek z Podlasia cenią sobie spokojne tempo i święty spokój.
9: Zazwyczaj jeździmy samochodami, trzeba się martwić o samochody. Ktoś musi być odpowiedzialny, a tutaj każdy może być troszkę nieodpowiedzialny.
6: Ale najlepiej tylko troszkę. Ściskając w ręku kamyk zielony, patrząc jak wszystko zostaje w tyle. Z pokładu Adriatic Expressu Tomasz Kubat, Radio Z.
2: A dziś o poranku kolejne relacje Tomka w wiadomościach Radia Z. Nie było to losowanie na miarę marzeń. Nasze tenisistki i tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jedno jest pewne, łatwo nie będzie. Na linii Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, z kim zagrają na początek nasi?
10: Obrońca tytułu Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend, która w Londynie triumfowała przed 2 laty. Z kolei Magdalinet trafiła na zwycięzczynię ostatniej edycji Rolanda Garrosa, Rosjankę Mirię Andrzejewą. Jej rodaczka Anna Kalińska będzie rywalką Magdaleny French. Najłagodniej los obszedł się z Mają Chwalińską, która zmierzy się z reprezentującą Tajlandię Manan Chaeyo Sawan Kiao. Hubert Hurkacz rozpocznie rywalizację na trawie od pojedynku z Norwegiem Kasperem Rudem. Rywalem Kamila Majchrzaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo, który pokonał go w maju na otwarcie French Open.
2: Wielkoszlemowy Wimbledon rusza w poniedziałek, a wiadomości Radia Z wracają za pół godziny.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
0: Z dołu, z góry, z lewej, z prawej patrzę na prognozy pogody z każdej strony. i z żadnej strony niestety nie widać deszczu, za to wszędzie trójka z przodu, najmniej na północy, 31 w Suwałkach, 31 w Koszalinie, na południowym zachodzie i na zachodzie nawet 37-38 stopni.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: 5 minut po godzinie 6 rano. Dzień dobry, bardzo gorący. Aczkolwiek rano jest nawet miejscami 14-15 stopni. I jeszcze, proszę korzystać, póki jest. Otworzyć okno.

Eminem i Rihanna w Radiu Z. Słusznie Rihanna śpiewa, że to nie fair. 27 czerwca. Dzisiaj jest dzień szwagra, ale szwagier, żadnego grilla dzisiaj nie będzie. Zaproponujcie szwagrowi coś na zimno. Kto wie, może się zgodzi. Ale czy zimne zdrowe? O tym dzisiaj w Dzień Dobry Bardzo Weekend. Jak radzić sobie z gorącem? Zapytaliśmy tam, gdzie jest najgoręcej. Słuchajcie, te rady przydadzą się dzisiaj w kuchni. A poza tym to będziemy chłodzić jak się da. Póki co lecimy po kawę, póki da radę wcisnąć coś na ciepło. Jest 6:15. Michał Adamski, cześć. Dzień dobry.

typ niepokorny. Tyle, że w wersji oryginalnej. Chesney Hawkes w Radiu Z. W zasadzie wspólna jest tylko melodia. Stachurski jest niepokorny, a ten śpiewa, że jedyny niepowtarzalny. Tu Radio Z. 6:21. Na zegarze w kalendarzu sobota, 27 czerwca, pierwszy dzień wakacji. Upalna sobota. Dlatego słuchajcie, dzisiaj przygotowałem specjalny zestaw piosenek wybitnie chłodzących. Róbcie głośniej, póki mniej niż zero. Play.

0: facet ma słońce w nazwisku, ale dzisiaj pewnie wolałby być jakiś bardziej snow, czyli śnieg. Alvaro Soler w Radiu Z. Czy zimne jest zdrowe? O tym za kilka chwil, a za moment w wiadomościach Radia Z. Ostrzeżenie dla kierowców. Słuchajcie uważnie. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję. To najlepszy wybór.
6: Na 100%.
8: Dzień dobry. Poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
6: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
8: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę.

0: Reklama Casto Pro. 100% Pro.
1: Po reklamie.
2: Słuchajcie, Radia Z, jest 6:30. Wiadomości o tej porze i Dalia Tomczak. Prosimy.
3: A zaczynamy od wiadomości dla kierowców. Uważajcie na drodze S6 między Koszalinem a Gdańskiem. W okolicach miejscowości Kawno w Zachodniopomorskiem samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Zablokowany prawy pas w kierunku Gdańska. Tworzą się korki. Do 920 wzrosła liczba zabitych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Rannych jest ponad 3000 osób. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans może być znacznie wyższy. Liczba osób zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy, a wieczorem Wenezuelę na wiedziło kolejne trzęsienie ziemi. Miało magnitudę 4,9. Stan gotowości na kolei. PKP PLK wzmacniają monitoring infrastruktury w związku z falą upałów. Zwiększona została gotowość służb odpowiedzialnych za utrzymanie torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem. A z powodu fali upałów lodowce w Szwajcarii czeka drastyczna utrata lodu. Śnieg zgromadzony tam minionej zimy ma całkowicie stopnieć do poniedziałku. To drugi raz w historii pomiarów, gdy dzieje się to tak wcześnie. Od poniedziałku aż do października każde dalsze topnienie będzie oznaczało zmniejszanie się objętości lodowców w Alpach Szwajcarskich. Wiadomości wracają za pół godziny.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
2: Szukam chłodu na mapach pogodowych. No jeszcze o poranku gdzieś na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na wschodzie ogólnie tam można troszkę chłodu, ale mówimy już o temperaturach zbliżających się do 20 stopni. W wielu miejscach już powyżej 20 stopni. Rekordowo dzisiaj na zachodzie 38.
4: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
5: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
2: Słuchajcie, mam tutaj gazetę i normalnie to przeszkadzałoby, że gazeta jest z czwartku w sobotę, nie? Ale powiem wam, że wachluje jak świeża. Tu Radio Z, 6:32 i Linkin Park.

0: w Radiu Z, bo bryza zawsze chłodzi. Lodowata woda też orzeźwia świetnie, ale uwaga, czytam, że niestety nie przyspiesza nawadniania, a nawet przeciwnie. Organizm zimną musi podgrzać najpierw, no i traci na to energię, dłużej wchłania. Czyli słuchajcie, no wychodzi na to, że trzeba zupełnie się zamienić. Wyciągamy wodę z lodówki. No i w sumie dobrze, bo w lodówce wtedy będzie więcej miejsca na nogi dla nas. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

Years and Years w Radiu Z. Do tabloidów zajrzałem i tutaj Agnieszka Kaczorowska, ta tancerka, bożenka z klanu, chwali się ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. Boże jedyny, słuchajcie, tyle pieniędzy wydała w ogrodzie zimowym upału. Radio Z i już. Gorąco tak czy owak. Za 8 minut będzie 7. To jest sobota. Pierwsza sobota wakacji.

0: Świetna jest Olivia Dean w Radiu Z. Kłopoty na S3. Szczegóły za moment.
1: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
2: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
1: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już dziś od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo, to jest sobota 27 czerwca, dochodzi godzina 7. Czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak.
16: Donald Trump grozi krajom, które chcą wprowadzić podatek cyfrowy. Ekstremalne upały nadciągają, ostrzeżenia dla całego kraju. Zaczynamy jednak od utrudnień na drogach. Stoi S3 na Dolnym Śląsku.
0: 7.
16: Kierowcy, uważajcie na S3. 3 samochody zderzyły się na odcinku Legnica Północ, Legnica Zachód w stronę Zielonej Góry. Zablokowany jest lewy pas, prawy jest przejezdny, ale korek ma 2 kilometry. Donald Trump ostro krytykuje kraje, które chcą wprowadzić podatek cyfrowy. Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził, że nałoży 100% cła na wszystkie towary z państw, które opodatkują cyfrowych gigantów. Nad wprowadzeniem takiej daniny w Polsce pracuje Ministerstwo Cyfryzacji. Reporter Radia Z Jan Kielak zajmuje się tym tematem. Janku, czy resort ugnie się i wstrzyma pracę nad ustawą?
17: Na ten moment nic na to nie wskazuje. Projekt jest prawie na finiszu i niebawem trafi do konsultacji społecznych, a po wakacjach do Sejmu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, pytany, czy nie obawia się odpowiedzi Amerykanów na wprowadzenie podatku, odpowiada krótko.
18: Na razie relacje z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych są właśnie partnerskie, między innymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, więc nie widzę tutaj na razie takich sygnałów.
17: Jak dodaje, podatek jest konsultowany z zagranicznymi izbami handlowymi, między innymi amerykańską. Jan Kielak, Radio Z.
16: Prace nad wprowadzeniem podatku cyfrowego trwają też w innych krajach Europy, między innymi w Belgii, Czechach, Słowacji i Norwegii. Dożywocie dla zamachowca ze świątecznego jarmarku w Magdeburgu w Niemczech. Mężczyzna wjechał w tłum ludzi, zabił 6 osób, a ponad 300 ciężko ranił. Z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
19: Sąd w Magdeburgu uznał Saudyjczyka Taleba al-Abdulmozena winnym 6-krotnego morderstwa oraz wielokrotnego usiłowania morderstwa i ciężkiego zranienia ciała. Sąd orzekł też szczególną wagę winy sprawcy, co oznacza, że skazany nie będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze warunkowe zwolnienie z więzienia. W grudniu 2 lata temu Saudyjczyk wjechał w tłum ludzi na świątecznym jarmarku, zabił 5 dorosłych kobiet i 9-letniego chłopca. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
16: Zamachowiec ma 51 lat, miał polityczny azyl w Niemczech, pracował jako lekarz psychiatry. Cała Polska objęta ostrzeżeniami drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Temperatury na zachodzie kraju mogą dochodzić dzisiaj do 37 stopni. Wraz z takim gorącem rośnie ryzyko udaru słonecznego, poparzeń skóry i odwodnienia. Także w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Przewodnik TPN Tomasz Zając radzi, by wychodzić na szlak jak najwcześniej.
3: No i oczywiście dobre przygotowanie, czyli czapka z daszkiem, krem z filtrem, na pewno okulary przeciwsłoneczne. Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
16: W Tatrach obowiązuje zakaz chodzenia po szlakach od zmierzchu do świtu. 24 godziny z Magdaleną Cielecką w Poznaniu. Od wczoraj trwa spektakl The Second Woman w ramach Festiwalu Malta. Aktorka odgrywa scenę rozstania 100 razy, za każdym razem z innym mężczyzną. To wielkie wyzwanie, mówiła przed wejściem na scenę Magdalena Cielecka.
20: Oczywiście, że będę zmęczona, to będzie wpływało na tę scenę, ale też rozstajemy się w różnych formach. Jak się rozstajemy na wakacjach, to rozstanie wygląda inaczej. Jak się rozstajemy po jakimś hardkorze w pracy, to rozstajemy się inaczej. To też jest o tym.
21: Czego się Państwo spodziewają?
22: Że zostanę wyrwany z publiczności na scenę, bo któryś z setki nie dotrze.
23: Wspaniałego performance.
21: Tak, będzie na pewno niespodzianka.
23: I na pani Magda na pewno pokaże klasę.
16: Z widzami rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Magdalena Cielecka zejdzie ze sceny około 18. A już teraz u nas wiadomości sportowe. Obok mnie Mateusz
24: Dzień
16: Ligenza.
24: Dobry,
16: dzień dobry.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Dwukrotni mistrzowie świata żegnają się z mundialem. Piłkarze Urugwaju przegrali na zakończenie fazy grupowej z Hiszpanią 0-1 po bramce Baeny. Urugwaj z dwoma remisami zajął trzecie miejsce w grupie H i to nie wystarczyło, by znaleźć się w gronie 8 drużyn, które szczęśliwie wejdą do fazy pucharowej. Z drugiego awansowała Republika Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy. Ten ostatni bezbramkowy dziś nad ranem czasu polskiego z Arabią Saudyjską. Festiwal strzelecki urządzili sobie zawodnicy w grupie I. Francja i Norwegia miały już pewne awanse, ale w bezpośrednim starciu lepsi trójkolorowi 4-1. Hat-trickiem popisał się Dembele. Francja ma komplet zwycięstw. Senegal rozbił Irak aż 5-0 i czeka na pozostałe rozstrzygnięcia. Dobiega końca rywalizacja w grupie G. Opowiemy o niej w kolejnych wiadomościach sportowych. Iga Świątek i Maja Chwalińska poznały pierwsze rywalki na Wimbledonie. Broniąca trofeum Raszynianka zmierzy się ze specjalistką od gry deblowej Taylor Townsend, a Chwalińska, finalistka tegorocznego French Open, zniżej notowaną tenisistką z Tajlandii, Mananchayo Sawankayo.
27: Przysłowie kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką.
26: Podkreśla Chwalińska, a Wimbledon rusza w poniedziałek.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
29: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
30: Pamiętacie, jak narzekaliśmy na zimny maj? Że tak powtórzę, po Chwalińskiej w czerwcu kliknęło. Trochę za mocno. Dzisiaj nawet 38 stopni Celsjusza prognozuje się na południowym zachodzie Polski. Zresztą nie ma dzisiaj miejsca na pogodowej mapie, gdzie nie byłoby trójki z przodu.
28: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
29: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
31: Radio Z i już.
29: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
30: 6 minut po 7. Dzisiaj Światowy Dzień Smerfa. W sobotę, w weekend. Mam nadzieję, że śpią.

Styles w Radiu Z, a na studiach to jak już po sesjach? Już po egzaminach? No to co, teraz na wakacje? Do pracy, nie? Za chwilę w Radiu Z powiem, gdzie najlepiej zarobić w wakacje, a teraz stygnie lato, takie pobożne życzenie.

Są wakacje. Inner Circle w Radiu Z, 18 minut po 7 rano. Słuchajcie, jest ranking. Najlepsza praca na wakacje to kelner. W szczycie sezonu z napiwkami i tak dalej to nawet do 150 zł na godzinę można wyciągnąć. Na drugim miejscu jest budowlaniec do 75 zł na godzinę. Trzecie miejsce opiekunka do dzieci i tu można zrobić do 63 zł w godzinę. Podobno w tegoroczne wakacje pracy jest mniej niż w poprzednich latach, ale spokojnie. Żona coś wymyśli. Na przykład salon trzeba odmalować i cyk, jesteś budowlańcem, dzieci do opieki, wiadomo. Kelner wieczorem, no i proszę, całe podium wakacyjnej pracy robimy za darmo. Tak jak muzyka numer jeden na upały w Radiu Z, to macie za darmo, zanim spadnie deszcz.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: sprawdzam za chwilę, ale wcześniej wiadomości Radio Z. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo, chcę pić.
6: Dzień dobry.
5: Chcę pić.
6: Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz.
5: Tak, chcę plusz.
6: Już kupuję. To najlepszy wybór.
7: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
7: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
12: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Dostaniesz coś za świadectwo?
16: No raczej. Rabat od Media Expert.
15: Wow, też chcę.
16: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
15: Mega.
17: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Por reclamar.

0: na zegarze 7:30, a więc czas na wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak, prosimy.
1: Dobra wiadomość o poranku dla pasażerów kolei. Wznowiony ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz po czwartkowym zderzeniu składów w Białośliwiu. W okolicy wypadku pociągi kursują po jednym torze. Przywrócenie ruchu na drugim możliwe będzie w kolejnych dniach. Zakończyły się poszukiwania grobów ofiar zbrodni wołyńskiej w Późnikach na Ukrainie. Nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły. To trudna wiadomość, ale nie zmienia naszego celu, mówi minister kultury Marta Cienkowska. Poszukiwania będą kontynuowane w sierpniu. Rekord w Niemczech. Poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest najniższy w historii pomiarów dla czerwca. Z powodu wysokich temperatur jest za mało tlenu w rzekach i jeziorach. Służby w Niemczech spodziewają się masowego śnięcia ryb. Temperatura wody w Renie przekracza miejscami 27 stopni. Od wczoraj znowu można spędzać czas w Parku Bronowickim w Lublinie. Po rocznej przerwie są tam nowe chodniki, ławki, plac zabaw i siłownia. Posadzono ponad 100 drzew i prawie 400 krzewów. Jutro rano spacer z przewodnikiem po dzielnicy Bronowice. Wiadomości Radia Z o poranku co pół godziny.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Na północy i na zachodzie odpuści we wtorek. W środę upał już tylko na południowym wschodzie, a od czwartku tak do 25 stopni. W sobotę za tydzień zaczniemy tęsknić, a tak za 10 dni to już zaczniemy powoli narzekać na brzydką pogodę. A na razie narzekamy na upały. 30 plus w całej Polsce.
2: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu jest Wikęt, producent okien, drzwi i bram. www.wikęt.pl.
0: Tak mówię, 30 plus w całej Polsce, ale pamiętajcie, że na zachodzie, na południowym zachodzie ekstremalnie. Nie 30 plus, tylko bardziej 40 minus. Minus 1 na przykład, 39. 7:33, to na zegarze Michał Adamski. Cześć, dzień dobry bardzo ponownie. No myślę, że o tej porze to już powoli szumią wentylatory, nie? U nas najpiękniejszy szum, jaki znalazłem. Kaśka Sochacka w Radiu Z.

0: Miley Cyrus w Radiu Z. Za 17 minut ósma, o 7 jeszcze grali. Jak wygląda sytuacja w grupie G? Mateusz Ligenza powie w wiadomościach sportowych o godzinie 8, ale chyba spodobało się Amerykanom, no bo już walczą o gospodarza mundialu w 2038 roku. Przekonują, że mają przewagę, bo mają już gotowe stadiony, no i że są wyjątkowo gościnni. No może tak, dobra, ale z drugiej strony strasznie spać się chce, jak grają w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, poprzednio w Katarze tak nie było.
1: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
9: Dziękuję.
11: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak, szum wody, zachód słońca i ława. To miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
2: Po reklamie.

każdy ma z tą piosenką jakieś wakacyjne wspomnienie. To Guru Josh Project. Rady na upały za moment w wiadomościach o 8, a to mundialowa piosenka Shakira i Burna Boy.

0: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
1: Pozdrawiam Was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
0: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już dziś od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: Daleko jeszcze?
20: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
19: Wow, jaki błękitny.
21: A to nasz hotel przy samej plaży.
20: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
21: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
20: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
22: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Po reklamie.
23: Słuchajcie Radia Z. W sobotę dochodzi godzina 8:00. Wiadomości i Dalia Tomczak. Prosimy.
24: Nożownik z Jastrzębia-Zdroju z zarzutem w więzieniu może spędzić resztę życia. 38 stopni na zachodzie kraju. To prognoza na dziś. Na Mundialu sporo się dzieje. Posłuchajcie wiadomości sportowych.
23: Ósma.
24: Dożywocie grozi nożownikowi z Jastrzębia Zdroju. 19-latek w czwartek zaatakował w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. O ustaleniach mówi prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski.
0: Na pewno nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
24: Motyw wciąż nie jest znany. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Ekstremalnie gorąco będzie dziś na zachodzie kraju. W Zielonej Górze nawet 38 stopni, 36 w Gorzowie i Szczecinie. Przed nami upalne dni i tropikalne noce. Jak sobie radzić? Podpowiada reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: W miarę możliwości mniej pracujemy, mieszkania wietrzymy tylko rano i wieczorem. Okna powinny być zasłonięte. Jeśli nie mamy klimatyzacji, schładzamy się czym się da i gdzie się da, mówi mi klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Agnieszka Krzyżewska.
3: Pojechać tak w samochodzie z klimatyzacją albo pójść do centrum handlowego, nie wiem, do kina.
1: W upalne noce powinniśmy pożegnać już grube koce i kołdry. Uważać powinniśmy jednak na wentylatory. Przez mocno podkręcone możemy się przeziębić. Mateusz Kasiak, Radio Z.
24: Prognoza pogody zaraz po wiadomościach. Udana akcja ratownicza nad Jeziorem Pamiątkowskim w Wielkopolsce. Pod wodą zniknął 17-latek. Na pomoc ruszyli strażacy i nurkowie, mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce.
5: Poszkodowany został zlokalizowany przez nurków pod wodą, wydobyty spod wody i dzięki prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić jego funkcje życiowe.
24: Śmigłowiec LPR zabrał nastolatka do szpitala. Kościół Świętego Mikołaja w Kijowie odbudują polskie firmy. To jedna z umów zawartych między Ukrainą a polskimi przedsiębiorcami podczas Forum Odbudowy Ukrainy w Kijowie. Przykładów współdziałania jest wiele, ale ten jest symboliczny, mówi Paweł Kowal, poseł KO i szef Rady do spraw współpracy z Ukrainą.
16: Na naszych oczach, także w sprawach, które dotyczą historii, dzieją się rzeczy, które przez lata uważano za niemożliwe. Ludzie mówili, tego się nie da. Dało się przekazać Kościół Świętego Mikołaja parafii, da się go wyremontować z udziałem polskich firm.
24: O Kościół Świętego Mikołaja trwały przez lata spory między Ukrainą a Polską. W styczniu decyzją ukraińskich władz kościół został przekazany polskiej parafii. Remont może zacząć się jeszcze w tym roku. Ruszyła akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego i Policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
25: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
24: Akcja potrwa do końca sierpnia, a już teraz w Radiu Z wiadomości sportowe. Mateusz Ligen, zaprosimy.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Historyczne chwile na mundialu dla Republiki Zielonego Przylądka. Kopciuszek, który debiutuje na turnieju tej rangi, dostał się do fazy pucharowej. Afrykański zespół przypieczętował sukces po bezbramkowym remisie z Arabią Saudyjską i mógł rozpocząć fiestę. Za burtą grupy H dwukrotni mistrzowie świata z Urugwaju w meczu o wszystko przegrali z Hiszpanią 0-1. Espania awansowała z pierwszego miejsca. Dramat piłkarzy Iranu. W 93 minucie cieszyli się z gola na wagę awansu, ale po analizie VAR sędzia Szymon Marciniak słusznie dopatrzył się spalonego. Ostatecznie z Egiptem padł remis 1-1, premiujący rywali awansem z drugiej pozycji. Iran musi czekać na pozostałe rozstrzygnięcia, by dostać się do 1/16 finału z trzeciego miejsca. Grupę G wygrała Belgia, która na zakończenie rozbiła Nową Zelandię 5-1. W grupie I komplet zwycięstw Francuzów. Trójkolorowi po hat-triku Dembele ograli Norwegię 4-1. Wikingowie i tak wyszli z drugiego miejsca. Senegal pokonał Irak aż 5-0 i wciąż ma szansę pozostać w turnieju. Oleksandr Usyk zrzekł się 3 tytułów mistrza świata wagi ciężkiej. Ukraiński pięściarz poinformował, że nie kończy jeszcze kariery. Zamierza w przyszłości stoczyć ostatnią walkę. Nie wiemy jednak, kto będzie jego przeciwnikiem i kiedy dojdzie do tego pożegnalnego pojedynku.
26: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
23: W prognozie stopniowanie upału na północy, ostrzeżenia pierwszego stopnia, ale tylko do godziny 10, potem drugiego. W centrum upał drugiego stopnia do 10, a potem jeszcze przed południem, podobnie zresztą jak na zachodzie, ostrzeżenia przed upałami trzeciego, ostatniego stopnia i obowiązują do poniedziałku.
26: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
23: 8:05. Michał Adamski, dzień dobry bardzo. Sobota, 27 czerwca. Słuchajcie, dzisiaj jest i dzień szwagra, i dzień smerfa. Tutaj muszę wam powiedzieć, że mój szwagier jest tym smerfem śpiochem. A którym smerfem jest twój szwagier? Dzwońcie pod 321-321-321. Mam fantastyczne koce piknikowe Radia Z w sam raz na plażę. Którym smerfem jest twój szwagier?

0: Brennan w Radiu Z. Dzisiaj jest jednocześnie dzień szwagra i dzień smerfa.
1: Mój szwagier jest ważniakiem, nosi okulary, ma siwe włosy i myśli, że jest najmądrzejszy na świecie.
0: A jak to u ciebie, halo?
2: Chciałbym pozdrowić mojego szwagra Pawła, którego nazwałbym Marudo. On cały czas powtarza: no weź polej.
0: Nie, no ale dobrze mówi, przecież trzeba się nawadniać. Kocyki Radia Z wysyłam. Kocyk piknikowy, ale można się nim też przykryć, jeśli komuś zimno. Natomiast jeśli komuś gorąco, gram fantastyczną piosenkę chłodzącą Frozen, czyli Mrozić, Madonna w Radiu Z.

0: w Radiu Z. 20 minut po 8, skoro już obgadujemy rodzinę. Dzisiaj jest Dzień Szwagra. Wiecie co, panowie? Okazuje się, że kobiety na szwagrów patrzą inaczej.
1: Szwagier mówią, że to nie rodzina, że popsuł siostrę.
0: No, popsuł siostrę. A szwagierka z bratem to niby co zrobiła? Zawsze chłop był, a teraz nie ma. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
14: Co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. W Media Expert taniej
17: masz. Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: czyli mądrala w świecie smerfów, prawda? A którym smerfem jest twój szwagier?
1: Mój szwagier Damian, no oczywiście, no po prostu, no papa smerf, to jest papa smerf, bo nikt nie przyrządza takich mikstur jak mój szwagier Damian.
0: Worko plecak Radia Z wysyłam dla was na te mikstury, a za chwilę ciąg dalszy śmiechu ze szwagra, czyli co się zmienia poczta.

0: całuj noc. Warius Manx w Radiu Z. Jutro na zachodzie kraju może pęknąć 40. Premiera książki Agent Moja Prawda o lewym pieniądzach i manipulacji Cezarego Kuchorskiego i Krzyśka Pyzi we wtorek. Czyli już będzie po tej 40. Dlatego pytanie mam tylko jedno. Co się zmienia u piłkarza po 40?
1: Kobiety, nie? Często piłkarze zmieniają żony, nie? Albo kochanki, nie? Tak poważnie, no to oczywiście piłkarz jest wolniejszy na boisku, tak? Wypomina mu się wiek, no powiem PESEL, no, więc to najważniejsze.
0: Podobno w tej książce nie ma zasad fair play. Premiera we wtorek. Radio Z.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
5: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Za chwilę wiadomości Radia Z o 9:00. Apel policji, ostrożnie nad wodą.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Hello to Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
6: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, to jest sobota 27 czerwca, dochodzi 9:00, wiadomości i Dalia Tomczak. Prosimy.
12: Psy pogryzły dziecko w Sosnowcu, stan dziewczynki jest poważny. Dwie osoby utonęły minionej doby, jest apel policji. Pociąg z Polski mknie do Chorwacji, pierwszy w tym roku Adriatic Express już prawie u celu.
0: 9:00.
12: Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka trafiła do szpitala. Poszkodowany został też ojciec dziecka. Policja wyjaśnia okoliczności tego pogryzienia. Wiadomości w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Jan Kielak.
13: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Janku. Co jeszcze wiemy?
13: Do ataku doszło na posesji firmy, w której pracuje ojciec dziewczynki. Wczoraj wieczorem mężczyzna jak zwykle przyszedł tam z córkami nakarmić dwa psy. Dzieci dobrze znały zwierzęta, a psy nigdy wcześniej nie były w stosunku do nich agresywne. Tym razem jednak rzuciły się na młodszą z dziewczynek. Relacjonuje Adam Jachimczak ze śląskiej policji.
14: Ojciec własnym ciałem zasłonił córkę, również odnosząc ostatecznie obrażenia. Na całą tą zaistniałą sytuację zareagowali będący w pobliżu przypadkowi świadkowie, którzy odgonili zwierzęta.
13: Ośmiolatka w stanie poważnym trafiła do szpitala. Jej ojciec został opatrzony na miejscu.
12: Wezwany przez policję weterynarz podjął decyzję o umieszczeniu psów w schronisku na obserwacji. Dwie osoby utonęły minionej doby w Polsce. Policja podaje dane i apeluje o czujność nad wodą. Od 1 czerwca utonęły 34 osoby. Gdy za oknami ekstremalne upały, eksperci podpowiadają, jak się ochłodzić. Najlepiej nie wychodzić z domu i nawadniać organizm, mówi Radiu Z ratownik medyczny z Łodzi Piotr Łazicki.
15: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów. Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie.
12: Najnowsza prognoza pogody zaraz po wiadomościach, mapy synoptyków do obejrzenia na radioz.pl. Pogoda szczególnie ważna jest teraz dla nich. Uczniowie rozpoczęli wakacje. O plany dzieci w Lublinie pytał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
16: Na pewno będziemy do Zakopanego jechać. Na pewno mam plany właśnie z koleżankami, żeby wyjść na przykład na boisko.
17: Za granicę lub tak do kuzynki.
18: Czuję się świetnie. Myślę, że wakacje to jest coś, co potrzebuję w życiu teraz, bo myślę, że dobrze pracowałam cały rok i że wakacje się przydadzą w sumie każdemu.
12: Tak też prawdopodobnie pomyśleli podróżujący pociągiem Adriatic Express z Polski do Chorwacji. Skład ruszył wczoraj, większość trasy już pokonana. Pociąg powinien powoli zbliżać się do celu podróży. Na pokładzie jest reporter Radia Z Tomasz Kubat, z którym się teraz łączymy. Tomku, jak minęła noc, czy upał dawał się we znaki?
19: Nocą swoje zrobił górski chłód, dało się wytrzymać bez problemu i całkiem przyjemnie, jak przekonywała mnie pani Krystyna, podróżowało się nawet z wielkim psem, z którym pierwszy raz wybrała się w tak daleką podróż.
20: Klimatyzacja działała świetnie, mieliśmy cały przedział dla siebie, śpi, jest rewelacyjnie.
19: Żeby nie było za dobrze, to mamy już ponad godzinne spóźnienie i wszystko wskazuje na to, że będzie tylko rosnąć, ale z każdym kilometrem do Adriatyku jest coraz bliżej i już to czuć w porannym powietrzu. Z pokładu Adriatic Expressu, Tomasz Kubat, Radio Z.
12: Pociąg z Warszawy przez Śląsk do Chorwacji będzie kursował do końca sierpnia 6 razy w tygodniu.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: Tak, 20-22 stopnie, tyle jest w Bałtyku. W rzekach jest podobnie, a w jeziorach mamy nawet 25-26 stopni, ale nawet taka ciepła woda chłodzi, bo dzisiaj w cieniu na termometrach będzie nawet 38 stopni Celsjusza.
22: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
23: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Tu Radio Z i muzyka numer jeden dla każdego. Zimno i ciepło lubnego. Proszę sobie wybrać. Gramy Hot and Cold. Katy Perry w Radio Z.

15 minut po 9. No ja wiem. Upał, dzień szwagra, ważne sprawy, ale dzisiaj, jeśli to naukowcy w tym upale dobrze obliczyli, obok Ziemi przeleci planetoida. 1997NC1 się nazywa. Dzisiaj w nocy będzie do obserwacji amatorskim teleskopem albo lornetką. Chmurnie będzie, no i w nocy będzie bardziej ludzka temperatura, no i wakacje są. Także słuchajcie, warto dzisiaj w nocy zaprosić smerfetkę na plażę, na kocyk. Oczywiście może okazać się, że nie zobaczycie przy okazji tej planetoidy, ale to nic. Następna okazja za 62 lata. A planujecie przecież żyć długo i szczęśliwie, nie?

0: Tu Radio Z, 9:21. To na zegarze upalny, ale jednak weekend to weekend. W sobotę w polskich domach, oprócz sprzątania, masowe gotowanie. Słuchajcie, zapytaliśmy specjalnie dla was w gastronomii, jak radzą sobie z takimi wysokimi temperaturami.
1: No nie wiem, dobry napiwek pomaga.
0: No dobra. A jak nie można w domu swoim liczyć na napiwek? Za chwilę w Radiu Z. Rady na gotowanie w takim upale. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny!
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: W parę do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I Love Rock and Roll, John Jett w Radiu Z. Za 21 minut będzie godzina 10. Co dzisiaj na obiad w planach? Pierogi ze skwarem? Schabowy z upałem? Czy zupa w temperaturze okolicznego jeziora? Słuchajcie, zanim wejdziecie do kuchni, posłuchajcie, jak z takimi upałami radzą sobie w gastronomii.
1: Dużo wody trzeba pić.
2: Najważniejsze to są chyba częste przerwy i lemoniada z 6 kostkami lodu.
3: Nie, no po prostu trzeba tak stać, żeby być jak najbliżej wentylatora i ustawić się tak, co rozumiane.
0: Czyli tak, woda, wentylator, częste przerwy, w ogóle. Myślę, że to całe gotowanie dzisiaj możemy zacząć od przerwy.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Gorąco?

0: KFC. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.

i już. Na mundialu ostatnie mecze fazy grupowej. Kto będzie grał mecz o wszystko, a kto tylko honor, o tym w wiadomościach Radia Z o 10. Wcześniej Michał Szpak, jakiego do tej pory

0: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
1: Pozdrawiam Was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
0: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już dziś od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
14: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też, to poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
20: Po reklamie.
21: Słuchacie Radia Z, dochodzi godzina 10:00. Czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak. Słuchamy.
2: Duży ruch na polskich drogach, są wypadki i kolizje. Na początek szczegóły. Będą szkolenia z samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Przed nami ostatnie mecze fazy grupowej mundialu. Posłuchajcie, kto z kim dziś gra.
21: Dziesiąta.
2: Jedna osoba zginęła w nocy w wypadku na autostradzie A2 w okolicach Strykowa w Łódzkiem. Tuż po północy samochód dostawczy wjechał w mężczyznę, który wysiadł z innego pojazdu. Mówi Radiu Z Bartłomiej Arcimowicz z policji w Zgierzu.
17: 26-letni mężczyzna, mieszkaniec Łodzi, kierując samochodem osobowym marki Kia, z nieznanych na tę chwilę przyczyn uderzył w bariery energochłonne, po czym opuścił pojazd i chciał przebiec przez autostradę. Kiedy znajdował się na drugim z czterech pasów ruchu w autostradzie A2, uderzył w niego pojazd marki Mercedes, skierowany przez 65-letniego mężczyznę.
2: Na drogach sporo wypadków. Na trasie A6 na odcinku Szczecin-Kijewo Rzęśnica w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany pas w kierunku Świnoujścia korek ma 8 km. Powoli wraca do normy ruch na S3 w Zachodniopomorskiem. W stronę Świnoujścia na odcinku Gryfino-Klucz zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba jest ranna. Po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju Ministerstwo Zdrowia planuje szkolenia z samoobrony dla personelu tej placówki. 19-latek ranił dwie pacjentki, pielęgniarkę i ordynatora jednego z oddziałów. Personel jest w stresie, przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch.
20: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
2: Nożownik usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób. Polska objęta ostrzeżeniami drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Przy tak ekstremalnych temperaturach jesteśmy narażeni na udar cieplny. Objawy to drgawki, zaburzenia świadomości czy bełkotliwa mowa. Co robić, jeśli spotkamy osobę z udarem? Prezentuje ratownik Paweł Gawłowski.
22: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacinanego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
2: Ważne, by podać też wodę do picia, ale nie za dużo na raz. Decydujące rozstrzygnięcia na mundialu. Dziś w nocy czasu polskiego ostatnie mecze fazy grupowej. Wyjaśni się sytuacja w trzech grupach L, J, K. Z tym tematem teraz w wiadomościach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ikenza. Wciąż sporo niewiadomych?
23: No, broniąca tytułu Argentyna już wygrała grupę J, dlatego starcie z Jordanią, która nie ma szans na awans, będzie o pietruszkę lub o kolejne gole Leo Messiego w walce o koronę króla strzelców, choć podobno ma zacząć na ławce. Algieria zagra z Austrią w przypadku remisu. Obie drużyny pozostaną w grze na mundialu. W grupie K starcie Portugalii z Kolumbią zadecyduje o tym, która z tych ekip wyjdzie z pierwszego miejsca. Tylko wygrana pozwoli Cristiano Ronaldo i spółce przeskoczyć rywali. Z kolei Demokratyczna Republika Konga, jeśli ogra Uzbekistan, także przedłuży swój pobyt. Nad ranem dowiemy się również, kto z grona szczęśliwych przegranych dostanie się do 1/16 tej finału. Od tego mundialu aż 8 drużyn z trzecich miejsc pozostaje w stawce. Połowa już obsadzona. Zostały tylko 4 wakaty.
2: Jako pierwsi na murawie pojawią się zawodnicy w Nowym Jorku i Filadelfii. O 23:00 w grupie L Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Anglia i Gana mają awans w garści. Chorwaci są bliscy tego, by także przedłużyć swoje marzenia o tytule.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
21: O godzinie 10:00 zmiana w pogodzie. Na północy polskie ostrzeżenia z pierwszego stopnia zmieniają się na drugi. W centrum i na zachodzie z drugiego na trzeci stopień. I to jest już ostatni stopień ostrzeżeń przed upałami. Wody nie będzie z nieba. Działkę trzeba podlać osobiście. Dlatego cinka wysłaliśmy do naszego radiowego ogródka działkowego i zaraz go usłyszymy, mam nadzieję.
24: Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: Radio Z i już. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.

0: No i mamy to, proszę Państwa, pierwszy dzień wakacji. Jesteśmy na naszym, na naszej działce, w naszym radiowym ogródku działkowym, a z nami Cezary Pazura, prosto po finale 100 twarzy Cezarego Pazury. Miło Cię widzieć.
1: Wreszcie.
0: Cieszę się, że odzyskałeś swoją twarz, bo z tych wszystkich twarzy Twoja jest moją ulubioną.
1: Tak? Naprawdę? Jesteś kochany, naprawdę. Dziękuję Ci bardzo. No ja, wiesz co, ale powiem Ci szczerze, że aktor może mieć taki przypadek w swoim życiu, że po wielu latach pracy będzie się sam zastanawiał nad sobą, która jego jest prawdziwa twarz. Ja tak miałem, robiąc w 100 twarzy Cezarego Pazury w Radio Z, miałem coś takiego, mówię, kurczę, do kogo mnie jest najbliżej, wiesz? Mm-hmm. Tak, czyli w którą stronę najbardziej zwariowałem, no.
0: No, zostałeś sobą z tego, co widzę, i całe szczęście. Zresztą to dzisiaj będzie okazja, żeby to sprawdzić, bo dzisiaj jesteśmy tu przez cały dzień na naszej działce. Zostańcie z Radiem Z.

0: Dzisiaj nadajemy prosto z naszego radiowego ogródka działkowego ogrodzonego siatką. To jest Radio Z, a z nami Cezary Pazura. Jeszcze raz dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry, muchy nas zżrą.
0: Wczoraj finałowy odcinek 100 twarzy Cezarego Pazury. Odzyskałeś swoją twarz. Jakie to uczucie po tych 100 razach?
1: Powiem ci, że jestem w ogóle zauroczony tym formatem, bo to może tak powiedzieć, czy to jest format wasz, Radia Z?
0: Absolutnie nasz. Wcześniej było 100 twarzy Krystyny Jandy i teraz zrobiliśmy 100 twarzy Cezarego Pazury.
1: Świetny wybór.
0: Jest to najtańszy. A powiedz mi, jak odtwarzałeś te postacie, to poczułeś z którąś taką szczególną bliskość, że pomyślałeś, że dałbyś radę pociągnąć na przykład pełen metraż na ekranie tą postacią, zagrać ją?
1: Ja się zastanawiałem inaczej, wiesz, bo nie rozumiałem tego formatu, dopókiśmy nie zaczęli tego robić, wiesz. To jest dodatkowo, no, głupie słowo, kształcące jednak.
0: Tak, Radio Z bawi i uczy.
1: Mogłem być sobą, ale udawać kogoś innego. I słowo udawać, zacząłem rozumieć to słowo, że to nie jest parodia, tylko to jest, dajesz po kawałeczku tych informacji w słuchaczowi. I dla niego to ma być zabawa najprawdziwsza, a nie dla mnie.
0: Chociaż umówmy się, w tej całej zabawie tak naprawdę nam wszystkim chodziło o ciebie, Czarku. Jesteśmy dzisiaj na Rodzie, naszym kochanym radiowym ogródku działkowym. Czarek Pazura z nami, Robert Sowa przy grillu. Będziemy zaraz wszystkiego próbować. No i czeka nas świetna zabawa już za momencik, także bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: Hej, zwrot!

0: 12,99, kupując dwa opakowania.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: A, ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

0: Czarek Pazura jest, proszę Państwa, dzisiaj z nami na naszym radiowym ogrodku działkowym. Jesteśmy świeżutko po premierze finałowego odcinka sezonu 100 twarzy Cezarego Pazury. No i tych odcinków trochę zrobiliśmy, w związku z tym ja mam dla Ciebie taką zabawę, w której ja będę czytał fragmenty 100 twarzy Cezarego Pazury, a Ty będziesz odgadywał, o którą twarz chodzi. Przypominam, że już to czytałeś, już się w te postacie wcielałeś, to powinno trochę ułatwić.
1: Trochę, pamiętaj, że to jest wszystko jednak było rozciągnięte w czasie, mogłem wielu rzeczy zapomnieć i boję się, że jak ta zabawa nie wyjdzie, to co wtedy?
0: No spróbujemy, ja mam jakieś fragmenty, zobaczmy, może i wtedy będziemy się martwić. Uwaga, pierwsza osoba. Mam opowiadać o sobie? To jest właśnie nasz wielki problem. U nas często więcej się gada niż robi. Na szczęście ja zawsze mówię to, co myślę i nie będę tego zmieniał. Nie interesuje mnie bycie lubianym, tylko bycie skutecznym. Nie zapraszam do dyskusji.
1: Polityk?
0: Nie. Chociaż działacz?
1: Czekaj, mężczyzna, działacz. Boniek?
0: Tak.
1: Ach, ty w życiu.
0: Wybrałem ten pierwszy fragment, najtrudniejszy. Spróbujmy dalej. Dzisiaj opowiem wam o sobie. Obiecuję, że będzie to opowieść o marzeniach, o odwadze, miłości i tęsknocie, ale krótko i same konkrety. I teraz uwaga, bez żadnych opisów przyrody.
1: Sienkiewicz.
0: Bingo! Tak, z pierwszym miałeś problemy, drugi dałem ci łatwiejsze dzięki temu, a teraz znowu wracamy do trudnych. Jestem trzykrotnym mistrzem świata, mam 4 medale olimpijskie, aż 4 kryształowe kule i nie chodzi bynajmniej o nagrody za zwycięstwo w tańcu z gwiazdami.
1: No to skoczek narciarski. Małysz. No.
0: Małysz!
1: Dobra, bo nie policzyłem jego kul. Ile Małysz ma?
0: Wszystkich w sumie. Czarek Pazura jest dzisiaj z nami w Radiu Z na naszej działeczce. Zapraszamy za chwilę, będzie się działo.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda. Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 5 minut 11 słuchacie Radia Z. To Reboza, Magnetic, nowość w Radiu Z. Świetna nowość, to pianinko robi robotę. Zbliża się 11, więc za chwilę wiadomości Radia Z.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Wygląda na to, że jeden lekarz rzeczywiście postępował w sposób nieuczciwy.
3: To nie był anonimowy działacz. To był radny, to był szef młodzieżówki.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też,
16: to poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
20: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Po reklamie.
0: W ostatnią sobotę czerwca słuchacie Radia Z. Czas na najświeższe wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak.
2: Polska jedzie na wakacje. Posłuchajcie raportu z dróg. Są korki, kolizje i protesty. Zatrzymany mężczyzna, który w internecie miał grozić prezydentowi. Na urlopie rozglądajcie się za wozem transmisyjnym Radia Z. Gdzie jest dziś? Usłyszycie za chwilę.
0: 11.
2: Pierwszy dzień wakacji, duży ruch na polskich drogach, od rana sporo kolizji i wypadków, ale też protesty. Aktualnie korkuje się S7 w Świętokrzyskiem w stronę Warszawy na odcinku Brzegi Tokarnia. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany lewy pas, ruch odbywa się prawym. Protestujący przechodzą przez drogę krajową numer 12 w Lubelskiem na odcinku Piaski Chełm w miejscowości Stróża Kolonia. Samochody są przepuszczane co 15 minut. Tworzą się korki, wprowadzono objazdy, utrudnienia do 17. Policja z Radomska z kolei ku przestrodze publikuje film z autostrady A1 w Łódzkiem. Kierująca pomyliła zjazd, zawróciła i pojechała pod prąd. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
17: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Całe zdarzenie trwało krótko. Kobietę jadącą pod prąd zauważyła przejeżdżająca obok załogę transportu medycznego, mówił mi aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
22: Policjanci zatrzymali 51-latce prawo jazdy oraz skierowali do sądu wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenie.
17: Mundurowi ostrzegają, tego rodzaju zachowanie może być przyczyną tragedii. Jeśli pomylimy zjazd na autostradzie, nigdy nie zawracajmy i nie jedźmy pod prąd. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: I jeszcze jedna wiadomość z A1. W kierunku Gdańska tworzą się korki w punkcie poboru opłat w Nowej Wsi. Czas oczekiwania na wjazd to około 15 minut. Jeśli na waszej drodze są utrudnienia, dzwońcie na czerwony telefon Radia Z 321-321-100. W Zielonej Górze zatrzymano 36-latka, który w internecie miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna jeszcze dziś ma być doprowadzony do prokuratury. Zatrzymany to obywatel Ukrainy. Będzie odpowiadał za publiczne znieważenie konstytucyjnego organu RP, za co grozi do 2 lat więzienia. Wakacje wystartowały. W drogę ruszył też wóz transmisyjny Radia Z. Dziś się zaparkował w Gibach na Suwalszczyźnie w pobliżu jeziora Gieret. Jest tam specjalny wysłannik Radia Z, Michał Dzienyński. Michale, dzień dobry. Dużo turystów?
23: Dzień dobry. Dopiero się zjeżdżają. Na razie tu na wiejskiej plaży można spokojnie znaleźć miejsce. Plany wakacyjne już były i są, mówi mi przemiła turystka z Wrocławia.
24: No, spływ, rowery i tak tutaj sielsko raczej się spędza czas biwakując.
23: W jeziorach woda to już zupa się robi.
24: Zupa dzisiaj chyba pierwszy raz, a tak to jeszcze nie było taka ciepła.
23: Potwierdzam, przy brzegu naprawdę woda ciepła, moczyłem nogi. Miejscowi restauratorzy w pełnej gotowości, bo wiadomo, wodę wyciąga i człowiek potem głodny.
25: Kartacze, soczewiaki, babkę ziemniaczaną, czenaki, to wszystko nasze właśnie wyroby.
23: Chyba dzisiaj pójdę wcześniej na obiad. Upał także dociera tutaj, w tej chwili już 30 stopni w cieniu. Giby, Michał Wieliński, Radio Z.
2: A mówią, polski biegun zimna. Ekstremalne upały także tam, jutro i pojutrze nawet 35 stopni. Polska malinami stoi. Prawie połowa unijnych zbiorów pochodzi z naszego kraju. Jesteśmy liderem rynku w Europie. Na świecie zajmujemy 5. miejsce. W zeszłym roku sadownicy zebrali u nas 79 tysięcy ton tych owoców. 70% trafiło na eksport, głównie w postaci mrożonek. Kolejne wiadomości w Radio Z w samo południe. Zaprasza Rafał Piech.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: 3 minuty po 11, słuchacie Radia Z, patrzy na mapę pogodową i ona jest naprawdę przerażająca, bo jak są upały, to te cyferki, które pokazują, ile jest stopni, są czerwone, dzisiaj są czarne, proszę Państwa. Do 38 stopni na zachodzie Polski dzisiaj, mnóstwo słońca, oczywiście nie powinno padać, a jutro na zachodzie czwórka z przodu.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Radio
26: Z. Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: Dzisiaj mamy pierwszy dzień wakacji i okazja jest wspaniała do tego, żeby spotkać się na naszym radiowym ogródku działkowym. Pierwsza partia z grilla Roberta Sowy już wylądowała na stole, tymczasem na ruszcie kolejna. Co tutaj się dzieje, Robercie?
1: Zamiast karkówki zróbmy polędwiczki z kurczaka, które są marynowane w jogurcie z przyprawą garam masala, czyli kmin, kardamon, curry, zupełnie inne smaki. Oczywiście pamiętaliśmy o kiełbasie, żeby nam tu nikt nie zarzucił, ale wzięliśmy takie białe, dzisiaj można dostać bratwursty niemieckie bez żadnego problemu, musztarda dijońska, pikantna. Poza tym przy grillu ważne są też elementy dodatkowe, czyli świeże owoce, czereśnie mamy dzisiaj, truskawki, jagody, borówki, kultowa sałatka z kapusty młodej, kolesław. To wszystko powoduje, że ten grill, ten stół grillowy robi nam się kolorowy. No słuchajcie, no przy takim stole to można siedzieć nie pół godziny, a cały dzień.
0: Robert Sowa, mistrz, dziękuję ci bardzo, szefie. To jest radiowy ogródek działkowy. Za chwilę wracamy, a wy posłuchajcie sobie muzyki numer 1.

0: Genesis, Jesus, He Knows Me w Radio Z, 22 minuty po godzinie 11. Dzisiaj nadajemy prosto z naszego ogródka działkowego. Jest z nami Cezary Pazura, podsumowujemy 100 twarzy, a za chwilę porozmawiamy o zakończeniu roku. Wcześniej zagramy Sylwia Grzeszczak, Słowa Nakaza, Moment, a potem jeszcze DJ Bobo, There's a Party, czyli wakacyjnie.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy

0: hity z Intermarché, jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: Hej, zwrot emocji! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: gdzie...
1: ROD, czyli radiowy ogródek działkowy. Dzisiaj Radio Z nadaje prosto z pleneru, bo mamy pierwszy dzień wakacji. Wczoraj było zakończenie roku szkolnego. Cezary Pazura z nami. Ty byłeś dobrym uczniem, Czarek?
2: Ja byłem bardzo dobrym uczniem. Znaczy zachowania to miałem różnie, ale starałem się mieć ocenę wzorową na koniec, żeby mieć czerwony pasek. Zawsze była wycieczka darmowa w liceum dla czerwonych pasków. No i ten się łapałem, wiesz. Lubię darmowe rzeczy, tak jak dzisiaj u was na przykład.
1: Tak, pięknie zostawiony stół przez Roberta Sowę. Zajadamy się. A powiedz mi, twoje dzieci przejęły to po tobie? Czy wczorajszy dzień, czyli zakończenie roku szkolnego, to był spokojny dzień u ciebie w domu, czy się nadenerwowałeś, nawściekałeś?
2: Nie, absolutnie nie. Powiem ci takie ostatnie moje wrażenia z zakończenia roku szkolnego. Nasz syn w tym roku skończył szkołę muzyczną. Po 6 latach podsłuchiwałem pod salą egzaminacyjną i się tak wzruszyłem, jak jury klaskało mu na zakończenie egzaminu. I się po prostu poryczałem na korytarzu, bo wiem, ile mnie kosztowało, wiesz, udowodnienie synowi, że on naprawdę potrzebuje tego pianina, bo on na początku mówi, tata, ja nie chcę, wiesz, jak dzieci nie lubią dodatkowych zajęć. Ja mówię, ale jesteś zdolny, spróbuj. I teraz powiedział mi tata, dziękuję, naprawdę.
1: Dumny tata Cezary Pazura dzisiaj na naszej działce, radiowy ogródek działkowy. Teraz muzyka numer 1 w Radiu Z. Radio
3: Z. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Hej, zwrot mocy!
12: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
13: Ale etykieta musi być!
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
15: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
14: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
16: Sali się nie poddają.
17: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
14: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
18: Ogień zszedł z boczem góry.
14: Awatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
14: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją zmieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
12: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski, patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
13: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
14: Oj, lubię, Barbara. A co?
13: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
14: O, i to lubię najbardziej.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
16: Co się zmieniło?
15: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.
19: W sobotę 27 czerwca słuchacie Radio Z, czas na wiadomości, które ma dla nas Rafał Piech. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Opozycja na razie się przygląda. Chodzi o pomysł referendum w celu odwołania Trzaskowskiego. 24 godziny z Cielecką. Aktorka na Malcie powtarza tą samą scenę 100 razy. Przed Polakami ważny mecz w siatkarskiej Lidze Narodów.
19: Minęła właśnie 12.
20: Politycy prawicy ostrożnie o organizacji referendum w Warszawie. Rozpoczęła działalność stołeczna operacja referendalna, w skrócie SOR, która będzie zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory żadna partia nie poparła oficjalnie tej inicjatywy. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, rozmawiałeś z politykami prawicy. Czy zamierzają włączyć się w zbiórkę podpisów?
0: Nie mówią tak, nie mówią nie. Trzeba najpierw rozważyć, czy nasze poparcie bardziej by zbiórce pomogło, czy zaszkodziło, uważa Karol Karski z PiSu. Jak dodaje, Warszawa jest specyficznym miastem.
16: No jestem ciekaw, jakie byłyby wyniki w miasteczku Wilanów.
0: Pomocy w zbiórce nie wyklucza też Konfederacja. Jesteśmy otwarci na każdą rozmowę, mówi polityk Michał Nieznański.
21: Rozumiem, że inicjator przyjdzie do partii politycznych i zaproponuje, żebyśmy robili to razem, a nie będzie czekał, żeby partie polityczne do niego się zgłaszały.
0: Aby zorganizować referendum w stolicy, pod wnioskiem musi się podpisać ponad 130 tysięcy warszawiaków.
20: Ostatnie referendum w Warszawie odbyło się 13 lat temu. Ówczesna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie została odwołana ze względu na zbyt niską frekwencję. Prawie cała Polska objęta najwyższymi alertami trzeciego stopnia przed upałami. Służby szykowały się do nich od kilku dni. Koleje Śląskie zleciły dodatkowe przeglądy klimatyzacji. Ochotnicza Straż Pożarna pomoże też przy ewakuacji w razie zatrzymania pociągu, tłumaczy wiceprezes spółki Tomasz Niedziela.
22: Są miejsca, do których trudno dotrzeć i tutaj autobus nie podjedzie wszędzie, więc OSP w takich ekstremalnych miejscach, kiedy pociąg staje w tak zwanym właśnie szczerym polu, są w stanie nam pomóc w tej ewakuacji pasażerów do miejsca, w którym są spokojnie w stanie się przesiąść na inny środek transportu.
20: W takie upały często dochodzi do awarii sieci trakcyjnej lub uszkodzeń torów. Ma jeszcze przed sobą 6 godzin na scenie. Na poznańskim festiwalu Malta trwa 24-godzinne wyzwanie Magdaleny Cieleckiej. Aktorka bez przerw i snu powtarza tę samą scenę rozstania 100 razy. Za każdym razem stając twarzą w twarz z innym obcym mężczyzną.
23: Faktycznie każdy z uczestników bardzo ciekawy, inny. Niektórzy bardziej zabawni, niektórzy bardziej dramatyczni. Kupiliśmy bilet 24-godzinny, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało na różnych etapach.
24: No właśnie zastanawialiśmy się, czy byśmy dali radę tak ze 4 godziny. Chyba nie.
0: Ale mimo wszystko wydaje się pani zachwycona.
24: Tak, jestem zachwycona, ponieważ jest to bardzo ciekawy eksperyment.
25: Zdecydowanie warto, świetny spektakl.
20: Z widzami spektaklu The Second Woman rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Finał spektaklu o godzinie 18. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach. Podopieczni Nikoli Grbicia w Lidze Narodów mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8 miejsce, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań. Więcej o tym starciu już teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
26: Polacy wracają do rywalizacji po dniu przerwy. Ten czas poświęcili na regenerację i podładowanie akumulatorów, które były niemal na wyczerpaniu. 5 ostatnich meczów w Lidze Narodów nasi siatkarze rozegrali w pełnym wymiarze. W Gliwicach po tiebreaku ograli Belgię i Turcję. Teraz nie powinno być z górki, ale Niemcy mają swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
27: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
26: Każde zwycięstwo jest dla nas na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym.
20: Początek meczu o 17.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
19: Wszyscy, którzy modlili się o wysokie temperatury, zdecydowanie przesadzili, bo jest bardzo gorąco. Od 31 stopni dzisiaj na Suwalszczyźnie do 38 w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, czyli grubo jest, a jutro grubo, grubiej niedziela, proszę Państwa. Jutro do 41 stopni na południowym zachodzie. Uważajcie na siebie.
29: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Culture Club i Kama Chameleon w Radio Z. 14 minut po godzinie 12. Jesteśmy dzisiaj na działce z Czarkiem Pazurą i teraz czas na taką małą zabawę.
1: Dwie prawdy i jedno kłamstwo. Która historia jest fałszywa? Zaczynamy ode mnie, ja opowiem trzy historie o sobie, jedna będzie nieprawdziwa. Pierwsza historia jest taka. Jak się urodziłem, to ważyłem 6,8 kg. Druga historia jest taka. Kiedyś przejechałem samochodem swoim własnym, swojego własnego laptopa. To jest druga historia. Trzecia historia jest taka, że jechałem jednym samochodem osobowym z Penelope Cruz. Dwie są prawdziwe, jedna jest fałszywa.
2: Dwie pierwsze są prawdziwe. Z Penelope Cruz nie jechałeś samochodem.
1: Jechałem.
2: A jednak, to co jest?
1: Ważyłem 4200, a nie 6800, ale miły jesteś, tak. Naprawdę bardzo. Trzy historie, dwie prawdziwe, jedna fałszywa. Słuchamy.
2: Podrywałem w samolocie lotu Naomi Campbell. To jest historia A. Historia B. Piłem piwo w Los Angeles z Bradem Pittem i on zapłacił. I trzecia historia. Byłem i widziałem na żywo najlepszy mecz w historii, czyli AC Milan Liverpool z Dudek Dance.
1: 3-3. Wiesz co, bilety na ten mecz były bardzo, bardzo drogie, więc stawiam, że piłeś piwo na koszt Brada Pitta i podrywałeś Naomi Campbell, a nie byłeś na tym meczu.
2: Brad Pitt jest nieprawdziwy.
1: Nieprawdziwy?
2: Nieprawdziwy.
1: No co ty?
2: Nieprawdziwy. Ale Dudek Dance jest prawdziwy. I byłem wtedy na tym meczu na żywo. I Naomi Campbell niestety byłem... Bardzo musiałem sobie pomóc, żeby być bardziej odważnym. I ona mnie no niestety nie przyjęła moich zalotów.
1: A, i co usłyszałeś?
2: Ja nie rozumiałem
1: coś po angielsku.
2: Nie, coś powiedziała po angielsku. Wziąłem to za dobrą monetę i jechałem dalej. Polak potrafi.

0: 22 minuty po południu, słuchacie Radio Z, to Pitbull i Kesha Timber. Dzisiaj nadajemy z RODOS, z naszego radiowego ogródka działkowego ogrodzonego siatką. Jest z nami Cezary Pazura i się przygotowuje, bo za chwilę coś posadzimy na pamiątkę, także bądźcie z nami, a wcześniej Daria Zawiałow i Ballada o niej.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk, atrakcyjny na lato.

0: gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.

0: życiu każdego mężczyzny jest taka sytuacja, że powinien zasadzić miętę, a także my od naszych gości tutaj, że tak powiem, wymagamy, aby zostawili coś po sobie na naszym ogródku działkowym. Cezary Pazura będzie sadził miętę. Jak się z tym czujesz?
1: Czuję się świetnie. Wiem, jak sadzić miętę.
0: Czujesz miętę do tej mięty?
1: Tak, właśnie dlatego chciałem posadzić miętę, bo to się właśnie tak się mieć do kogoś miętę, czy czuć do kogoś miętę, to mi się dobrze kojarzy i powinniśmy my też czuć do siebie miętę.
0: No to w takim razie poczujmy miętę do tej ziemi i wsadźmy tę miętę tutaj. Jak to robimy? Szanowna pani, jest tutaj z nami Magda, tak?
1: My się z Magdą znamy długo i czuliśmy kiedyś też do siebie miętę.
2: No.
1: I ten. Ale wyrośliśmy z tego.
2: No.
1: Dlatego teraz sadzimy miętę. Czyli ja rozumiem, kopię dołek, pozbywam się doniczki w ten sposób, że naciskam tu ze wszystkich stron.
2: Tak, teraz delikatnie łapiemy za głowę.
1: Delikatnie, tu pomagam tym, o, jest. Pięknie. Już jest moje.
2: Tak, teraz trzeba troszeczkę ponaciskać te korzonki, żeby je rozluźnić, żeby im nie było ciasno, bo będą się w ten sposób rozrastały.
1: O, jaka ładna czarnoziem. Wiesz, ja też mam ogródek w sumie. Nie lubię ten, nic w nim robię. Znaczy lubię, tylko nie mam kiedy, no.
0: Dajmy się napić tej mięcie. Dziękujemy ci bardzo. Piękna mięta. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za 10 lat i będziemy na tej mięcie wieszać huśtawkę.
1: Huśtawkę, hamak.
0: Czarku polej.
1: Leje.
0: Ale dobrze podlana, Czarek wylał całą konewkę. Mówiłem, weź dwie.
1: Nie, ten pół wylałem.
0: Pół wylał, no?
1: Pół zostało.
0: Pół zostało. Zaraz wracamy.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Halo, tu Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
14: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak, szum wody, zachód słońca i ława. To miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
16: Po reklamie.
17: Audycja zawiera lokowanie produktu.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

What's Love Got To Do With It w Radiu Z, to Kaigo i Tina Turner, a tymczasem proszę Państwa już na początku września, 11-12 konkretnie, na PGE Narodowym wyjątkowe wydarzenie, Red Bull Drift Masters Grand Finale. Podczas imprezy rozstrzygną się losy mistrzowskiego tytułu w prestiżowej serii driftowej, o który najlepsi powalczą w wielkich pojedynkach 1-1. Dodatkowo atrakcją będzie też bezpośrednie starcie dwóch bolidów Formuły 1. To weekend, w którym w jednym miejscu spotkają się dwie skrajnie różne, ale równie intensywne światy, technologia F1 i bezkompromisowa walka w drifcie. Wy też musicie tam być, Radio Z tam na pewno będzie, także wszystkie szczegóły od nas na bieżąco. Dzisiaj nadajemy prosto z naszego radiowego grudka działkowego, także bądźcie czujni, Czarek Pazura jest z nami, Robert Sowa, będzie się działo. A teraz David Guetta i Run, Run, River.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Wydarzenia Red Bull Drift Masters Grand Finale współorganizowanego przez firmę Red Bull. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Jak jest biała flaga, to dopiero wtedy można się kąpać, a jak czerwona, to nie można.
3: A ja kocham ciepło. Ja 30 lat mieszkam w Australii.
4: Stały dostęp do tej wody to jest absolutna podstawa.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Bieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
11: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też, to poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Po reklamie.
18: Zbliża się 13, czas na wiadomości Radia Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech. Prosimy.
19: Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Mężczyzna ranił nożem 48-latka. Sezonowy pociąg nad Adriatyk dotarł do celu. Za chwilę relacja naszego reportera. Modlin gotowy na wakacyjny szczyt. Od wtorku na lotnisku nowy terminal.
18: 13.
19: Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu. Z tym tematem reporter Radia Z Jan Kielak.
20: Zgadza się.
19: Janku, powiedz, jak wyglądała obława?
20: Zaangażowano wielkie siły. Nożownika poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi. Z powietrza teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji.
21: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Wasywie
5: Leśny podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
20: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany.
19: Ranny 48-latek trafił pod opiekę lekarzy podczas transportu do szpitala, był przytomny. Pierwszy w tym sezonie Adriatic Express dotarł do celu. Pociąg zanotował blisko 2-godzinne opóźnienie. Wraz z podróżnymi z całej Polski składem przez ponad 20 godzin jechał reporter Radia Z Tomasz Kubat, z którym się teraz łączymy. Tomku, czy kłopoty z trzymaniem się rozkładu to przez upały?
16: W słoweńskim nadmorskim kurorcie Koper, gdzie teraz jestem, termometry pokazują około 30 stopni w cieniu. To nie są jakieś ekstremalne upały tutaj, raczej coś oczywistego. Nasz pociąg spóźnił się głównie przez małe kłopoty z awanturującymi się pasażerami będącymi pod wpływem alkoholu i przez rozgrzebane remonty torów w kilku krajach. Pani Klaudia, która w podróż nad Adriatek wybrała się z dwoma córkami, mimo wszystko jest bardzo zadowolona.
21: Bo sama z dwójką dzieci samochodem to byłoby trudniej, bardziej stresująco i musiałabyśmy na pewno jakiś postój robić.
22: Żałuje pani tej decyzji?
21: Nie, wyspałyśmy się chyba wszystkie trzy.
23: Tak. Tak.
16: Klima działała tak dobrze, że nawet trochę zmarzliśmy. Z Kopru nad Adriatykiem Tomasz Kubat, Radio Z.
19: W ubiegłym roku z połączenia do chorwackiej Rijeki skorzystało ponad 9 tysięcy osób. Na wakacje można pociągiem, można też samolotem. Lotnisko Modlin koło Warszawy uruchomi dodatkowy tymczasowy terminal w namiocie. Dzięki niemu wzrośnie przepustowość portu w sezonie letnim, kiedy realizowanych jest znacznie więcej połączeń. Od lat lotnisko zmaga się z ciasną halą odlotów i przylotów. Nowy terminal zacznie działać od wtorku, pozwoli zwiększyć liczbę pasażerów o 2 miliony rocznie, mówi prezes lotniska Jacek Kowalski.
24: Dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni.
19: Z kolei za 3 lata ma zostać otwarta stacja kolei tuż obok lotniska. Historia wielkiej miłości na tle burzliwych dziejów Polski. Dobiegają końca prace nad filmem Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. To była niezwykła para, mówi grająca Gaję Magdalena Popławska.
25: Nawzajem się tak jakoś dopełniali, wspierali się w tej walce, mieli dla siebie mnóstwo, może Gaja głównie miała mnóstwo cierpliwości. Szanowała Jacka w takich też jego odlotach, kiedy był zaangażowany w tą politykę. Nawzajem się wspierali. Jacek też bardzo szanował Gaję, liczył się z jej zdaniem, więc naprawdę byli takim bardzo romantycznym i nowoczesnym związkiem.
19: W postać Jacka Kuronia wciela się Arkadiusz Jakubik. Film do kin wejdzie 11 listopada.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
18: Piękna pogoda, to nie powiedzieć nic tak naprawdę, bo dzisiaj bardzo gorąco, 29 stopni na Podhalu i to jest najchłodniejsze miejsce, a poza tym to wszędzie trójki z przodu, od 31 nad morzem na Pomorzu Gdańskim do 38 w Zielonej Górze. Chmur niewiele, tych chmur troszeczkę na zachodzie, mnóstwo słońca, a jutro, proszę Państwa, choć trudno w to uwierzyć, będzie cieplej. Czwórki z przodu pojawią się na zachodzie.
27: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
28: Radio Z i już.
29: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
18: My dzisiaj chowamy się w cieniu naszego radiowego ogródka działkowego. Jest z nami Cezary Pazura i Robert Sowa. No i tam na grillu widzę, że sytuacja dochodzi do jakiegoś konsensusu, także

0: zasiedliśmy do stołu, proszę Państwa, który zastawiony jest tym, co przygotował Robert Sowa. Czarek już próbuje, wykorzystam to, że ma teraz jedzenie w ustach i go zadam jakieś bardzo trudne pytanie. Jak smakuje?
1: Bardzo dobre. I teraz żeberko to marynowane. Doskonałe. Ja jestem takim raczej, powiem ci, konsumentem wybrednym. Mi dogodzić jest ciężko, moja żona ubolewa, bo to musi być naprawdę mistrz, żebym ja coś zjadł. Tak to tak niechętnie.
2: To dziękuję, że smakuje, prawda?
0: Jak dogodzić Cezarymu Pazurze?
2: Wystarczy posłuchać i popatrzeć, bo żeberka zrobiły furorę. To ty wybrałeś krewetki. Nie wiem, czy by przestraszył się tego VAT-u, czy jednak woli białko. Tylko zwierzęce.
0: To ja od razu próbuję krewetki. O, wow. Słuchajcie Radia Z, za chwilę wracamy, bądźcie z nami.

0: Lenny Kravitz Fly Away, czyli Lenny Kravitz odlatuje i trochę mu się nie dziwię. Człowiek by chyba sobie chętnie poleciał do zimnych krajów na początek tych wakacji. My, proszę Państwa, chowamy się w cieniu naszej działki, naszego radiowego ogródka działkowego. Jest z nami Cezary Pazura, jest Robert Sowa, mistrz przy grillu dzisiaj. Za chwilę wracamy do rozmowy, a Wy zagrajcie, posłuchajcie, ja zagram. Mysłowic, Sprzedawcy Marzeń, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Media Expert, taniej masz!
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
17: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
16: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Słuchacie Radia Z, jesteśmy na działce, w naszym radiowym ogrodku działkowym, Cezary Pazura. Spełniony chyba, brzuszek pełny?
1: Tak, brzuszek pełny, sobie popijam teraz sobie z takiego pięknego kubeczka, dacie mi parę?
0: Tak, proszę, kubeczek Radia Z jest gratis.
1: Będę szpanował na działce.
0: Cezary Pazura był z nami, Robert Sowa był z nami, dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w Radiu Z. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny.
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
20: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: Po reklamie.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
9: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
12: W sobotę 27 czerwca słuchacie Radia Z, czas na wiadomości, które przygotował dla nas Rafał Piech.
13: Na początek informacje z dróg, wypadki i korki na trasach prowadzących nad morze. Nasi reporterzy także ruszyli w Polskę. Sprawdzamy, jak mija wam pierwszy dzień wakacji. Będzie też siatkarski parkiet. Polacy zmierzą się w Gliwicach z Niemcami w Lidze Narodów.
12: 14.
13: Pierwszy wakacyjny weekend, duży ruch na trasach prowadzących nad morze. Do tego doszło do kilku kolizji i wypadków. Między innymi na wysokości Szczecina w rejonie węzłów Klucz, Podjuchy i Dąbie. Z tego powodu utworzył się 16-kilometrowy zator na A6C aż do węzła Rzęśnica. To nitka w kierunku Świnoujścia. Do poważnego wypadku doszło także na ekspresowej Trójce w kierunku Szczecina. Dachowało tam auto i ucierpiała jedna osoba. Objazd wyznaczono równoległą drogą powiatową Babigoszcz-Miękowo, czyli dawną Krajową Trójką. Spory ruch także w Pomorskiem na ekspresowej Szóstce na odcinku Słupsk-Lęborg w miejscowości Rzęch-Cichno. Osobówka uderzyła w bariery. Tam zablokowany jest jeden pas. Z kolei na obwodnicy Trójmiasta zderzenie dwóch osobówek między węzłami Szadułki, Gdańsk-Karczemki. Tymczasem policja uruchomiła tegoroczną edycję interaktywnej mapy wypadków drogowych. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
14: Mapa ma pokazać skalę tragedii, do których codziennie dochodzi na polskich drogach, mówiła mi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z policji.
15: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
14: Mapa będzie aktualizowana codziennie przez całe wakacje. Będzie można ją zobaczyć m.in. na stronie internetowej policji i w mediach społecznościowych, ale mapa będzie też wyświetlana na ponad 20 tysiącach ekranów w całej Polsce. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
13: Między innymi przy głównych trasach, na dworcach, stacjach paliw czy w centrach handlowych. Radio Z od rana sprawdza, jak mija wam pierwszy dzień wakacji. Bardzo upalnych wakacji, tym bardziej, że pogoda sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Michał Dzieryński, nasz reporter i wóz transmisyjny Radia Z teraz na trasie Augustów Sejny pośród lasów, jezior i rzek. Michale, jak nasi słuchacze spędzają początek urlopu?
9: W Augustowie coraz więcej osób chętnych choćby na rejs stateczkiem. Pobliskie jeziora, plaże zapełnione kąpiącymi się, plażującymi. A ja dotarłem do wsi Frontki, gdzie przebiega malowniczy spływ rzeką Hańczą i tak sobie rozmawiałem z przepływającymi z pomostu.
16: Jak się pływa?
17: Super!
16: Co jest najbardziej super?
17: Cisza i spokój, w ptaku!
18: Najbardziej popularnym odcinkiem to jest Wysoki Most Frontki, czyli tak pięknie położona malownicza Hańcza przez Wigielski Park Narodowy.
9: Dopowiada pani Kasia, właścicielka miejscowej wypożyczalni kajaków. Dziękujemy za gościnę. A ja dopowiadam, wypatrujcie naszej zetkowej informacyjnej ekipy. Zapraszam na rozmowy.
15: Radio Z to nasze ulubione radio. W trasie i w drodze to tylko Radio Z. I wakacje oczywiście.
9: Aż się zarumieniłem od komplementów w tych upalnych okolicznościach przyrody, ale trzeba przyznać, na kajaku czy przy jeziorze chłodniej tam ten delikatny wietrzyk zefirek. Frontki, Michał Dzieliński, Radio Z.
13: Jak wyglądają miejsca, które odwiedza Michał, koniecznie zobaczcie na portalu X, na profilu Radio Z News. Mecz, który zawsze wyzwala dodatkowe emocje. Polscy siatkarze zmierzą się w Gliwicach z Niemcami w Lidze Narodów. Będzie to trzeci pojedynek biało-czerwonych na własnym parkiecie. Dwa wcześniejsze były zwycięskie, odniesione po tiebreakach nad Belgią i Turcją. Rozgrywający Marcin Komenda chwali reprezentację Niemiec.
19: Kolejny trudny przeciwnik. Teoretycznie wydaje się, że nie jest to zespół z czołówki takiej światowej, z pierwszej czwórki, szóstki. Natomiast jest to zespół prosperujący, zespół, który z roku na rok się rozwija i spodziewam się, że to będzie kolejny bardzo trudny mecz.
13: Początek spotkania o godzinie 17.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pamiętajcie piosenkę Kazika Spalam się? Tak mi się przypomniała, zupełnie bez powodu, absolutnie. Dzisiaj od 29 stopni na Podhalu, przez 31 w Suwałkach i w Gdańsku, 35 w centrum, w Wielkopolsce, w Łodzi, do 38 na południowym zachodzie kraju. A jutro? Jutro będzie więcej.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
20: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

Girl Just Want to Have Fun to Cyndi Lauper w Radiu Z, 13 minut po godzinie 14. Mamy sobotę, 27 czerwca i to, proszę Państwa, w kalendarzu świąt tak zwanych nietypowych jest Dzień Szwagra. To nie do końca dobrze, proszę Państwa, bo jest bardzo gorąco. Jak wiadomo, szwagier plus upał i nieszczęście gotowe. Także uważajcie mocno na siebie. Niemniej jednak pamiętajcie też o swoich szwagrach, no bo szwagier to nie tylko mąż Twojej siostry. Szwagier to nie tylko brat Twojego męża lub Twojej żony. To nie tylko mąż siostry Twojego męża lub Twojej żony. Szwagier to przede wszystkim instytucja. To stoja, to foka, to anioł w ludzkim ciele, proszę Państwa. Szanujmy swoich szwagrów, kochajmy ich i wynagradzajmy im to wszystko, nie tylko dzisiaj z okazji Dnia Szwagra. Wszystkiego najlepszego wszystkim szwagrom życzę i dla Was piosenka Legendary, no bo jak inaczej.

0: Radio Zefias Impreza. This is the world we live in, to Alcazar. 21 minut po godzinie 14. Dzisiaj mamy dzień szwagra. No i stało się, proszę Państwa, napisał do mnie szwagier, pan Jerzy ze Szczecina, który mówi, że zadzwonił do niego jego szwagier z kolei i poprosił, żeby jadąc na działkę, bo tam robił grilla, zajechał na stację i zrobił zakupy, tylko w tym momencie urwało połączenie i on nie wie za bardzo, co ma kupić. Zatrzymał się na stacji, zasięgu nie ma i prosi mnie o pomoc, co ma kupić szwagrowi, jadąc na działkę. No ja nie chcę brać takiej odpowiedzialności na siebie, w związku z tym zrzucam ją na was. Co ma kupić szwagier szwagrowi w drodze na działkę na stacji? Dajcie znać pod numerem 321-321-321. Czekamy. A za chwilę Oskar Cyms i co noc. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Dostaniesz coś za świadectwo?
17: No raczej, rabat od Media Expert.
16: Wow, też chcę!
17: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
16: Mega!
18: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Emigranci, Paweł Kukiz na falochronie w Radio Z. Za 21 minut, godzina 15. Mamy, proszę Państwa, 27 czerwca, to jest dzień szwagra. Z tej okazji napisał do mnie szwagier, pan Jerzy ze Szczecina. Nie mój szwagier, tylko po prostu człowiek, który jest szwagrem, którego z kolei jego szwagier poprosił, żeby w drodze na działkę na grilla zajechał na stację, zrobił zakupy, a tu się zasięg urwał i on dokładnie nie wie, co ma na tej stacji kupić dla szwagra. Prosi mnie o pomoc, ja proszę Was o pomoc. Co kupić na stacji, jadąc na działkę dla szwagra? 321-321-321. Halo?
1: No myślę, że szwagier szwagrowi to oczywiście naturalnie sok z gumy jagód, swoich ogórków, no i coś na rano.
0: Proszę pana, ja myślę, że chodzi, mam nadzieję, że chodzi tutaj panu o prawdziwy sok z gumy jagód, że to nie jest jakaś metafora na coś innego, dobrze? Dziękuję. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Jacek Tarnobrzyk. Myślę, że skoro skazał mu zajechać na stację benzynową, to z pewnością skończyło mu się paliwo do kosiarki, więc powinien kupić paliwo do kosiarki.
0: No i to jest dobra odpowiedź, o ile oczywiście chodzi o tankowanie kosiarki. Ktoś jeszcze?
3: Dzień dobry. Proponuję, żeby szwagier szwagrowi kupił na działkę slipki kąpielowe i duży basenik taki przenośny, żeby mieli się gdzie ochłodzić po tym grillu.
0: No i pięknie. I gotowa lista zakupów. Panie Jerzy, proszę nie dziękować.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
2: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
3: Gotowi jesteście na wakacje?
4: Tak.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
0: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
13: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
14: Gastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
19: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
20: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
21: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
22: Po reklamie.
23: Tu Radio Z, w kalendarzu sobota, 27 czerwca. Rafał Piech już w studiu, czas na najświeższe wiadomości Radio Z.
24: Pierwszy wakacyjny weekend, duży ruch na trasach prowadzących nad Bałtyk. Woda niezdatna do kąpieli w 3 miejscach w północnej Polsce. A cała Polska na czerwono, alerty najwyższego 3 stopnia przed upałami.
23: 15.
24: Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi znacznie większy ruch na drogach i korki nad morzem. A czas wyjazdów dopiero się rozkręca. Z nami już teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Jak wygląda sytuacja na drogach?
25: Ruch jest zdecydowanie większy. Widać, że Polacy ruszyli w drogę na urlopy. Tłoczno jest zarówno na autostradach, drogach szybkiego ruchu, ale też na trasach lokalnych. W wielu miejscach kraju kierowcy muszą liczyć się z korkami. Nie brakuje też wypadków. Do kilku kolizji doszło m.in. na prowadzącej nad morze autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim. W Warmińsko-Mazurskim wojskowa ciężarówka uderzyła w drzewo. Rannych zostało dwóch żołnierzy. Niestety utrzymaniu koncentracji za kierownicą nie sprzyja pogoda. W czasie tak wysokich temperatur dużo łatwiej o zmęczenie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
24: Warto więc robić przerwy za kółkiem i zdjąć nogę z gazu, by może nieco wolniej, ale za to bezpieczniej dojechać do celu. Wakacje to też czas autokarowych podróży. Służby apelują do rodziców, by zgłaszali do kontroli takie wyjazdy swoich dzieci. Inspektorzy sprawdzą wtedy pojazd i kierowcę, mówi śląski wojewódzki inspektor transportu drogowego Dariusz Winiarczyk.
1: Będziemy kontrolowali stan psychofizyczny kierowców, to czy nie są pod wpływem środków odurzających czy alkoholu, czy nie naruszają zasad dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Oraz stan techniczny autokarów.
24: W całej Polsce pojawią się także mobilne stacje diagnostyczne ITD, które będą losowo kontrolować autokary. Bakterie E. coli i zakwit sinic powodem zamknięcia trzech popularnych kąpielisk w północnej Polsce. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia-Śródmieście i na kąpielisku Sopot-Łazienki Południowe na wysokości wejścia na plażę numer 23. W zachodniopomorskim zakaz utrzymuje się na kąpielisku na jeziorze Żerdno. Aktualne informacje o stanie wody możecie znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Skrawek cienia i chłód na wagę złota. Mamy piekielnie gorący weekend. Dziś na zachodzie kraju nawet 38 stopni, a na jutro IMGW prognozuje jeszcze wyższe wartości, bo termometry tam na zachodzie mogą pokazać nawet 41 kresek. Takie temperatury są groźne dla życia i zdrowia, ostrzega Piotr Szuster z IMGW.
2: Szczególnie u osób, które mają nabyte choroby układu krążenia, zwiększać się będzie wysiłek termiczny organizmu. Badania wskazują, że rośnie też śmiertelność wraz ze wzrostem temperatury powietrza, szczególnie u mężczyzn. Natomiast można minimalizować ryzyko przede wszystkim przez unikanie wysiłku, unikanie przebywania na otwartej przestrzeni.
24: W takie upały porady standardowe, trzeba pamiętać o nawadnianiu organizmu. Warto też zamykać okna w mieszkaniu w ciągu dnia.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
4: Lampa jak co, Michał, bo mi brakuje słowa.
5: Straszliwa lampa, wiesz, lampa jest do tego stopnia, że ja przyjechałem dzisiaj do pracy moim kabrioletem. Wiesz, że mam kabriolecinek?
4: Nie masz kabrioleta.
5: Mam kabrioleta, jestem zamożny.
4: Nie,
5: i mam kabrioletę.
4: Czołeś sobie dach piłką do metalu brzeszczotem. To nie jest kabriolet. Kabriolet ma dach składany.
5: Mam kabrioleta.
4: Proszę Państwa, Michał Korościel z Wami już teraz. Mimo wszystko
5: witam
4: bardzo
5: serdecznie.
4: Płakam, zostańcie. Będą też piosenki.
5: Będą piosenki jak najwięcej. Postaram się jak najmniej gadać.
3: Sponsorem programu był Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
6: Radio Z i już.
26: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

Dawid Kwiatkowski, to takie proste. 14 minut po godzinie 15. Michał Korościel, kłaniam się, ciepło, co? Ale to nie ma co narzekać, bo wystarczy zaledwie krótka ekspozycja na słońce, żeby nasz organizm zaczął produkować witaminę D. Jak wam za gorąco, pomyślcie sobie, no rzeczywiście, jestem spocony, ale za to produkuję witaminę D jak wściekły. Według wytycznych dorośli powinni spędzać na słońcu od pół godziny do godziny dziennie w okresie od maja do września, najlepiej pomiędzy 10 a 15, odsłaniając przy tym przedramiona i nogi, wtedy wasz organizm będzie produkował witaminę D normalnie na masową skalę. Będzie można tym handlować później niemal. Tame Impala, Dracula w Radiu Z. Ale nie za długo na tym słońcu, kochani, bo dzisiaj serio gorąco.

0: Dido i Hunter w Radiu Z, 22 minuty po 15. Jak już się zrobi chłodniej, tak koło 23, to dzisiaj będą mecze. Panama, Anglia i Chorwacja, Ghana, dwa mecze równolegle, bo to są już ostatnie mecze grupowe i chodzi o to, żeby tam nie kombinowali za bardzo, żeby nie patrzyli na wynik na drugim stadionie, także dlatego dwa mecze równolegle. Im dłużej mundial trwa, tym dłużej nas tam nie ma, ale robi się całkiem interesująco, musicie przyznać. Ania Karwan za chwilę w Tomi Graj w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Gorąco?

0: Oto Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Bam! Shawn Mendes, Treat You Better w Radio Z. Za 20 minut, godzina 16, to jest, proszę Państwa, pierwszy weekend wakacji. Gorąco jak nie wiem, ale tak ma być właśnie na wakacjach. Jeżeli dzisiaj narzekacie na upał, to zatęsknijcie za tym dniem w połowie sierpnia, jak będziecie moczyć nogi w Bałtyku i wiatr prawie głowę będzie Wam urywał. Pomyślicie sobie, ale pierwszy weekend wakacji był gorący. Szkoda, że taki nie jest dzisiaj. The Sound of Silence, Disturbed, za moment w Radio Z.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
1: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer.

0: Patrzcie, dopiero wczoraj wygrywała Eurowizję Junior, a teraz chciałam ciebie więcej tego. Roxy w Radiu Z. Za 4 minuty będzie godzina 16, będziemy sprawdzać, co się dzieje na świecie. Zapraszamy na wiadomości za moment.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 16. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Rafał Piech. Zapraszamy.
14: Iran i Stany znowu atakują swoje cele. Rozejm pod znakiem zapytania. Katastrofa myśliwca w Ukrainie. Pilot zdołał się katapultować. Na górskich szlakach sporo turystów. Ratownicy radzą, jak poradzić sobie z upałami.
0: 16.
14: Kruche zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Iran i Stany Zjednoczone ponownie ostrzeliwują swoje cele wojskowe. W wiadomościach teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, z czego wynikają ostatnie tarcia?
15: Ze sporu wokół żeglugi cieśniną Ormuz. Władze w Teheranie chcą mieć kontrolę nad tym, jakim szlakiem płyną tankowce i przestrzegają inne państwa przed wybieraniem alternatywnych tras. W czwartek Iran zaatakował dronami statek handlowy płynący pod singapurską banderą. Donald Trump w ostrych słowach skrytykował ten atak, a Stany Zjednoczone odpowiedziały nalotem na miejsca składowania irańskich rakiet i dronów. Na tym jednak się nie skończyło. Władze w Teheranie przekazały dziś, że w odwecie dokonały ataków na cele powiązane z siłami USA. Nie sprecyzowały jednak, które konkretnie.
14: Atak Iranu na singapurski statek był pierwszym incydentem od czasu zawarcia 60-dniowego rozejmu. Na jego mocy Iran zobowiązał się do podjęcia wszelkich możliwych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz. Katastrofa myśliwca MiG-29 w Ukrainie. Jak informuje dowództwo sił powietrznych, w nocy utracono kontakt z maszyną, która wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Na szczęście pilot zdołał się katapultować, odnaleźli go ratownicy i trafił na badania. Niespełna 2 tygodnie temu doszło do katastrofy bombowca Su-24M. Zginęli pilot i nawigator. Co najmniej 1,5 litra wody na osobę do plecaka. Oto przed wyjściem na szlaki apeluje karkonoska grupa GOPR. W szczytowych partiach tych gór może być chłodniej o nawet kilkanaście stopni niż w dolinach, ale za to mocniej działa na nas promieniowanie słoneczne. Nakrycie głowy i zapas wody to podstawa, mówi ratownik Krzysztof Koziej.
16: Na pewno duża ilość wody, w zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę. To tej wody może być mniej, natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej.
14: Woda przyda się też na nizinach, bo upał jest wręcz nieznośny. Cała Polska objęta jest ostrzeżeniami 2 i 3 stopnia oraz alertem RCB. To jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Film Nasza Rewolucja o Gajce i Jacku Kuroniach jest już zmontowany i trwa postprodukcja. Obraz opowiada o wielkiej miłości, odwadze, niezłomności i solidarności, a także o cenie, jaką trzeba było zapłacić za walkę o wolność w czasach PRL. Cieszę się, że mieliśmy szansę szerzej opowiedzieć o Gajce Kuroń, bo była to osoba niezwykle przejmująca, mówi reżyser Piotr Domalewski.
17: Ona była niezwykle empatyczna, bo to ona tak naprawdę napędzała to przekonanie Jacka Kuronia o tym, że człowiek jest najważniejszy. To była jakaś taka właśnie jej idea. Była też niezwykle pracowita i całkowicie oddana tej idei relacji Jackowi też. Nie ma już takich ludzi, mam wrażenie. Pamiętajmy, że za każdym człowiekiem, którego znamy z kart historii, z pomników, stoi wiele ludzi, których nie znamy. Bez nich ten człowiek by nie istniał. Podobnie jest w tym przypadku.
14: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska, a Jacka Arkadiusz Jakubik. Film do kin wejdzie 11 listopada. Teraz już czas na magazyn mundialowy Radia Z i Marcin Powideł.
18: Francja dołączyła do Meksyku i jako drugi zespół na mundialu zakończyła fazę grupową Mistrzostw Świata z kompletem zwycięstw. Marcin Powideł, kłaniam się nisko. To jest magazyn mundialowy w Radiu Z. Zaczynamy. Trójkolorowi pod nieobecność selekcjonera Didiera Deschampsa, który musiał wrócić do kraju z powodu śmierci matki, pokonali 4-1 Norwegię. Hat-tricka klasycznego ustrzelił Osman Dembele. Napastnik PSG trafił w 7., 20. i 32. minucie.
19: Dembele jest pędzi do prawie.
18: Oto co bohater Le Bleu mówił po meczu. Bardzo się cieszę, to dla mnie wyjątkowy moment. Zagraliśmy dobre spotkanie, teraz musimy pozostać skoncentrowani, bo przed nami kolejne wielkie wyzwania. Francja gra dalej, Norwegia mimo porażki także. Awans przypieczętowała również Hiszpania, która wygrała 1-0 z Urugwajem, oraz Republika Zielonego Przylądka, absolutny debiutant, kończy fazę grupową na 2. miejscu z 3 remisami z Hiszpanią, Urugwajem oraz Arabią Saudyjską. Brawo!
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: Gorąco dzisiaj, to słuchajcie, co będzie jutro. Jeżeli prognozy się potwierdzą, to będziemy mieli rekord upałów w Polsce do tej pory. Rekord wynosi 40,2 stopnia pod Opolem. 100 lat temu tyle było, a jutro w Zielonej Górze ma być 41. Jeżeli się potwierdzi, będzie absolutny rekord. Najchłodniej jutro w Zakopanem. 31. Nieźle, co?
9: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: 16:04, Michał Korościel, gorące, dzień dobry, witam serdecznie, fajnie, że sobotę spędzamy razem. A jak słyszymy tę piosenkę, to co myślimy? To myślimy, że za godzinę i 15 minut będziemy witać nowy rok, co? Bo ten chłop z Modern Talking na każdym Sylwestrze w Polsce jest. Nie wiem, czy gdzie indziej go nie zapraszają, czy my tak bardzo dobrze płacimy. No tak czy inaczej, you're my heart, you're my soul, teraz w Radiu Z. Na Sylwestra jest zimniej trochę, to tak, żeby państwa schłodzić trochę.

Nelly i Kelly Rowland, Dilemma w Radiu Z. 16 minut po godzinie 16. W Polsce politycy kłócą się już o wszystko, zupełnie o wszystko, ale chyba o pogodę jeszcze nie. Ja bym chętnie posłuchał takiej debaty, że przychodzą politycy z PiSu i z Platformy i kłócą się o pogodę i na przykład gościu z PiSu mówi: za naszych rządów nie było ponad 40 stopni. To jest niebezpieczne. Co robicie z Polakami? A gościu z Platformy mówi: za waszych rządów w czerwcu padał deszcz i Polacy nie mogli jeździć na wakacje, a za naszych mogą. I wtedy się naparzają. Ale to by się oglądało, ale to by się słuchało. Mam nadzieję, że panowie politycy słyszą, czy też panie, i da się to jeszcze zrobić.

0: Komodo, I Just Die In Your Arms w Radiu Z, 23 minuty po 16. Słyszeliście już, że prezydent Andrzej Duda, były prezydent, kupił sobie Porsche Boxster z 2013 roku i wielka afera, orety, skąd ma pieniądze, kupił sobie Porsche, czy on zwariował? No ludzie, facet był prezydentem i kupił sobie używane Porsche, 13-letnie, ściągnięte ze Stanów Zjednoczonych, po naprawie, po wszystkich opłatach, to kosztowało 162 tysiące złotych. No gdyby były prezydent nie był sobie w stanie kupić samochodu za 162 tysiące złotych, to by źle znaczyło, źle świadczyło o tym kraju. No nie wiem, czy mu potrzebne, ale jak sobie kupił, to sobie kupił. No niech podpoczywa trochę. Andrzej, ja nie mam pretensji, panie Andrzeju, znaczy się. Także baw się dobrze. Znaczy proszę się bawić dobrze. O tak, Kasia Kowalska za chwilę w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
12: ceny. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
12: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
15: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
16: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
15: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
17: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
19: W
9: w Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Max, so am I w Radiu Z. Za 19 minut, godzina 17, chłodniej się robi. A skąd, redaktorze? Dalej pali jak nie wiem. No i tak będzie jeszcze trochę. Chłodniej będzie koło 23. Za chwilę Daria Zawiałow w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Mamo, chcę pić!
7: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
8: Pewnie plusz.
6: Tak, chcę plusz.
7: Już kupuję. To najlepszy wybór.
8: Na 100%.
9: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
8: Plusz.
9: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
8: Na 100%.
9: Dziękuję.
8: Na zdrowie.
10: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. Gorąco.

0: tylko w KFC.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
0: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
0: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Olivia Dean, jak zaśpiewa, to zawsze jest przyjemnie. Nice to each other w Radio Z. Za 4 minuty będzie godzina 17 i będą wiadomości. Zapraszam.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też. To poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
15: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
16: Oczywiście.
15: Dziękuję.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
17: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
16: Oczywiście.
17: Dziękuję.
16: Poproszę...
18: Oryginalnego plusza?
15: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
16: Oczywiście.
15: Dziękuję.
19: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
12: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak, szum wody, zachód słońca. Iława to miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
10: Po reklamie.
0: Sobotnie popołudnie z Radiem Z sprawdzamy teraz, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Rafał Piech.
9: Nie żyje 50-letni Polak zasłabł podczas pracy na plantacji w Belgii. Kielce, Poznań, Katowice, ratownicy mają więcej zgłoszeń w związku z upałami. W Meksyku praca zdalna na czas meczu L3 w 1:16 finału mundialu.
0: 17.
1: Tragedia na plantacji w Belgii. Podczas pracy w polu zmarł 50-letni Polak. Do zdarzenia doszło w piątek na terenie jednego z gospodarstw rolnych w miejscowości we Flandrii Zachodniej. Według informacji przekazanych przez media, mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano karetkę, ale mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Jedną z rozważanych hipotez jest upał. W Belgii od kilku dni temperatura nie schodzi poniżej 35 stopni. Także przez Polskę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach pobito rekordy czerwcowych pomiarów. Władze i służby apelują o ostrożność i zadbanie o swoje zdrowie. Wzrost liczby zgłoszeń odnotowali ratownicy pogotowia w Kielcach, Poznaniu i Katowicach. Głównie chodzi o zasłabnięcia i problemy kardiologiczne. W Tatrach ręce pełne roboty mają toprowcy. Mają dużo więcej zgłoszeń i akcji związanych z gorszym samopoczuciem turystów przez upały. Zdarzają się m.in. omdlenia. Rekordowo wysokie temperatury to wyzwanie również dla infrastruktury. W miastach wyginają się szyny tramwajowe. Na drogach asfaltowych pojawiają się kolejne. Upał daje się także we znaki na kolei. Dlatego polskie linie kolejowe zwiększyły gotowość służb technicznych i wzmocniły monitoring. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
14: Zwiększona została m.in. gotowość służb odpowiedzialnych za utrzymanie torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej czy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, mówił mi Bartosz Pietrzykowski ze spółki PKP PLK.
20: Dodatkowe kontrole prowadzone będą zwłaszcza na najbardziej obciążonych liniach kolejowych. Na sieci kolejowej rozlokowanych jest ponad 180 zespołów awaryjnych.
14: W gotowości są też 64 pociągi przeznaczone do przeglądów i napraw sieci trakcyjnej oraz kilkanaście zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Patrząc na pogodowe mapy, to teraz w Polsce jest goręcej niż chociażby w Grecji, na włoskiej Sycylii czy w Chorwacji. Łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, który jest w Rijece. Ile kresek tam pokazują termometry?
21: Trochę mniej niż w Polsce, około 33 stopni w cieniu, choć ma się wrażenie, że jest dużo cieplej. Przetrwać pomagają bardzo przyjemne wiatry od morza oraz oczywiście morskie kąpiele. Oficjalnie wskazywana temperatura wody to 24 stopnie. Ci, jak pan Jacek, którzy wcześniej rozpoczęli swoje wakacje, korzystają z tego do woli.
22: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś, chłodno, tak, więc trzeba te baterie naładować, tak, te witaminy D trzeba wytworzyć jak najwięcej.
21: Z takim podejściem upały nie przeszkadzają. Jedyny prawdziwy minus, że tu plaże nie są tak piaszczyste jak nad naszym Bałtykiem. Z Rijeki Tomasz Kubat, Radio Z.
1: Z kolei jutro w Polsce najwyższa temperatura może na zachodzie wynieść lokalnie nawet 42 stopnie. Meksyk wprowadza pracę zdalną i zamyka szkoły na czas najbliższego meczu swojej reprezentacji na piłkarskim mundialu. Dekret władz stolicy dotyczy pracowników państwowych, a prywatne firmy otrzymały wyraźne zalecenie, by również dać pracownikom wolne. Spotkanie na legendarnym stadionie Azteca we wtorek. El Tri w 1/16 finału zagrają z trzecią drużyną grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Wiadomości w Radiu Z wracają o godzinie 18. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Oli Wojciechowskiej.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: Jeżeli jutro serio będą 42 stopnie, to będziemy mieli rekord ciepła w Polsce. Do tej pory, do dzisiaj, jeszcze wciąż. Rekordowa temperatura, jaką odnotowano w Polsce, to 40 stopni i 2. Tak było 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem. Więc może od jutra nowy rekord, może 42, kto wie, czas pokaże.
10: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
23: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: Michał Korościel, dzień dobry, 4 minuty po 17:00, Madonna w Radiu Z.

Mind Set on You. Po tym jak się Beatlesi rozpadli, to każdy z nich właściwie potrafił dalej sobie radzić samodzielnie, co świadczy o tym, że byli gigantami. Absolutnie. No George Harrison got my mind set on you i wiele innych utworów. Paul McCartney założył zespół ze swoją żoną, też sukcesy. John Lennon Imagine napisał już po rozpadzie Beatlesów. No, wniosek jest taki, że całkiem nieźli byli. Naprawdę całkiem nieźli. Pink też jest całkiem niezła. Za chwilę piosenka Trustful.

0: Velvet i Chemistry w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, ulicami Żuromina spacerowała krowa, która uciekła z pobliskiego gospodarstwa. Wezwani na miejsce policjanci zabezpieczyli zwierzę i sprawnie ustalili tożsamość właściciela, któremu bezpiecznie przekazali uciekinierkę. Czyli krowę potrafią bezpiecznie oddać, ale kierowców to już potrafią wydoić.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet, z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
17: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
18: Ale sztosy.
19: Ale co?
18: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
20: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
20: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
20: No.
21: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
23: Skoda. Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Let's go! Jestem prostym redaktorem. Jak jest mundial, to puszczam piosenkę Shakiry. Krótko, prawda? Shakira i Daj Daj w Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 18. Co wam jeszcze mogę dać? Za chwilę piosenka End of Beginning. To wam dam.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
16: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
1: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lilywood, Prayer in C w Radio Z. Za 5 minut będzie godzina 18. Trochę przełączam sobie kanały telewizyjne tutaj w międzyczasie. Słucham niektórych polityków i myślę sobie, że te upały naprawdę dają się we znaki. Nakładajcie czapki, kochani, bo to konsekwencje potrafią być straszne. Potrafią być straszne, naprawdę. Uważajcie na siebie.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hello to Wimbledon.
7: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
8: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
7: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegół i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety plus elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
12: Dziękuję.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 18, czyli będą wiadomości. Swój dyżur rozpoczyna Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, zapraszam. Pożar hali w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Jedna osoba ranna, dym widoczny z kilku kilometrów. Upały dają się we znaki zwierzętom. Jak je chronić? Posłuchajcie. Niebezpieczny trend na placach zabaw. Hulajnoga rozpędza karuzelę, z której spadają dzieci.
0: 18.
20: Płonie hala przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Ucierpiała jedna osoba, kłęby dymu widoczne są z kilku kilometrów.
1: Ogień objął cały obiekt o wymiarach około 40 na 20 metrów, w którym mieściła się między innymi stacja diagnostyczna pojazdów. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zakładu stolarskiego, działania ratowników koncentrują się zarówno na gaszeniu pożaru, jak i obronie zagrożonych zabudowań.
20: Mówił Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy strażaków, dlatego w okolicy mogą występować utrudnienia. Uwaga, kierowcy na Zakopiance, między Myślenicami a Krakowem, w okolicach Mogilan, zapalił się autobus. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Krakowa. Utrudnienia według drogowców mogą potrwać około 2 godzin. Mamy pierwszy weekend wakacji i spory ruch jest dzisiaj na większości krajowych tras. Jak obecnie wygląda sytuacja, to sprawdził reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
16: W wielu miejscach kraju trzeba odstać swoje w korkach. Tak jest m.in. na drogach prowadzących nad morze w województwie zachodniopomorskim. Tworzą się tu kilkukilometrowe zatory, ale nie inaczej jest w wielu innych rejonach kraju. Tłoczno zarówno na autostradach, drogach szybkiego ruchu, ale też trasach lokalnych. Do kierowców policja apeluje o szczególną ostrożność. Starszy aspirant Paweł Bryś z drogówki.
18: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
16: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Upały sparaliżowały dzisiaj między innymi komunikację tramwajową w Elblągu. Ruch tramwajów został wstrzymany na 2 godziny. Jak informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej, powodem są wysokie temperatury i liczne awarie. Tropikalna temperatura nie sprzyja także czworonogom. Wartości powyżej 30 stopni są dla nich dużym obciążeniem. Dodatkowo gorący beton może podrażniać ich łapy, mówi weterynarz Lidia Popiel.
19: Jeśli mamy w planach na przykład jakiś dłuższy spacer, warto zadbać o to, żeby wziąć ze sobą miskę, do której można nalać wody, żeby móc podać swojemu czworonogowi. Zdarzają się często pacjenci w upały, którzy przychodzą z powodu podejrzenia udaru cieplnego. Trzeba brać pod uwagę, że ten stan już jest bardzo poważny.
20: Dłuższe spacery z naszymi pupilami lepiej robić rano albo wieczorem, gdy upał nie jest tak dotkliwy. Na polskich placach zabaw pojawił się niebezpieczny trend znany z internetu. Koło elektrycznej hulajnogi służy do rozpędzania do bardzo dużej prędkości karuzeli, z której spadają dzieci. Reporter Radia Z Jan Kielak. Teraz Janku, na czym dokładnie polega ten trend?
21: Młodzież wykorzystuje silnik hulajnogi elektrycznej do wprawienia w ruch karuzeli i rozpędzenia jej do wielkich prędkości. Równie szybko nagrania z takich zajść obiegają media społecznościowe, alarmuje Dominika Buchholz z Kids Alert.
22: W ciągu jednego tygodnia 9 najbardziej zasięgowych z tych treści zdobyło w sumie ponad 30 milionów zasięgu.
21: Według organizacji skutki nowego trendu są już widoczne w szpitalach, gdzie młodzi ludzie trafiają z poważnymi obrażeniami, takimi jak złamania krwiaki czy urazy kręgosłupa. Jan Kielak, Radio Z.
20: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Słuchajcie tego. Dzisiaj w nocy 25 stopni w najchłodniejszym momencie nocy będzie w Warszawie. To jest niewiarygodne. 24 w Łodzi. Mówię o nocy. Serio mówię o nocy. Najchłodniejsza noc będzie w Zakopanem. Tylko 18. Także no, to tam kalesony muszą być grane.
24: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
23: Radio Z i już.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: 3 minuty po 18:00, Michał Korościel, kłaniam się, show must go on. Freddie Mercury, jak śpiewał tą piosenkę, to już wiedział, że umiera i zaśpiewał, co się nie wydarzy, to show must go on, przedstawienie musi trwać, jakby nie było, dajcie głośniej, cicho się tego słuchać nie da.

Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu Z. 14 minut po 18 czas na raport finansowy z nad Bałtyku. Ceny ryb nad polskim morzem stale rosną, przez co dwudaniowy obiad dla dwóch osób to często wydatek około 150 zł. Stawki oczywiście zależą od lokalizacji. Najdrożej w Chałupach. We Władysławowie na przykład za 100 gram dorsza zapłacimy około 20 zł. W Jastarni tę samą porcję można znaleźć już od 12 zł. Na ten stan rzeczy wpływają głównie czynniki środowiskowe i ekonomiczne. Kurczące się zasoby ryb w morzu wymuszają wprowadzenie restrykcyjnych limitów połowowych, co zmniejsza podaż. Nie chcę powiedzieć tutaj o rety, jak drogo nad polskim morzem i tak dalej chcą z nas zedrzeć. Proszę wziąć pod uwagę, że rosną koszty paliwa, kurczą się zasoby, a ci ludzie zarabiają kilka miesięcy w roku, także no trzeba znaleźć jakiś złoty środek, nie? Maroon 5 i This Love w Radiu Z, a za chwilę Alan Walker i Faded.

0: Faded, Alan Walker w Radiu Z. 21 minut po godzinie 18. Halo, halo, jakaś pilna sprawa.
1: Sławek z tej strony dzwoni. Redaktorze Krościel, może coś o szybkówce powiem jeszcze? Pozdrawiam i miłego popołudnia życzę wszystkim słuchaczom Radia Z.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Po pierwsze, Sławek, jak masz na imię Sławek i dzwonisz do radia, to zaczynasz wypowiedź od tego. Cześć, tu Sławomir. To tak na przyszłość. A czy coś o siatkówce? No jasne, że coś o siatkówce, bo w Lidze Narodów Polska gra z Niemcami. W setach na razie 1-1. W trzecim secie prowadzimy 17-13. Także będzie dobrze, kochani.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Money, money, money.
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: No

0: kofeiny 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
3: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
2: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
5: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
6: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity Senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka.

Zucaria w Radiu Z. Za 25 minut będzie godzina 19. Upał cały czas, mimo że no już tak późne popołudnie mamy. Co roku na wakacje, jak się zaczynają, to robię sobie taką wakacyjną składaneczkę, żeby sobie odpalić w wolnych chwilach, i za każdym razem na tej wakacyjnej składaneczce są cykady na cykladach. Ma nam teraz w Radiu Z. Dajcie głośniej.

0: Metcon i Ray Dalton, Don't Worry w Radiu Z za 18 minut 19. Mam teraz krótki konkurs bez nagród. Za chwilę będzie piosenka, nie powiem jaka, ale zdradzę, że pierwsze słowa, jakie w tej piosence padają, to po polsku będzie tak blisko, nieważne jak daleko. So close, no matter how far. Myślę, że część już wie, a część za chwilę się dowie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamo, chcę pić.
5: Dzień dobry.
4: Chcę pić.
5: Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
4: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję. To najlepszy wybór
6: na 100%.
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz.
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
7: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
1: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ed Sheeran, Repeat It w Radiu Z za 3 minuty 19. Jak ja byłem mały, to o 19 zawsze była wieczorynka. Nie wiem, czy teraz jest, mówiąc szczerze. Na pewno o 19 będą wiadomości w Radiu Z i to wiem.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę
7: oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę.
10: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega.
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
1: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 19, czyli będziemy sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
15: Rekordowy upał w Niemczech, fala gorąca paraliżuje transport. W Mszanie Dolnej wielka akcja gaśnicza, strażacy walczą z pożarem hali. Bałkańskie kierunki, hitem wakacji, Polacy chętnie wybierają Albanię i Czarnogórę.
0: 19.
15: W Niemczech, w Saksonii, Anhalcie odnotowano nowy rekord temperatury – 41,5 stopnia. Fala ekstremalnych upałów powoduje tam poważne utrudnienia w transporcie. Pękają autostrady pod Berlinem i odwołane są pociągi w całym kraju. Z Berlina teraz korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
16: Rekordy wysokości temperatur wszechczasów i w czerwcu, i w skali całego roku padają w ten weekend w Niemczech seryjnie. Niemieccy meteorolodzy nie wykluczają, że jeszcze w ten weekend będzie kolejny. W Berlinie policyjne armatki wodne polewają delikatnym prysznicem pragnących chłodu ludzi, a na drogach upał rujnuje nawierzchnię, pęka beton, topi się i wybrzusza asfalt. Wprowadzono duże ograniczenia szybkości, zamknięto też wiele odcinków autostrad. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
15: Nowy rekord temperatury padł także w Czechach. W Doksanach odnotowano dzisiaj 46,1 stopnia. W ten weekend fala upałów obejmie znaczną część Europy. Temperaturę powyżej 35 stopni odczuje dziś i jutro co najmniej 190 milionów Europejczyków. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem hali w Mszanie Dolnej w Małopolsce, który wybuchł dziś po południu. Udało się zabezpieczyć pobliskie obiekty, w tym zbiornik z olejem napędowym. Na miejscu są między innymi grupy chemiczna i medyczna, przekazuje Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
17: Której zadaniem jest zabezpieczenie strażaków oraz stworzenie odpowiednich warunków do podmiany pracujących strażaków w bardzo wysokiej temperaturze. W działaniach zaangażowanych jest też grupa dronowa, zapewniająca rozpoznanie sytuacji i przekaz obrazu z powietrza.
15: Strażacy apelują do mieszkańców o unikanie rejonu działań i nieblokowanie dróg dojazdowych dla służb ratowniczych. Droższe odzyskanie prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kurs reedukacyjny niezbędny do odzyskania uprawnień kosztuje teraz 2,5 tysiąca złotych, czyli 5 razy więcej niż dotychczas. O szczegółach Daniel Wrzos, który sprawdzał w warszawskim WORD-zie, czy w ostatnich dniach był szturm na tańsze jeszcze szkolenia.
18: No nie było zwiększonego zainteresowania. Liczba chętnych przed podwyżką opłaty utrzymywała się na tym samym poziomie. Tygodniowo odbywają się dwa takie kursy, mówi Rafał Grodzicki z WORD-u.
19: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę. Czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
18: W warszawskim WORD-zie średnio trzeba czekać 2-3 tygodnie na odbycie dwudniowego kursu dla kierowców, którzy stracili prawo jazdy za jazdę po alkoholu lub narkotykach. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
15: Zdaniem rządu poprzednia opłata była zbyt niska i nie zniechęcała do wsiadania za kółko na podwójnym gazie. Bałkańskie rytmy i polski urlopowy boom. Coraz więcej Polaków wybiera na wakacje kraje południowo-wschodniej Europy, Chorwację, Bułgarię, a coraz częściej także tańszą Albanię i Czarnogórę, która może być jednym z hitów tego lata, przewiduje Eugeniusz Triasun z biura turystycznego Travelist.pl.
13: Stanowi dla Chorwacji coraz częściej atrakcyjną alternatywę. Z jednej strony cenowo, statystycznie wychodzi taniej, z drugiej ta baza noclegowa się tam rozwija, a z trzeciej dużym atutem Czarnogóry jest to, że łączy jednak morze z górami i tak naprawdę w jednym kraju mamy do wyboru kilka opcji wypoczynku.
15: Ale nadal najpopularniejsze wśród klientów są wycieczki lotnicze, zwłaszcza w wersji all inclusive.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: Jutro wiadomo, będzie strasznie ciepło, ale słuchajcie, co się będzie działo w nocy, tej najbliższej nocy. W Warszawie będzie 25 stopni, w Łodzi 24, w Zielonej Górze 22. W środku nocy można się opalać, gdyby księżyc opalał oczywiście.
21: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: 3 minuty po 19. Michał Korościel, kłaniam się w tę upalną sobotę. Pozdrawiam wszystkich Polaków odpoczywających i nieodpoczywających.

0: Empire State of Mind w Radiu Z, 13 minut po godzinie 19. Przed chwilą pozdrawiałem tych w pracy i ci w pracy. Dodzwonili się tutaj do nas, halo.
1: Dzięki za pamięć o tych nieodpoczywających. Niestety ja też pracuję, ale słucham Radia Z. Klimatyzacja włączona i jakoś leci, byle do rana. Dzięki, Piotr.
0: Dacie wiarę, że kiedyś nie było klimatyzacji? Wiem, że do tej pory ludzie pracują w pomieszczeniach nieklimatyzowanych. Ich ściskamy najgoręcej albo najchłodniej. Kuba i Kuba, stygnie lato. Chyba nie. Tu Radio Z.

0: I love my people. Eddie Water w Radiu Z. 20 minut po 19. Halo, halo, co tam u was, kochani?
1: Dzień dobry, Michał.
0: Dzień dobry.
1: Jest tutaj bardzo hot.
0: Extremely hot, mate.
1: Ale mam na pace 23 tony arbuza.
0: Wow.
1: I będę chciał wam wysłać w poniedziałek dwie takie duże sztuki.
0: Ale miło, ale fajnie, ale arbuz bardzo dobrze nawadnia, proszę państwa. Nie tak jak woda, ale bardzo dobrze. Arbuz to jest chyba w 90% woda. Polecam arbuzy. Michał Korościel.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.

0: Awatar, Ogień i Popiół w Disney+.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Wcale się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Awatar, Ogień i Popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney.com.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Marian,
11: a
10: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w

0: Na szeroką wodę. Roxy i Faust w Radiu Z. Za 18 minut będzie 20. Czytam tutaj, że dzisiaj jest Dzień Szwagra i pomyślałem sobie, a może powiem Polakom, jak świętować Dzień Szwagra, ale umówmy się, Polakom nie trzeba mówić, jak świętować Dzień Szwagra. Polacy mogą nie wiedzieć, nie wiem, jak świętować pierwszy dzień jesieni, ale jak świętować Dzień Szwagra, to Polacy akurat wiedzą najlepiej. Także życzę wam miłego świętowania, kochani, za chwilę będę grał, tak żeby się świętowało jeszcze lepiej. Eminem i Rihanna będą Love the Way You Lie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
7: Dziękuję.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak, szum wody, zachód słońca i ława. To miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
6: Poproszę
7: oryginalnego plusza.
6: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Patroni, Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
0: Po reklamie.
11: To jest Radio Z, sobota 27 czerwca. Bardzo gorąco. Dochodzi 20, czas na wiadomości. Ola Wojciechowska.
12: Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Wśród ofiar są cudzoziemcy, ale nie Polacy. Pszczoła uznana za wymarłą wróciła do Parku Narodowego w Wielkopolsce. Z powodu upałów odwołano wyścigi na Służewcu. Co najmniej 44 cudzoziemców zginęło w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Polskie MSZ przekazało, że nie ma wśród nich Polaków. Zginęli między innymi obywatele Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Brazylii oraz Chin. Według najnowszych oficjalnych danych bilans zabitych w kataklizmie wzrósł do 1430, a tysiące uznano za zaginione. Z Pragi do Wenezueli odleciał dzisiaj 70-osobowy zespół ratowników, który wesprze międzynarodową akcję poszukiwawczo-ratunkową. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na poszerzenie ponad 17-kilometrowego odcinka od Grodziska Mazowieckiego do Konotopy. To początek większej inwestycji na jednym z najbardziej obciążonych fragmentów dróg w Polsce, mówi Radiu Z Paweł Woźniak z GDDKiA.
13: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
12: Co ważne, w czasie prac samochody będą mogły tamtędy przejeżdżać. W stronę Poznania i Warszawy będą dostępne po dwa pasy ruchu. To będzie trudne zadanie, mówi przedstawiciel wykonawcy Wojciech Trojanowski.
14: To będzie duże wyzwanie dla wszystkich, i logistyczne, i technologiczne. W razu wszystkich prosimy o cierpliwość te 14 miesięcy.
12: A dwójka między Łodzią i Warszawą będzie poszerzona na ponad 90 kilometrach. W Wielkopolskim Parku Narodowym zaobserwowano czarną pszczołę, uznawano dotąd za wymarłą, za drzechnię fioletową, której pojawienie się z jednej strony cieszy badaczy, ale jednocześnie budzi niepokój naukowców. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
15: Ten czarnofioletowy, trzy razy większy od miododajnej pszczoły owad, może świadczyć o postępującym ociepleniu się klimatu, mówi mi Błażej Nowak z Wielkopolskiego Parku Narodowego.
16: To w konsekwencji jest bardzo, bardzo dużym plusem dla tego ciepłolubnego bądź co bądź gatunku.
17: Dla niego plusem, dla nas niekoniecznie.
16: Dla nas jako ludzi tutaj mieszkających na tej akurat szerokości geograficznej, niekoniecznie te zmiany klimatu postępują bardzo szybko, wręcz galopują.
15: Zadrzechnia fioletowa ostatni raz była zaobserwowana w w Polsce 70 lat temu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
12: A ta unikatowa pszczoła najczęściej widywana jest w krajach basenu Morza Śródziemnego, takich jak Włochy czy Grecja. A przez Polskę przechodzi dzisiaj fala rekordowych upałów, większych niż we Włoszech czy w Grecji. Lokalnie temperatura w cieniu może przekraczać 40 stopni, a na zachodzie kraju zapowiadane są tak zwane tropikalne noce, gdy temperatura będzie przekraczać 25. Organizm w takich warunkach nie ma szans na odpoczynek. Trzeba jednak uważać na nadmierne chłodzenie ciała, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
0: No też trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało. Te różnice temperatur, jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, wychodzimy, potem znowu wracamy, no to obniżają naszą odporność jednak i można łatwiej zachorować.
12: Do tego cały czas dużo pijemy, nawet w cieniu nosimy nakrycie głowy, uważamy na dzieci, osoby starsze i schorowane. Nie zapominamy też o zwierzętach. Rekordowe upały sparaliżowały wyścigi na Służewcu. Zaplanowane na ten weekend gonitwy nie odbędą się i taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w historii toru. W Radiu Z czas teraz na sport. Wiadomości ma dla Was Marcin Powidał.
18: Dobry wieczór.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
21: Seria 5 tiebreaków z rzędu przełomana. Nasi siatkarze wygrali ważny mecz w Lidze Narodów, nie czekając na 5 seta. Biało-czerwoni pokonali w Gliwicach reprezentację Niemiec 3-1. Polacy oddali rywalom tylko pierwszą partię. W trzech kolejnych byli już górą, zwyciężając pewnie do 16, 17 i 15. Polski zespół z bilansem 5 zwycięstw i 2 porażek awansował w tabeli na miejsce 4. Jutro nasza kadra zagra jeszcze w Gliwicach z Argentyną, która za niespełna pół godziny rozpocznie pojedynek z Turcją. A jeszcze tego wieczora i w nocy ostatnie mecze fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 23.00 dwa spotkania w grupie L. Chorwacja zagra z Ganą, a Panama z Anglią. Najbliżej awansu Anglicy, pozycja lidera, 4 punkty i perspektywa starcia z drużyną, która punktów jeszcze nie zdobyła. Jednak trener Thomas Tuchel przestrzega swoich piłkarzy przed takim myśleniem. Panama w rankingu zajmuje pozycję zbliżoną do Serbii czy Walii. Może nie jest to jakoś wyjątkowo piłkarska nacja, nie ma tam wielkich nazwisk, ale potrafią grać w piłkę i ciężko jest ich pokonać. Spodziewam się, że zagrają bez presji. A fazę grupową zakończą mecze w nocy i nad ranem. Demokratyczna Republika Konga zagra z Uzbekistanem, Kolumbia z Portugalią, Algieria z Austrią, a Jordania z Argentyną.
20: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
23: No to teraz sama prawda. Noc ciepła, miejscami, jak słyszeliśmy, tropikalna, a w dzień dla odmiany żar poleje się z nieba wszędzie. Na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni, lokalnie na zachodzie będzie nawet około 40. No i co? Słońce, błękitne niebo, dopiero późnym popołudniem na północnym zachodzie możliwe gwałtowne burze. Moi drodzy, trzymajcie się. Party Zetki. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
22: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
19: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party Zetka.
20: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphit Line. www.rottinger.pl.
23: Co robicie? Gdzie się smażycie? Wakacje już w pełni wasze? Dzwońcie 321 321 321, numer do Zetki, a to Snap.

0: Taki trochę klimat Sanremo, ale bardzo miło David Guetta, ale ok, Stick Figure. Run, Run, River, to jest Party Zetka w Radiu Z 2020 i te telefony, na które czekałem. Cześć Radzik, jesteśmy nad morzem, albo jedziemy nad morze, albo jedziemy w góry. To lubię. Cały rok czekamy na to. No trochę jest gorąco, tak? Damy sobie radę. Otwieramy lodóweczkę i przy lodóweczce tańczymy w Party Zetce z Damiano Dawidem, Tylą i Nilem Rodgersem. To już za chwilę, a później nie będzie chłodniej. Olivia Adams, będzie Marisa, będzie też Elton John. Bawcie się dobrze. Ja się bawię z wami. Radio Z i już.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Ale mi gorąco, Barbara.
12: Mnie też, Marian.
11: To co, klima?
12: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
11: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
12: No przecież.
11: No.
13: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Po reklamie.

0: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
4: Poproszę
5: oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z i już. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: I to jest Letnia Energia w Radiu Z, Bauza Magnetic. A teraz już zajmijmy się sprawami poważnymi. Dochodzi 21. Czas na wiadomości, a te przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
1: Szyny się wyginają, drogi pękają, upały niszczą infrastrukturę. Szwajcarski bar po tragedii zmienił funkcję, powstanie tam ośrodek dla młodzieży. Polacy ruszyli nad morze, w góry, na Mazury. Radio Z jest tam z wami. Rekordowo wysoka temperatura coraz mocniej wpływa na infrastrukturę. Odkształcają się szyny tramwajowe na drogach, pojawiają się kolejny, a upał utrudnia pracę na kolei. Polskie linie kolejowe zwiększyły gotowość służb technicznych i wzmocniły monitoring. Więcej w materiale reportera Radia Z Mateusza Szkudlarka.
2: Zwiększona została m.in. gotowość służb odpowiedzialnych za utrzymanie torów rozjazdów, sieci trakcyjnej czy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, mówił mi Bartosz Pietrzykowski ze spółki PKP PLK.
3: Dodatkowe kontrole prowadzone będą zwłaszcza na najbardziej obciążonych liniach kolejowych. Na sieci kolejowej rozlokowanych jest ponad 180 zespołów awaryjnych.
2: W gotowości są też 64 pociągi przeznaczone do przeglądów i napraw sieci trakcyjnej oraz kilkanaście zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Z upałami mierzą się nie tylko kolejarze w Polsce. W Słowacji ograniczono prędkość pociągów do 80 km na godzinę. Ma to ograniczyć ryzyko wykolejenia. Z powodu upałów w ten weekend kierowcy przejadą bezpłatnie autostradą A1 na odcinku Gdańsk-Toruń. Wszystkie bramki będą otwarte, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Natomiast ze względu na sytuację pogodową, na upały, zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
1: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonował wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi, a także w Nowych Marzach. Szwajcarski bar w Crans-Montana, w którym w sylwestrową noc w pożarze zginęło 41 osób, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży, zapowiedziały władze kantonu Valais. Jak podkreślono, obiekt nigdy już nie będzie pełnił funkcji lokalu rozrywkowego. Trwają też prace nad pomnikiem upamiętniającym ofiary tragedii. Tanie czereśnie z zagranicy zalewają polski rynek. Kosztują kilkanaście złotych za kilogram i wyraźnie konkurują z dużo droższymi owocami krajowymi. Związek Sadowników Polskich apeluje do resortu rolnictwa o kontrolę i zachęca do kupowania polskich czereśni, które na bazarkach potrafią kosztować nawet kilkadziesiąt złotych za kilogram.
5: Duża cena jest.
6: A skąd taka cena wynika?
5: Wynika z warunków pogodowych. Przymrozki i sucho.
6: A jak myśli pani, spadnie czy nie spadnie?
5: No raczej nie. Bardzo mało.
6: Jak długo się utrzyma ta czereśnia?
5: No jeszcze z miesiąc, może nie.
1: Jak ustalił reporter Radia Z Mateusz Kasiak, pierwsze kontrole przeprowadził już Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotąd nie stwierdzono nieprawidłowości. Dziś pierwszy dzień wakacji i Polska jak długa i szeroka ruszyła. Nad morze, w góry, na jeziora. Wóz transmisyjny Radia Z zaparkował w Gibach na Suwalszczyźnie w pobliżu jeziora Gieret. Nasz reporter Michał Dzieneński rozmawiał z turystami i miejscowymi właścicielami barów.
7: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
8: No, spływ, i tak tutaj sielsko, raczej się spędza czas giwakując.
9: W jeziorach woda to już zupa się robi.
8: Zupa dzisiaj chyba pierwszy raz, a tak to jeszcze nie było taka ciepła.
9: Dzień dobry, panie szefie.
10: Dzień dobry, witam.
9: To co dobrego możemy u pana zjeść?
10: Kartacze, soczewiaki, babkę ziemniaczaną, czenaki, to wszystko nasze właśnie wyroby, sami robimy.
1: Ekstremalnie wysoka temperatura dotrze też nad polski biegun zimny, czyli tam, gdzie jest nasz reporter. Jutro i pojutrze ma tam być powyżej 35 stopni. A w studiu już obok mnie Marcin Powideł i to jest znak, że czas na wiadomości sportowe.
11: Gorąco, tak jest.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Holandia, Maroko, Brazylia, Japonia i Norwegia, Wybrzeże Kości Słoniowej, to jak na razie najciekawsze pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Wiadomo już, że Niemcy zagrają z Paragwajem, Australia z Egiptem, a Francja ze Szwecją. Współgospodarze turnieju Kanadyjczycy powalczą z RPA, Amerykanie z Bośnią i Hercegowiną. Broniąca tytułu Argentyna trafiła na sprawcę największej niespodzianki, debiutującą na mundialu Republikę Zielonego Przylądka. Na pozostałe pary musimy jeszcze poczekać, ale niedługo. Ostateczne rozstrzygnięcia fazy grupowej zapadną w najbliższych sześciu meczach. Pierwsze z nich rozpoczną się o 23, ostatnie zakończą przed 6. Wtedy wszystko będzie już jasne. Arcyciekawie zapowiada się pojedynek Chorwacji z Ganą. Zespół z Afryki zajmuje w tabeli grupy L miejsce drugie, mając punkt przewagi. To dla nas będzie trzecia część jednego meczu, tak to traktujemy. Chorwaci mają wspaniałą drużynę, bardzo doświadczoną. Na pewno będzie ciężko, bardzo intensywnie, zarówno dla nas, jak i dla nich. Mówił trener Gany, Portugalczyk Carlos Queiroz. W grupie L prowadzi Anglia, która zagra dziś z Panamą. Oba mecze o 23.
0: A jutro prawdziwy pogodowy piekarnik. W większości kraju od 34 do 39 stopni, a lokalnie nawet powyżej 40. Przez większą część dnia będzie słonecznie, ale późnym popołudniem na północnym zachodzie możliwe gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem. No lato, wakacje! Hubert Radzikowski, dobry wieczór!

0: Letnie przeboje, które kochacie. Radio Z i już.
1: Check it out, check it out.

0: niesie, prawda? No tak powinno być w partyzetce. Body Talk to efekt współpracy niemieckiego producenta i DJ-a Ale Farben z wokalistą i songwriterem René Millerem. Energia tanecznej elektroniki i popowego refrenu. Fajna sprawa, zwłaszcza, że utwór jest o tym, co lubimy najbardziej, czyli o chemii między dwojgiem ludzi, kiedy słowa przestają być potrzebne, a wszystko mówi mowa ciała. Idealna propozycja na letnie wieczory, no i wiadomo, partyzetkowy parkiet. Ale, moi drodzy, na tym parkiecie nigdy nie jest pusto, zawsze jest tłoczno, no i teraz dodatkowo gorąco. Będą klasyki jeszcze do 22. Agnes Release Me, Sigala, Sweet Lovin', czy chociażby Big Mountain, czyli strefa letniego, regałowego bujania się w Radiu Z, ale na początek, tak żeby poty trochę zeszły, będzie romantycznie, można się poprzytulać. Albo na odległość wyciągniętych ramion. Myslowic, długość dźwięku samotności w Zetce. Już za moment. Radio
1: Z i już. Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: Albo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
3: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
3: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
10: Chcesz pośpiewać w samochodzie? Śmiało! Radio Z i już!

0: Sims Arco i Kasango Fire Fire w Radiu Z. To jest Partyzetka za 3 minuty 22 i wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
4: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
5: Gotowi jesteście na wakacje?
6: Tak.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Maciej Bąk, Radio Z.
9: Michał Wieliński,
10: Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
11: Reklama.
0: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport, kibicuję Tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
17: Na zdrowie.
16: Dziękuję.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: No kto? No wiadomo.
15: Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
0: Sobota, 27 czerwca, to jest Radio Z i wiadomości. Otwórzcie lodówki, będzie gorąco. Ola Wojciechowska.
19: Bo mówimy o rekordowym czerwcu. Granica gorąca przekroczona w Słubicach. Niebezpieczny trend na placach zabaw może mieć dramatyczne konsekwencje. Kozy zamiast kosiarek. Nietypowi ogrodnicy wrócili do krakowskich parków.
0: 22.
19: Było gorąco i mamy nowy czerwcowy rekord temperatury w Polsce. W Słubicach termometry pokazały dzisiaj 38,9 stopnia. Na plażach zaroiło się od uciekających przed upałem, szukających ochłody, ale nie zawsze robiących to z rozwagą. Dlatego na popularnych kąpieliskach będzie więcej ratowników. Tak jest już na Lubelszczyźnie. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
20: Ratownicy będą dyżurować w 5 bazach 24 godziny na dobę, m.in. w Puławach, Kazimierzu Dolnym czy w Okunince, mówi Piotr Senowiec, prezes WOPR województwa lubelskiego.
21: Ze sprzętem transportowym, łącznościowym, nurkowym posiadamy sonary.
20: To lato ma być wyjątkowo upalne, dlatego jak przypominają ratownicy, kąpiemy się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
21: Zawsze kąpiemy się w większych grupach, żeby wzajemnie się wspierać.
20: I oczywiście nie pływamy po alkoholu. To nadal główna przyczyna utonięć w Polsce. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: A według prognoz upały zostaną z nami co najmniej do połowy tygodnia. Leśnicy apelują o rozwagę podczas wizyt w lasach. W niemal całym kraju obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. Nawet niedopałek papierosa czy rozgrzana rura wydechowa samochodu mogą wywołać pożar. Na co uważać podczas letnich spacerów? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
22: Podstawa to nieużywanie otwartego ognia w lesie. W tym roku najwięcej pożarów jednego dnia wybuchło w lasach 3 maja, mówi dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.
23: Świadczy to o tym, że obecność ludzi w lesie może spowodować pożary, dlatego trzeba tak się zachowywać, żeby nie spowodować pożaru.
22: W tym roku w maju wybuchło prawie 1800 pożarów. Przed rokiem było w tym czasie ich prawie 600. Marcin Friedrich, Radio Z.
19: A synoptycy przewidują, że temperatury w ten weekend przekroczą 40 stopni. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. Nagrań pokazujących, jak z rozpędzonej karuzeli spadają dzieci, jest w sieci teraz bardzo dużo. Skutki mogą być dramatyczne, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
5: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
19: Zgodnie z przepisami, dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Żywe kosiarki w krakowskich parkach. Do pracy ruszyły kozy i owce, które w ramach akcji Kozy na wypasie zastępują spalinowe kosiarki. Co ciekawe, to sami mieszkańcy zdecydowali o takim właśnie sposobie utrzymania zieleni, wybierając projekt w budżecie obywatelskim. Przemek Taranek.
6: Kopytne od poniedziałku pracują w parku Zakrzówek. Dokładnie 11 owiec wrzosówek, wyjaśnia ich opiekunka pani Karolina Mostek.
7: Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy.
6: Korzysta przyroda, nie ma hałasu, spalin. Takie koszenie wspiera bioróżnorodność, tworząc lepsze warunki dla owadów, ptaków, no i ludzi. Pani Karolina prosi jednak, żeby nie dokarmiać zwierząt, bo spadnie ich wydajność, no i może im to zaszkodzić. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
19: Owce będą pielęgnować tereny zielone na Zakrzówku do końca października.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ja mam w poniedziałek zwyczajowe koszenie trawy, to może takiego koziołka matołka sobie zorganizuję gdzieś w okolicy. Trzeba się zastanowić. A jutro lato pokaże swoją bardzo gorącą twarz. Temperatura poszybuje od 34 do 39 stopni, a lokalnie nawet więcej. Większość dnia słoneczna, tylko późnym popołudniem na północnym zachodzie. Chmury i burze. Hubert Radzikowski.
2: Zetka w Radiu Z. Na bok troski, na bok smutki.
0: No pewnie, witajcie. Męskie granie orkiestra. Lecimy. Ja się

0: No i właśnie o to chodzi. Just Dance, po prostu tańczymy w partyzetce. Lady Gaga o tym wie doskonale, ale przy tych nieziemskich temperaturach to może zwolnijmy na sekundę, dobra? Dobra, Bledka będzie za chwilę, komu miałabym powiedzieć, a później wracamy do szaleństw, do czasów, kiedy dinozaury chodziły na dyskoteki i nawet umiały tańczyć. Będzie hymn Real McCoy, Another Night. Bądźcie z Zetką.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
5: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: W Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: jest energia. Mikolas i Trips, Hard to be Humble w Radiu Z. A teraz to już lecimy do studia wiadomości. Ola Wojciechowska jest, zaczyna dzień i przedstawi nam wiadomości.
1: Termiczna bariera przekroczona, padł rekord temperatury dla czerwca, ale jutro goręcej. Modlin się rozbudowuje, na wakacje nowy terminal w namiocie. Start sezonu urlopowego. Większość Polaków planuje wyjazdy poza dom.
0: 23.
1: W Polsce padł dzisiaj rekord temperatury dla czerwca. W Słubicach termometry pokazały 38,9 stopnia, ale synoptycy ostrzegają, że to nie koniec fali gorąca. Jutro na zachodzie kraju słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 42 stopni. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości, bo gorąco będzie także nocami, nawet powyżej 25 stopni. Gorzej wtedy śpimy i nasz organizm się nie regeneruje, mówi Radiu Z profesor Konrad Rejdak, szef kliniki neurologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
2: Narastanie bólów głowy, zaburzeń świadomości, senności, zaburzenia orientacji, spowolnienie aktywności ruchowej wiąże się z nudnościami, wymiotami, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
1: Dlatego lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nosić nakrycie głowy. Ten, kto nie musi wychodzić, powinien zostać w domu. We Francji 74 osoby utonęły od 18 czerwca, większość na niestrzeżonych kąpieliskach, co władze wiążą z falą rekordowych upałów przekraczających tam lokalnie 40 stopni. Jest też lawinowa liczba interwencji medycznych, głównie wśród osób starszych. W czwartek na ratunkowe oddziały w Paryżu zgłosiło się prawie 3000 osób, to o 1/3 więcej niż zwykle. Pomocy wymagali seniorzy z objawami zawałów i udarów słonecznych. Ruszyła tegoroczna edycja interaktywnej mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, która będzie codziennie aktualizowana. I niestety już na starcie pojawiły się na niej pierwsze czarne punkty. Więcej reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
3: Mapa ma pokazać skalę tragedii, do których codziennie dochodzi na polskich drogach, mówiła mi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z policji.
4: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii. Na drodze.
3: Mapa będzie aktualizowana codziennie przez całe wakacje. Będzie można ją zobaczyć m.in. na stronie internetowej policji i w mediach społecznościowych. Ale mapa będzie też wyświetlana na ponad 20 tysiącach ekranów w całej Polsce. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Tak będzie m.in. przy głównych trasach, na dworcach, stacjach paliw czy w centrach handlowych. Podwarszawskie lotnisko w Modlinie się rozbudowuje. 30 czerwca pasażerom zostanie udostępniony dodatkowy terminal, który będzie zlokalizowany w namiocie. Władze portu podkreślają, że to rozwiązanie tymczasowe wprowadzone w związku z rekordowym i szybko rosnącym ruchem pasażerskim. Daniel Wrzos.
5: Poprzednia władza PiSu blokowała rozwój Modlina, stawiając na lotnisko w Radomiu. Jednak jak pokazują dane, pasażerowie wolą latać właśnie z Modlina. W tymczasowej hali znalazło się ponad 200 dodatkowych miejsc siedzących, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: To była niezbędna inwestycja i myślę, że to poprawi komfort po prostu ludziom, no a też obsłudze też poprawi komfort pracy.
5: Władze lotniska wyliczyły, że tymczasowy terminal pozwoli zwiększyć liczbę pasażerów o 2 miliony rocznie.
1: W 2029 roku ma być otwarta stacja kolei tuż obok lotniska. W Toruniu wystartował najbardziej niepokorny festiwal filmowy Bella Toffee Fest. Wręczono już pierwsze nagrody za niepokorność twórczą, a otrzymali je Agata Kulesza i Tomasz Szuchart. Nagrodę za niepokorność twórczą odbierze też Nastazja Kiński. Festiwal potrwa do 3 lipca. Historia wielkiej miłości na tle burzliwych dziejów Polski. Dobiegają końca prace nad filmem Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To jest opowieść o Jacku i Grażynie Kuroniach, ich niezwykłej relacji i zaangażowaniu w walkę o wolność w czasach PRL. To była niezwykła para, mówi grająca Gajkę Magdalena Popławska.
7: Nawzajem się tak jakoś dopełniali, wspierali się w tej walce, mieli dla siebie mnóstwo, może Gaja głównie miała mnóstwo cierpliwości, szanowała Jacka w takich też jego odlotach, kiedy był zaangażowany w tą politykę, nawzajem się wspierali. Jacek też bardzo szanował Gaję, liczył się z jej zdaniem, więc naprawdę byli takim bardzo romantycznym i nowoczesnym związkiem.
1: W postać Jacka Kuronia wciela się Arkadiusz Jakubik. Film do kin wchodzi 11 listopada. Koniec roku szkolnego, start wakacji i początek sezonu urlopowego to dla branży turystycznej czas największego ruchu. W tym roku niemal 3/4 Polaków planuje choćby krótki wyjazd poza dom. O najpopularniejszych kierunkach tego lata Tomasz Kubat z Radia Z.
8: Jeśli za granicę, to niespecjalnie daleka, ale na pewno nad ciepłym morzem. Do Chorwacji czy coraz modniejszej Czarnogóry jeszcze często własnym autem, ale już do Hiszpanii, Turcji czy na Maltę w zasadzie tylko samolotem. Najpopularniejsze są zdecydowanie Włochy, ocenia daną sprzedaży Mateusz Dul z biura eSky.pl, ale od razu dodaje, że najbardziej rośnie Albania.
9: Zainteresowanie tym kierunkiem wzrosło ponad 3-krotnie, co czyni go jednym z najszybciej rosnących wakacyjnych kierunków w 2026 roku.
8: Polacy cenią też sobie coraz wyższy komfort. Ponad połowa sprzedanych przez eSky rezerwacji obejmuje pobyty w hotelach przynajmniej 4-gwiazdkowych.
1: Z ankiet przeprowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną wynika, że najczęściej wybieramy pobyty od 4 do 7 dni i to w pakiecie All Inclusive. W wiadomościach o 23 to wszystkie informacje. Stery w redakcji przejmuje już Michał Krasucki. Dobrej nocy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pani redaktor udaje się w nocne odmęty miasta, ale proszę pamiętać, gorąco jest. Nadal. I jutro od rana też będzie gorąco. W większości kraju od 34 do 39 stopni, a lokalnie nawet koło 40. Będzie słonecznie, jedynie późnym popołudniem gdzieś tam się pogoda popsuje. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.

0: I tak właśnie brzmi lato w Radiu Z. To jest Party Zetka, Pitbull i Mark Antony, dwóch łobuziaków, którzy wnieśli tyle letniego klimatu, że trudno będzie ich przebić, chociaż zawodnicy bardzo poważnie się tu ustawiają. Nówka nierdzewka, fantastycznie brzmiąca Talk to You, Another 54 Ultra, ale będzie też Ace of Base, będzie na przykład Don Omar i Lucenzo. No wiadomo, będzie tanecznie. A zacznie Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me w Radiu Z. Party Zetka trwa.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Poproszę
2: oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
4: Jak zaczynać wakacje, to przebojowo. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
2: Nie zwalniamy tempa. To jest Party Zetka w Radiu Z.

0: północ. Niedziela, 28 czerwca. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Policja zatrzymała nożownika, który wczoraj ranił mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Po nim nożownik uciekł do lasu. Zaangażowano wielkie siły. Nożownika poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi. Z powietrza teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę. Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
1: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Masywie Leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
0: A ci dokonali zatrzymania. Ranny 48-latek trafił pod opiekę lekarzy. Podczas transportu do szpitala był przytomny. Po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju Ministerstwo Zdrowia planuje szkolenia z samoobrony dla personelu tej placówki. 19-latek ranił dwie pacjentki, pielęgniarkę i ordynatora jednego z oddziałów. Personel jest w stresie, przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch.
2: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
0: Nożownik usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. To nie było podpalenie. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie potężnego pożaru bloku mieszkalnego w Ząbkach z początku lipca zeszłego roku. Śledczy uznali, że najbardziej prawdopodobną przyczyną było zaprószenie ognia. Biegli z Akademii Pożarniczej wykluczyli podpalenie. Prawie rok temu, 3 lipca wieczorem, zapaliło się poddasze na osiedlu przy ulicy Powstańców w podwarszawskich Ząbkach. Ogień szybko objął 3 połączone ze sobą budynki. Ruszyła tegoroczna edycja interaktywnej mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, która będzie codziennie aktualizowana. Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność, tym większą, że mamy tropikalne upały. Ze starszym aspirantem Pawłem Brysiem z łódzkiej drogówki rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Wyjazdy dzisiaj zbiegają się z takimi rekordowymi temperaturami. Warto zaplanować sobie przerwy w podróży.
4: Jeśli możemy jechać nie w ten szczyt tego upału i możemy wyjechać później, jedźmy później, jedźmy, gdy jest chłodniej, zaplanujmy sobie gdzieś przerwę, ewentualnie zagwarantujmy sobie kierowcę na zmianę. Z fizjologą nie wygramy. Jeśli czujemy, że coś się z nami dzieje, nie czujemy się sprawnie, świeżo, zjedźmy. Mamy dużo miejsc, stacji benzynowych, czy na autostradach, czy na drogach ekspresowych, szybkiego ruchu, mopy, węzły, zjedźmy, weźmy na pewno wodę, zaplanujmy tę podróż, myślmy o dzieciach, bo naprawdę temperatury, jak tutaj słyszymy, mają być rekordowe.
0: Policja zapowiada wzmożone patrole oraz kontrole na drogach. Wszystko po to, żeby ograniczyć liczbę piratów drogowych i poprawić bezpieczeństwo wszystkich wyjeżdżających na urlopy. Latem rośnie liczba wypadków, mówi inspektor Jacek Stelmach, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach.
5: Ludzie coraz bardziej teraz tak naprawdę śpieszą się, zresztą niepotrzebnie. Apeluję tutaj, żeby ograniczyć odrobinę prędkość i myśleć przy tym, co się robi, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
6: Rozumiem, że jest więcej pijanych kierowców.
5: Cały czas badamy, cały czas wykonujemy coraz więcej prób trzeźwości.
0: Policja, podobnie jak pozostałe służby, apeluje do kierowców o pamiętanie o obowiązku tworzenia korytarza życia. Utrudnienie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego może skutkować wysokim mandatem, a w niektórych przypadkach nawet wnioskiem do sądu o ukaranie. Prawie cała Polska objęta najwyższymi alertami 3 stopnia przed upałami. Służby szykowały się do nich od kilku dni. Koleje Śląskie zleciły dodatkowe przeglądy klimatyzacji. Ochotnicza Straż Pożarna pomoże też przy ewakuacji w razie zatrzymania pociągu, tłumaczy wiceprezes spółki Tomasz Niedziela.
7: Są miejsca, do których trudno dotrzeć i tutaj autobus nie podjedzie wszędzie, więc OSP w takich ekstremalnych miejscach, kiedy pociąg staje w tak zwanym właśnie szczerym polu, są w stanie nam pomóc w tej ewakuacji pasażerów do miejsca, w którym są spokojnie w stanie się przesiąść na inny środek transportu.
0: W takie upały często dochodzi do awarii sieci trakcyjnej lub uszkodzenia torów. A jeśli macie bilety na pociąg i upały was odstraszają, to mamy dobre informacje. Pasażerowie mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką możliwość.
8: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Do dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
0: Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży. Na wakacje można pociągiem, można też samolotem. Lotnisko Modlin koło Warszawy uruchomi dodatkowy, tymczasowy terminal w namiocie. Dzięki niemu wzrośnie przepustowość portu w sezonie letnim, kiedy realizowanych jest znacznie więcej połączeń. Od lat lotnisko zmaga się z ciasną halą odlotów i przylotów. Nowy terminal zacznie działać od wtorku. Pozwoli zwiększyć liczbę pasażerów o 2 miliony rocznie, mówi prezes lotniska Jacek Kowalski.
6: Dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić trochę luźniejszej przestrzeni.
0: Z kolei za 3 lata ma zostać otwarta stacja kolei tuż obok lotniska. Polska malinami stoi. Prawie połowa unijnych zbiorów pochodzi z naszego kraju. Jesteśmy liderem rynku w Europie. Na świecie zajmujemy 5. miejsce. W zeszłym roku sadownicy zebrali u nas 79 tysięcy ton tych owoców. 70% trafiło na eksport, głównie w postaci mrożonek. Były już drogie truskawki, bób wciąż nie najtańszy. Teraz czas na jagody, które za kilogram potrafią kosztować nawet 60 zł. Skąd taka cena? Szczegóły zna Adam Kaźmierczak, który rozmawiał z producentami.
9: Wynika ona z tego, że na razie jagód jest mało, co też widać gołym okiem na poznańskiej giełdzie owoców i warzyw, na której trudno znaleźć osobę handlującą tym owocem. Mi udało się spotkać tylko pana Rafała, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być raczej udany.
10: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała.
9: Będzie więcej tych jagód, to ta cena też
10: spadnie. To dopiero się zaczyna sezon.
9: Ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Jest czas, żeby ceny spadły. Sezon jagodowy trwa do końca sierpnia.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Przed nami kolejny dzień pod znakiem ekstremalnego upału. Termometry pokażą od 34 do nawet 40 stopni. Słońca nie zabraknie, ale na północnym zachodzie pod wieczór mogą pojawić się gwałtowne burze z gradem i bardzo silnym wiatrem. Uważajcie na siebie w słońcu i bez niego. Dobrej nocy. Hubert Radzikowski, papa.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Kruche zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Iran i Stany Zjednoczone ponownie ostrzeliwują swoje cele wojskowe. Ostatnie tarcia wynikają ze sporu wokół żeglugi cieśniną Ormus. Władze w Teheranie chcą mieć kontrolę nad tym, jakim szlakiem płyną tankowce i przestrzegają inne państwa przed wybieraniem alternatywnych tras. W czwartek Iran zaatakował dronami statek handlowy płynący pod Singapurską banderą. Donald Trump w ostrych słowach skrytykował ten atak, a Stany Zjednoczone odpowiedziały nalotem na miejsca składowania irańskich rakiet i dronów. Na tym jednak się nie skończyło. Władze w Teheranie przekazały, że w odwecie dokonały ataków na cele powiązane z siłami USA, nie sprecyzowały jednak, które konkretnie. Atak Iranu na singapurski statek był pierwszym incydentem od czasu zawarcia 60-dniowego rozejmu. Na jego mocy Iran zobowiązał się do podjęcia wszelkich możliwych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi handlowej w cieśninie Ormus. Katastrofa myśliwca MiG-29 w Ukrainie. Jak informuje dowództwo sił powietrznych, poprzedniej nocy utracono kontakt z maszyną, która wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Na szczęście pilot zdołał się katapultować. Odnaleźli go ratownicy i trafił na badania. Niespełna dwa tygodnie temu doszło do katastrofy bombowca SU-24M. Zginęli pilot i nawigator. Co najmniej 44 cudzoziemców zginęło w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Polskie MSZ podało, że nie ma wśród nich Polaków. Zginęli m.in. obywatele Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Brazylii oraz Chin. Według najnowszych oficjalnych danych bilans zabitych w kataklizmie wzrósł do 1430. Tysiące osób uznano za zaginione. Z Pragi do Wenezueli odleciał wczoraj 70-osobowy zespół ratowników, który wesprze międzynarodową akcję poszukiwawczo-ratunkową. Szwajcarski bar w Kramontana, w którym w sylwestrową noc w pożarze zginęło 41 osób, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży, zapowiedziały władze kantonu Valais. Jak podkreślono, obiekt nigdy nie będzie już pełnił funkcji lokalu rozrywkowego. Trwają prace nad pomnikiem upamiętniającym ofiary tragedii. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na poszerzenie ponad 17-kilometrowego odcinka od Grodziska Mazowieckiego do Konotopy. To początek większej inwestycji na jednym z najbardziej obciążonych fragmentów dróg w Polsce, mówi Radiu Z Paweł Woźniak z GDD KIA.
1: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
0: W czasie prac samochody będą mogły przejeżdżać w stronę Poznania i Warszawy, będą dostępne po dwa pasy. To będzie trudne zadanie, mówi przedstawiciel wykonawcy Wojciech Trojanowski.
2: To będzie duże wyzwanie dla wszystkich, i logistyczne, i technologiczne. W razu wszystkich prosimy o cierpliwość te 14 miesięcy.
0: A dwójka między Łodzią i Warszawą będzie poszerzona na ponad 790 kilometrach. Droższe odzyskanie prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kurs reedukacyjny, niezbędny do odzyskania uprawnień, kosztuje teraz 2,5 tysiąca złotych, czyli 5 razy więcej niż dotychczas. O szczegółach Daniel Wrzos, który sprawdzał w warszawskim Wordzie, czy w ostatnich dniach był szturm na tańsze jeszcze szkolenia.
3: No nie było zwiększonego zainteresowania. Liczba chętnych przed podwyżką opłaty utrzymywała się na tym samym poziomie. Tygodniowo odbywają się dwa takie kursy, mówi Rafał Grodzicki z Wordu.
4: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę. Czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
3: W warszawskim Wordzie średnio trzeba czekać 2-3 tygodnie na odbycie dwudniowego kursu dla kierowców, którzy stracili prawo jazdy za jazdę po alkoholu lub narkotykach. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
0: Zdaniem rządu poprzednia opłata była zbyt niska i nie zniechęcała do wsiadania za kółko na podwójnym gazie. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. Nagrań pokazujących, jak z rozpędzonej karuzeli spadają dzieci, jest w sieci mnóstwo. Skutki mogą być dramatyczne, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
5: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
0: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Bałkańskie rytmy i polski urlopowy boom. Coraz więcej Polaków wybiera na wakacje kraje południowo-wschodniej Europy. Chorwację, Bułgarię, a coraz częściej także tańszą Albanię i Czarnogórę, która może być jednym z hitów tego lata, przewiduje Eugeniusz Triasun z biura turystycznego Travelist.pl.
6: Stanowi dla Chorwacji coraz częściej atrakcyjną alternatywę. Z jednej strony cenowo, statystycznie wychodzi taniej, z drugiej ta baza noclegowa się tam rozwija, a z trzeciej dużym atutem Czarnogóry jest to, że łączy jednak morze z górami i tak naprawdę w jednym kraju mamy do wyboru kilka opcji wypoczynku.
0: Nadal najpopularniejsze wśród klientów są wycieczki lotnicze, zwłaszcza w wersji all inclusive. Wielkopolska przygotowuje się na ekstremalne upały. Dziś w województwie będzie obowiązywać trzeci stopień zagrożenia, co oznacza temperatury oscylujące w okolicy 40 stopni Celsjusza. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości. Mowa m.in. o szpitalach, mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
7: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna, tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu, także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj przygotowani na to, co nas czeka.
0: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie mogą się odbyć na placu Mickiewicza w centrum miasta. Decyzją prezydenta Poznania zostały one przeniesione do klimatyzowanej auli uniwersyteckiej. Historia wielkiej miłości na tle burzliwych dziejów Polski. Dobiegają końca prace nad filmem Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. To była niezwykła para, mówi grająca Gaję Magdalena Popławska.
8: Nawzajem się tak jakoś dopełniali, wspierali się w tej walce, mieli dla siebie mnóstwo, może Gaja głównie miała mnóstwo cierpliwości. Szanowała Jacka w takich też jego odlotach, kiedy był zaangażowany w tą politykę. Nawzajem się wspierali, Jacek też bardzo szanował Gaję, liczył się z jej zdaniem, więc naprawdę byli takim bardzo romantycznym i nowoczesnym związkiem.
0: W postaci Jacka Kuronia wciela się Arkadiusz Jakubik. Film do kin wejdzie 11 listopada.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Anglia pokonała Panamę 2-0 w meczu grupy L piłkarskich mistrzostw świata. W drugim spotkaniu tej grupy Chorwacja wygrała z Ganą 2-1. Do fazy pucharowej z pierwszego miejsca awansowali Wyspiarze, a Chorwacja zajęła drugie miejsce. Trwają już pojedynki w grupie K. Kolumbia gra z Portugalią, a Demokratyczna Republika Konga z Uzbekistanem. Seria 5 tiebreaków z rzędu przełamana. Nasi siatkarze wygrali ważne mecze w Lidze Narodów, nie czekając na 5 seta. Biało-czerwoni pokonali w Gliwicach reprezentację Niemiec 3-1. Polacy oddali rywalom tylko pierwszą partię. W trzech kolejnych byli już górą, zwyciężając pewnie do 16, 17 i 15. Polski zespół z bilansem 5 zwycięstw i 2 porażek awansował w tabeli na miejsce 4. Dziś nasza kadra zagra jeszcze w Gliwicach z Argentyną, która przegrała wczoraj z Turcją 2-3. Padł nowy czerwcowy rekord temperatury w Polsce. W Słubicach termometry pokazały wczoraj 38,9 stopnia. W Niemczech odnotowano nowy rekord temperatury 41,5 stopnia. Fala ekstremalnych upałów powoduje poważne utrudnienia w transporcie. Pękają autostrady pod Berlinem.